Gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Magda Wójcik.

poranku ogień płoń syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.

0: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
1: Proszę. Jak wysąć się dzban, to jeszcze rymka czmazia dzbanem w łeb. Karczmarz obłął zaś po pieście łasą na pieszczotle.
0: Jego pustym dzbanem w łeb, a ją na pieszczotle?
1: A co? Ale zdradzi mnie kominek, bo mych ofiar dusz się dwóch.

0: hrabie nie tkwi w złych naweczkach i póki czas się zmieni.
1: I dynda, dynda, stryczka ci.
0: Więc póki czas się zmieni.
1: Chwileczkę.

pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

Rytety. Rytety. Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć i tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy...

0: 103 i 4 FM.
1: Jest długie lato w Portofino.

0: Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni.
1: Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie.

dość, kiedy bierze cię złość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy,

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

jesteś makiem, tam ciebie czekam aż z daleka, przez opuszczony przyjdziesz sad. Przywiodą ciebie kolejny.

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją

0: serce moje się nim bada, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, bada, pozwolisz sama mi, bada, miastwo calować dłoń, bada, calować usta twe.
1: Radio Pogoda.

0: Po co?
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
2: Część rannych w wypadku na Węgrzech już w Polsce. Pakiet CPN wróciła, z nim ceny maksymalne. Ludzie kultury wspominają zmarłego aktora Jana Frycza.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
2: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. 21 lżej rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróciło wieczorem do Polski. Specjalny rządowy samolot wylądował w podrzeszowskiej Jasionce.
4: 5 osób zostało przewiezionych do szpitali celem dalszego leczenia, dalszej hospitalizacji. 16 osób na tym etapie nie wymaga hospitalizacji.
2: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Większość pasażerów lotu i ich rodziny zebrały z lotniska do domów. Po 5 poszkodowanych przyjechały karetki.
4: Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że to są osoby, które zostały przyjęte na oddział ortopedii i chirurgii ogólnej.
2: W węgierskich szpitalach nadal jest 18 osób. O ich transporcie do Polski będą decydować lekarze. Burze i ulewy dały się we znaki na południu Polski. Na Śląsku nawałnice uszkodziły 19 dachów. Lokalny potok wylał w gminie Głuchołazy. Bodzanów został podtopiony po potężnej ulewie. Woda zalała drogi i wdarła się do piwnic. Największe straty są dokładnie w tych samych miejscach, gdzie jeszcze trwa odbudowa po powodzi sprzed 2 lat. W ciągu niecałej pół godziny spadł ogrom wody, blisko 40 litrów na metr kwadratowy, mówi burmistrz gminy Głuchołazy Paweł Szymkowicz.
5: To spowodowało podtopienia w miejscach, gdzie jest robiona kanalizacja deszczowa, czyli głównie ulica Sikorskiego przy tym słynnym moście na drodze krajowej i wylał potok Bodzanowski w miejscowości Bodzanów.
2: Na szczęście nie ma większych podtopień domów. Dziś ceny maksymalne paliw takie same jak wczoraj, ale jak przewiduje Grzegorz Maziak z ePetrol.pl, powrót rządowego pakietu CPN nie zatrzyma podwyżek.
6: Nie ma zbyt wiele elementów, które mogłyby dawać nadzieję kierowcom na niższe ceny, więc spodziewamy się, że ten trend wzrostowy będzie kontynuowany.
2: Program CPN zostanie z nami do końca sierpnia. Nie żyje Jan Frycz, aktor teatralny i filmowy, znany m.in. z filmów Wielki Szu, Nigdy w życiu, Pestka, Pręgi czy serialu Ślepnąc od świateł. Jana Frycza tak wspomina jego kolega po fachu Jan Englert.
7: Był niecodziennym aktorem, niezwykłym aktorem, aktorem, który wypełniał przestrzeń, nie zżerał rzeczywistości, stwarzał ją, aktorem, który inspirował.
2: Jan Frycz zmarł w minioną sobotę, miał 72 lata. Sport. Maja Chwalińska przegrała z rosyjską tenisistką Dianą Schneider i odpadła w 3. rundzie turnieju w Cincinnati. Wcześniej także w 3. rundzie odpadła Magdalena Franka. Już na 1. udział zakończyła grę Magda Linet. W turnieju w Cincinnati pozostaje broniąca tytułu Iga Świątek. Jej kolejną rywalką będzie francuska Diane Paris.

0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Służby na szczęście odblokowały już drogę S61 między Ełkiem i Łomżą w województwie podlaskim. Tam w nocy samochód osobowy zderzył się z busem. Droga przez długie godziny była zablokowana. Na trasie S2 w Warszawie między węzłami Opacz i Marynarska. Po nocnym wypadku zablokowany jest wciąż prawy pas ruchu w kierunku lotniska Okęcie. Prosimy jechać ostrożnie.
0: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja. Pogoda.
2: Pochmurno z przelotnym deszczem, ale będą też niewielkie przejaśnienia, głównie na wschodzie kraju. Na termometrach od 17 stopni na Podlasiu do 21 na Dolnym Śląsku.
0: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
3: Lato w Radiu Pogoda.
4: Lato, lato, lato czeka.
1: Jak się patrzy teraz za okno, to trudno uwierzyć, że lato jeszcze na nas czeka. No ale tak, tak, pada, ale deszcz potrzebny oczywiście. Asia Kruk, dzień dobry, pogodny poranek w Radiu Pogoda we wtorek 18 sierpnia. Dzisiaj jest 230 dzień roku, do końca roku 135 dni, do końca lata i tu właśnie 35 dni jeszcze. Słońce zaczęło wstawać o 5.24, zajdzie o 19.54, dzień będzie krótszy od najdłuższego w roku o 2 godziny i 17 minut. Ho! Jakby na ironię, dzisiaj dzień ciasta lodowego. Jak państwo myślą, damy radę? Nie, no jeśli chodzi o jakieś słodkości, to zawsze damy. Marek Grechuta, Miłość Drogę zna za chwilę Yves Montand, a później będzie przegląd porannej prasy dla państwa. Dzień dobry.

10 minut po godzinie 6, pogodny poranek w Radiu Pogoda i poranną prasę mam przed sobą, naprawdę nie wiem od czego zacząć. No niestety, wszystkie gazety piszą dzisiaj o tym, że Jan Frycz nie żyje. Umarł po długiej chorobie. To dzisiejszy Super Express. Proszę sobie przeczytać. Wspaniały aktor. Wielka strata. Ale we wspomnianym Super Expressie także o tym, że burmistrz wyrzuca ratowników z jeziora. Lubią Państwo Mazury? No to proszę posłuchać. Przez 47 lat ruszali stąd ratować ludzi na mazurskich jeziorach. Teraz mogą stracić swoją bazę. 17 września do siedziby Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie, znamy port, ma przyjechać komornik i przekazać nieruchomość gminie Pisz. Ratownicy ostrzegają, że bez tej stacji pomoc na Śniardwach i Sekstach może docierać do poszkodowanych znacznie później i zapewne tak będzie. Strona 11 dzisiejszego Super Expressu. Porażający artykuł w dzisiejszym fakcie na stronie 11. One nas zjedzą, mówią zrozpaczeni lokatorzy domu komunalnego w Dąbrowie Górniczej. Karaluchy i pluskwy siedzą w mieszkaniach, a ludzie musieli się wyprowadzić do ogrodu i śpią w namiotach. Myślą sobie Państwo, że ten dom to jakiś stary? Nie. Powstał 25 lat temu i zarządza nimi Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Dąbrowie Górniczej. No to właśnie tak, że są pluskwy i karaluchy i nikt nie potrafi ich wytępić. Strona 11 dzisiejszego faktu. O zdrowiu, bardzo ważny artykuł, bardzo ważna rozmowa z doktorem nauk o zdrowiu, członkinią Polskiej Sieci Ekonomii i ekspertką Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, Marią Liburą, która mówi tak. Rząd bazuje na negatywnych emocjach. Jego propozycje podobają się, bo ludzie myślą, że jeśli lekarze przestaną świetnie zarabiać, to na wszystko wystarczy. Ale kiedy przez te zmiany będą musieli za leczenie płacić sami, negatywne emocje obrócą się przeciw rządowi. Tak mówi pani Maria Libura w artykule pod tytułem, i tu uwaga, w tej reformie nie chodzi o dobro pacjenta. To temat dnia w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Proszę sobie koniecznie to przeczytać. Wracamy do najpiękniejszych melodii. Jest 12 po 6. Radio Pogoda, Janusz Laskowski.

0: Z tym wdziękiem o poranku to bym nie przesadzała jednak. Danuta Rin, niemniej jednak pięknie zaśpiewała. 18 minut po godzinie 6, a co tam u Państwa słychać? Bo ja mam straszne zakwasy. Proszę sobie wyobrazić, że zainspirowana występami naszych sportsmenek wspaniałych na Mistrzostwach Europy w Birmingham, zwłaszcza po maratonie w chodzie sportowym, któremu się przyglądałam w weekend, postanowiłam też spróbować. A to nie jest takie łatwe jak bieganie. Od tego boli cały człowiek. Że od chodzenia mogą boleć ręce, to jest dla mnie niejaka nowość. Także już Państwo wiedzą, co u mnie. A co u Państwa? 22 444 4004. Jak się wstaje?
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
1: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Boli, swędzi,
4: piecze, a do tego nawraca.
3: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian,
5: mega,
6: co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
9: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w salonie Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Została ostatnia reklama.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
2: Reklama.

ważne, że wspomnę dla przykładu. Przez lata już całe mam słabość do opadów. Byle spadł deszcz lub grad, milszy mi jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka.

cieniuteńką stróżką zdobi sufit w szereg map. To mi znów na łóżko cichutko kaw, kaw, kaw. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych las, to mi chlap, chlap, chlap, chlap, chlap, chlap, to i plum, plum, plum, to

0: wesoły deszczyk padał przez całą noc i ciągle pada. U Państwa jak sytuacja pogodowa? Jeszcze o tym porozmawiamy w pogodnym poranku Radia Pogoda. W razie czego nasz numer 22 444 4004. Ale teraz zaglądam do naszej skrzynki mailowej. Pan Leon pisze, słucham Waszej stacji w niedzielę, także słucham. Chciałbym szczególnie podziękować za lalkę. Od czasu, kiedy czytałem to dzieło, minęło już sporo lat. Teraz odbieram to zupełnie inaczej niż przed maturą, a pomaga w tym fantastyczny wręcz lektor. Z wyrazami uznania pan Leon, bardzo serdecznie dziękujemy i prosimy o więcej na poranek@radiopogoda.pl. Już wyjaśniam, tak jest, lalkę przypominamy sobie czytaną głosem Wojtka Masiaka, naszego lektora, można tak powiedzieć, w każdą niedzielę po godzinie 19, po godzinie 9, ale robimy to dlatego, no bo rzeczywiście już niebawem nowa lalka, 30 września nowa adaptacja lalki z Marcinem Dorocińskim jako Stanisławem Wokulskim, Kamilą Urzędowską jako Izabelą Łęcką i Markiem Kondratem w roli Ignacego Rzeckiego wejdzie do kin 30 września. To będzie premiera sezonu, to będzie premiera jesieni. O tym wszystkim mogą Państwo przeczytać na stronie radiopogoda.pl. No a lalka czytana, Wojtek Masiak czyta po 9:00. O 9:00, każdą niedzielę do końca wakacji. I tak pewnie jeszcze będzie we wrześniu.
1: Gdy po ogrodach wiatr nocą gra, gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać się

taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 23 minuty będzie godzina 7. Państwo jeszcze na wakacjach i dostajemy pocztówki od Państwa. To jest zawsze urocze i dostaliśmy taką kartkę. Dobrze Państwo słyszą, to jest pocztówka. Będziemy później więcej mówić o tym w pogodnym poranku Radia Pogoda. Na razie damy się Państwo obudzić przy najpiękniejszych melodiach. Oczywiście The Mamas and the Papas za chwilę.
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień.

0: tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 13,99 za kilogram. Biedronka.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
3: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm, to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Autokompol, koncesjoner Renault, Poznań Kąbrowskiego 449, zaprasza.
9: Została ostatnia reklama.
10: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie w Poznaniu. Już od 27 sierpnia w MTP Hala nr 1. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Już od 27 sierpnia w MTP w Poznaniu. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.

Za 14 minut będzie 7. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Nie wiem, czy mają Państwo taką refleksję. Ja mam, że wczoraj jak chmury przysłoniły słońce i dzisiaj rano jak to słońce nie wstało normalnie, tylko gdzieś tam za chmurami, to się człowiekowi wydaje oczywiście, że już więcej lata nie będzie. I jest tak ciemno. I o tych ciemnościach chciałam coś Państwu powiedzieć. Czego to ludzie nie wymyślą? Czytam o tym na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Otóż warszawskie latarnie dostaną mózgi do każdej z ponad 110 tysięcy LED-owych opraw, które już są w stolicy. Zostanie podłączony inteligentny kontroler, dzięki któremu będzie można zdalnie sterować światłem, dostosowując je do pory roku. Będzie możliwa zmiana barwy tego światła, no i co chyba najważniejsze, natężenie, bo czasem jest tak, że już niepotrzebne te latarnie, ale jeszcze świecą, bo tak zaprogramowane, albo już potrzebne, ale nie tak w pełnej skali. System poza tym ograniczy zużycie energii o 1/3, więc chyba się opłaca. Będziemy czekać i oczywiście obserwować, jak to wszystko wygląda, no, a będzie kiedy obserwować. Dzisiaj już 18 sierpnia. Nie, o lato oczywiście jeszcze trwa. Lato trwa. I do końca lata 35 dni, przynajmniej tego astronomicznego. W pogodnym poranku Radia Pogoda wracamy do najpiękniejszych melodii Ada i Korda. Już teraz masz u mnie plus.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Czy przydadzą się dzisiaj parasolki, także te, o których śpiewa Maria Koterbska, o tym będziemy mówić w wiadomościach już za kilka minut. Ale też taka informacja z Włoch. Ja to mam taką refleksję, że władza wszędzie jest taka sama. No bo proszę sobie wyobrazić, że mieszkańcy uroczego miasta Como, nad jeziorem Como, tak, to znamy. Wiele lat zgłaszali, że turystyka rowerowa im troszeczkę przeszkadza, że rowerzyści się na tej starówce wąskiej rozpychają i nic się nie działo, burmistrz po prostu to ignorował, dopóki sam nie był uczestnikiem właśnie takiego wypadku, że rowerzysta elektryczny na niego najechał. No to teraz po Como rowerami sobie nie pojeździmy. Szczegóły już za chwilę, proszę słuchać.
1: Radio Pogoda.
2: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
3: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
4: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
3: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
4: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
3: Aflofarm.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.pl.
1: Została ostatnia reklama.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze. I ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie. A co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
2: Reklama.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Krzysztof Krawczyk, za tobą pójdę jak na bal, a także Karin Stanek z czarnymi. 300 tysięcy gitar. To wszystko muzycznie już po godzinie 7, a teraz najważniejsze wiadomości.
10: Pierwsze powroty poszkodowanych w wypadku na Węgrzech. Ponad 1000 interwencji strażackich po nawałnicach, głównie na południu. Zajrzymy też do Como, które wprowadza zakaz wjazdu rowerów do centrum.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 7.
10: Marcin Krzemiński. Pierwsza grupa Polaków rannych w wyniku tragicznego wypadku na Węgrzech wylądowała wczoraj wieczorem na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce. To 21 osób, których stan zdrowia pozwolił na podróż. Ze szczegółami Marcin Starzec.
11: Prosto do szpitala z samolotu trafiło 5 osób. Reszta została odebrana przez swoich najbliższych i pojechała do domu. To pierwszy taki transport, ale wkrótce będą kolejne, mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
12: Na terenie 4 jeszcze szpitali pozostało 18 osób. 5 osób zostało wypisanych i rodziny przywiozły do Polski samodzielnie. Jak tylko stan zdrowia będzie pozwalał na to, wszystkie osoby po kolei będą przewożone do Polski.
10: Do tragicznego wypadku na węgierskiej autostradzie doszło w niedzielną noc. Autokarem podróżowało 59 obywateli Polski, w tym 2 kierowców. Śmierć poniosło 12 osób. Prokuratura w Krośnie prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Śledczy zabezpieczyli m.in. dokumentację przewoźnika i organizatora wyjazdu. Równolegle od pierwszych godzin działa też strona węgierska. 1124 strażackie interwencje tylko w poniedziałek. Służby wciąż działają po burzach i nawałnicach, które przeszły i przechodzą nad Polską. Najgorzej było na południu, na Śląsku, Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Było tam ponad 750 zgłoszeń, głównie do powalonych drzew i podtopień. Są zniszczone dachy. W Chorzowie padał grad wielkości piłeczek ping-pongowych. Na Śląsku nawałnice uszkodziły 19 dachów. Ucierpiała m.in. gmina Głuchołazy w Opolskiem. Tam w pół godziny spadło blisko 40 litrów wody na metr kwadratowy.
13: Wylał potok Bozanowski w miejscowości Bozanów. Woda wdarła się do piwnic.
10: Mówi burmistrz gminy Paweł Szymkowicz. Nie ma informacji, by ktoś ucierpiał. Najbliższe godziny to sprzątanie i liczenie strat. Dziś natomiast powinno być już spokojniej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed ulewami i burzami tylko dla części Podlasia i Mazowsza. A skoro o pogodzie mowa, około 1500 kierowców autobusów w Londynie ma dziś strajkować przeciwko konieczności pracy w upale. W wyniku protestu pracowników jednej z firm przewozowych trudności odczują podróżni na części tras w centralnym, wschodnim i południowym Londynie. Burmistrz włoskiego Como wprowadza zakaz ruchu rowerów w centrum miasta. To po tym, jak elektryczny jednoszlad potrącił Alessandro Rapinese. I dlatego przeciwnicy zakazu zarzucają mu, że załatwia osobiste porachunki. Burmistrz przyznaje, że zadecydowało osobiste doświadczenie i że chodzi głównie o elektryki, ale włoskie prawo nie dzieli rowerów na elektryczne i zwykłe. Nowe przepisy mają wejście w Como we wrześniu. Aktywiści rowerowi już zapowiedzieli protestacyjny przejazd przez miasto.
14: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
15: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju tenisowego w Cincinnati. Broniąca tytułu Polka wygrała z Greczynką Mario Sakkari 4-6, 6-1, 6-1 i od ćwierćfinału zagra z francuską Diane Parry. Maja Chwalińska w trzeciej rundzie turnieju w Cincinnati przegrała z kolei z rosyjską tenisistką Dianą Schneider 2-6, 6-7. Schneider zrewanżowała się Chwalińskiej za porażkę w półfinale Roland Garros. Na tym etapie turnieju odpadła też Magdalena Fręch po porażce z Jeleną Rybakiną 4-6, 6-7.
14: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Pogoda.
10: Na wschodzie i lokalnie w rejonach podgórskich dziś najchłodniej, tam maksymalnie 16-17 stopni. Najcieplej na południu, na Dolnym Śląsku, tam 21. Ale na wschodzie dziś najwięcej słońca, poza tym pochmurno z przelotnym deszczem.
1: Lato w Radiu Pogoda.
16: Lato, lato, lato czeka.
17: No i czeka, proszę Państwa. Jeszcze chwilkę poczeka. No. 6 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa.
0: Zygmunt Heiser.
17: Jasia Kruk. Witamy we wtorek, 18 sierpnia. Mamy 230 dzień roku. Do końca roku 135 dni, a do końca astronomicznego ciągle lata 35.
0: Pada tam?
17: Mrzy pada, zachmurzone, 14
0: ciemno.
17: Stopni.
0: No dobrze, niech pada, bo deszcz potrzebny, ale nie taki znowu jak na Dolnym Śląsku i Górnym Śląsku. Sami Państwo słyszeli w wiadomościach, co tam się dzieje, co tam się działo i miejmy nadzieję, że już się nie będzie działo, że ten deszcz jednak zelżeje. 7 minut po godzinie 7, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za Tobą pójdę jak na bal. Krzysztof Krawczyk.

0: Śpiewała Karin Stanek, pogodny poranek, 13 minut po godzinie 7. Karin Stanek urodziła się 18 sierpnia 1943 roku. I teraz my będziemy zaglądać do kalendarza i sprawdzać, kto ma imieniny i jakie rocznice obchodzimy.
1: No to bardzo proszę, ja zacznę. Dzisiaj dzień ciasta lodowego.
0: Oho.
1: Takie święto. Dawno nie jadłam, a lubię bardzo.
0: Ciasto lodowe.
1: No były takie rolady, pamiętasz?
0: Ale jakoś...
1: O, ja uwielbiałam jako dziecko, jej.
0: Lody zwykłe, bez żadnych ciast.
1: Bez udziwnień.
0: No zaglądamy do kalendarza, żeby sprawdzić, kto obchodzi imieniny, a są to Bogusław, Eryk, Helena, Ilona, Jan, Klara, Laura, Lena, Ludwik i Piotr.
1: I jak się wszyscy zbiorą, to będzie naprawdę niezła impreza i liczna. Dzisiaj jeszcze jedna data w kalendarzu. W 1946 roku urodziła się Irena Jarocka. Właśnie 18 sierpnia. Stan Borys kiedyś powiedział o niej, że kojarzy mu się z radością i uśmiechem. Jak najbardziej się z tym zgadzamy. I jeszcze raz przypominamy, że Irena Jarocka, żeby rozpocząć w ogóle karierę piosenkarki, rodzice jej, rodzina powiedziała: dobrze, ale pod warunkiem, dziewczyno, że będziesz miała jeszcze jakiś poważny zawód, jakąś poważną pracę, którą możesz się zająć, jak kariera piosenkarska nie wypali. W związku z tym została nauczycielką biologii i twoją koleżanką po fachu, Zygmuncie, czyli nauczycielką wychowania fizycznego. Ale jednak kariera piosenkarska była jej pisana. Irena Jarocka już teraz gondolierzy z nad Wisły w pogodnym poranku Radia Pogoda. 14 minut po 7.

Na skrzydłach melodii leciałem w błękitny świt. Nagle mnie wiatr uniósł wysoko.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jest 21 minut po godzinie 7. My tutaj, że chmury takie, że niebo spada nam na głowy, ale gdzie indziej jest inaczej.
1: Na wybrzeżu jest przepięknie, słońce świeci, absolutnie świeci. 14 stopni, w związku z tym będzie dzisiaj piękny dzień.
0: A szkoda, że nie możemy być wszędzie.
2: Wiesz, temperatura podobna, tylko że tu słonko, a tu chmury.
0: Czasem słońce, czasem deszcz. Kiedyś był taki film indyjski chyba, jeśli dobrze pamiętam. Za chwileczkę w pogodnym poranku Radia Pogoda będziemy znów mówić o bocianie krótku, ponieważ dostaliśmy odpowiedź od Mazurskiego Parku Krajobrazowego, od pana dyrektora na wczorajsze pytanie naszej słuchaczki. Wszystko przypomnimy. Już za chwilę proszę z nami zostać.

0: autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: To było trudne, ale to jest pani Grażyna Świtała.
3: To było trudne i pan bardzo dobrze sobie z tym poradził. 2000 zł na wakacyjne urlopowe wsparcie otrzymuje pan Przemysław. Gratulacje.
2: Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools zawierający 246 elementów kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z

0: Ulotką dołączoną do opakowania nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte Permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian,
1: mega,
2: co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 złotych. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Boli, swędzi,
5: piecze, a do tego nawraca.
6: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Została ostatnia reklama.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, dalej
9: masz. Reklama. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 7:31. Wczoraj opowiadaliśmy Państwu o krótku, że w niedzielę wystartował.
1: Leci na południe i to potrwa kilka tygodni, ale opowiadaliśmy o tym, co wiemy, i to zrodziło pewne pytania od Państwa.
2: Czy krótek odleciał razem ze swoimi dziećmi i swoją partnerką? Czy osobno Bocian wraca?
0: No myśmy tego nie wiedzieli, dlatego postanowiliśmy zaczerpnąć informacji u źródła.
1: Wysłaliśmy zapytanie do Mazurskiego Parku Krajobrazowego i pan Krzysztof Witbrod, pan dyrektor, nam odpowiedział, więc my przekazujemy dalej. Bardzo nam miło, że losy Krótka od tylu lat interesują zarówno Państwa, jak i słuchacze Radia Pogoda. Krótek rzeczywiście rozpoczął już tegoroczną wędrówkę na południe. Czy odleciał razem z rodziną? W przypadku bocianów nie wygląda to do końca tak, jak moglibyśmy sobie wyobrażać. Rodzina nie odbywa jesiennej migracji jako jeden roślinny zespół. Młode bociany po opuszczeniu gniazda szybko się usamodzielniają, dołączają do innych bocianów gromadzących się przed odlotem i mogą rozpocząć wędrówkę niezależnie od rodziców. Również dorosłe ptaki nie muszą wyruszać tego samego dnia, ani w ogóle lecieć razem. Poza tym partnerka Krótka oraz jego młode nie są wyposażone w nadajniki telemetryczne, dlatego nie mamy możliwości śledzenia ich wędrówki tak dokładnie, jak w przypadku Krótka. Nie możemy więc powiedzieć, że cała rodzina wyruszyła razem. Bardziej prawdopodobny jest scenariusz typowy dla bocianów. Każdy z ptaków rozpoczyna swoją pierwszą lub kolejną wielką podróż we własnym czasie, często dołączając po drodze do grup innych bocianów, a my oczywiście będziemy śledzić Krótka dalej i informować, jak przebiega jego tegoroczna podróż na południe.
0: Czyli raczej Krótek jest w jakiejś grupie, nie wiemy, czy jest tam partnerka, żona, partnerka, nie wiem, nie, ślubu nie brali,
1: partnerka. A może? Nie, dobra, nie będziemy
0: czy dzieciaki
1: dywagować.
0: Są? Z całą pewnością podróżują grupowo i będziemy Państwa informować o tym, gdzie Krótek się znajduje.
1: A panu dyrektorowi bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy i przy okazji polecamy obserwować na Facebooku Mazurski Park Krajobrazowy. Stamtąd Państwo dowiedzą się naprawdę wielu fantastycznych rzeczy. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, Zdzisława Sośnicka.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 21 minut będzie godzina 8. Zaraz po godzinie 7 mówiliśmy o rocznicy urodzin Ireny Jarockiej, a później zagraliśmy Państwu piękną balladę gondolierzy z Nadwisły. No i o.
1: Mam pytanie, z jakiego miasta pochodził pan Jerzy Gondol? No, z Wisły, ale z którego miasta? Jest wiele możliwości. Miłego dnia.
2: Oj, żarciki, żarciki od samego rana.
0: Ja bym obstawiała, że pan Jerzy z Kazimierza, ale może nie. Państwo no mają jakieś pomysły?
2: Z Nadwisły, no to wiadomo. No,
0: ale
2: no,
0: to wiadomo, ale jak powiedział słuchacz, jest wiele możliwości. Czyli na przykład 22 444 4004 obstawiamy.
3: Radio Pogoda.

0: reklama. Jeszcze nie śpisz?
1: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
0: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
1: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego, kończyn dolnych.
2: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm, to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: MediaExpert.pl.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Reklama.
7: Wioko nie uczy, wioko nie postara się, pościamy zajedziemy. Wioko nie postara się, pościamy zajedziemy. Wioko nie postara się, pościamy zajedziemy. Wioko nie postara się, pościamy zajedziemy.

Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii, ale Państwu fajnie zagramy, czy Państwo zdziwią. Ale najpierw też bardzo miła informacja. Nie wiem, co tam u Państwa na śniadanie przyjemnego, ale na obiad mogą być na przykład ziemniaczki. Czy ziemniaczki jeszcze są młode? Tak bliżej września, tak przy okazji? No w każdym razie, jakby się Państwo jeszcze w czasie tegorocznych wakacji wybierali gdzieś na wschód, to jadąc skrynek do Kruszynian, natkną się Państwo na kartoflomat. No tak to się nazywa, ziemniakomat po prostu. Stoi tuż przy zjeździe na miejscowość Trejgle, a ziemniaki pochodzą z gospodarstwa młodego farmera. Można za te ziemniaczki zapłacić blikiem, tam jest stosowny numer telefonu, no i biorą Państwo sobie cały duży worek i jak tak patrzę na te worki, to jedne mają 5, a drugie 10 kg. Cena śmieszna w porównaniu z marketami, no i jakość towaru, że tak powiem, z pierwszej ręki. Więc taki ziemniaczki świeżutkie z Podlasia na obiad. Ale najpierw śniadanie. O, widzę, że śniadanie już tutaj się pojawiło, tak, prawie że na stole.
1: Za chwileczkę kawkę zrobimy, mleczko już jest.
0: Także smacznego Państwu życzymy, no i gramy. Słyszeli to Państwo dawno, czy bardzo dawno temu?

0: Pozdrowienia dla wszystkich Ilonek, które nas słuchają w tej chwili. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 3 minuty będzie godzina 8. 800 zł to koszt wyprawki dla ucznia szkoły podstawowej, nawet 1200 dla ucznia szkoły ponadpodstawowej. O pieniądzach i ostatnich dniach wakacji, ostatnich tygodniach wakacji będzie mowa w wiadomościach za chwilę.
1: To ja o nagrodach w takim razie. Proszę Państwa, zapraszam Państwa do rozwiązywania naszej krzyżówki. Mniej więcej 10 minut po godzinie 8. Nagroda gwarantowana to dzbanek filtrujący na wodę. A do wygrania karty Radia Pogoda już teraz można dzwonić 22 444 4004. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.

0: Słuchaj, Marian. No. Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
0: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
1: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
4: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
3: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
3: Aflofarm.
0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na ten... mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Została ostatnia reklama.
10: Uwaga!

0: więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Reklama.
2: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Barbara Dunin ze Zbigniewem Kurtyczem zaśpiewają barwny duet, między innymi oczywiście. Będzie też nasza zabawa z nagrodami, a teraz wiadomości.
3: Burze, ulewy i setki strażackich interwencji, są też ranni. Przed sądem ma dziś stanąć kierowca polskiego autokaru, który rozbił się na Węgrzech. Kończą się powoli wakacje, powoli rusza też kompletowanie szkolnej wyprawki.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
3: Marcin Krzemiński. Gwałtowne burze, ulewy, grad i wichury przeszły w nocy przez Polskę. W związku z trudną pogodą strażacy interweniowali ponad 1100 razy. Są informacje o 2 poszkodowanych osobach, a wszystkie dane zbiera od rana Cezary Jaszczyk.
5: Najwięcej zgłoszeń pochodziło z województwa śląskiego, dolnośląskiego i małopolskiego, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec.
6: W większości interwencje to dotyczyły przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywania wody z zalanych posesji i pomieszczeń. Posiadamy informacje o 2 osobach poszkodowanych wskutek burz, to w województwie małopolskim.
5: W wielu miejscach ulewy doprowadziły do poważnych podtopień, na przykład w opolskich Głuchołazach, gdzie ulewa zamieniła ulice w rwące potoki, zaledwie 2 lata po poważnej powodzi. Na Górnym Śląsku prawdziwym problemem było gradobicie. Opady lodowych kul były na tyle intensywne, że miejscami region wyglądał jak po przejściu śnieżycy. Są też doniesienia o uszkodzonych samochodach i dachach.
3: Po przejściu burzowych frontów dziś w całej Polsce będzie już chłodniej. Ostrzeżenia przed ulewami i burzami obowiązują tylko w części Mazowsza i Podlasia. Przed węgierskim sądem ma dziś stanąć kierowca autokaru z polskimi pielgrzymami, który rozbił się w niedzielę w nocy właśnie na Węgrzech. Według wstępnych ustaleń przyczyną tragedii było zaśnięcie mężczyzny podczas jazdy. Zginęło 12 osób. Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi oprócz prokuratury węgierskiej także prokuratura w Krośnie. Śledczy zabezpieczyli m.in. dokumentację przewoźnika i organizatora wyjazdu. Podkarpacie tymczasem pogrążone w żałobie po tragedii na Węgrzech. 5 ofiar pochodziło z siedlisk w gminie Lubenia pod Rzeszowem.
7: No każdy jest w takim szoku, powiem panu, no strasznym szoku. Nikt nie dowierza, że coś takiego mogło się wydarzyć.
8: Taka zaduma jakoś człowiek ma, że to życie jest takie jakieś kruche, że człowiek jedzie, a za chwilkę nie wiadomo, co się z nim stanie.
3: Mówią nam mieszkańcy siedlisk. Wczoraj wieczorem z Węgier do Rzeszowa przyleciało 21 osób poszkodowanych w wypadku. 5 z nich zostało przewiezionych do szpitala. Od wczoraj wrócił program CPN. Ceny maksymalne na stacjach znów ustala rząd. Dziś bez zmian w stosunku do poniedziałku benzyna 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 41 groszy za litr, 98 7,20, a olej napędowy 7,37. Mamy 2 ostatnie tygodnie wakacji, czas więc już powoli, by kompletować szkolną wyprawkę. W księgarniach jednak na razie ruch niewielki, a i sami rodzice ze szkolnymi wydatkami się nie spieszą.
9: W zeszłym roku było na ostatnią chwilę, myślę, że w tym roku też tak będzie.
10: Pomału, z końcem miesiąca.
3: W przypadku rodziców uczniów podstawówek wyprawka to koszt mniej więcej 800 zł. Więcej muszą przygotować rodzice starszych uczniów, nawet 1200, bo tu trzeba doliczyć podręczniki, które młodsi uczniowie dostają za darmo.
4: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl. Pogoda.
3: Pochmurno, choć z większymi przejaśnieniami, a pod wieczór miejscami również rozpogodzeniami. Niemniej w ciągu dnia spodziewajcie się deszczu, a na północnym wschodzie również lokalne burze. Na ogół od 18 do 21 stopni.
4: Program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
11: Lato w Radiu Pogoda.
12: Lato, lato, lato.
1: czeka.
10: 5 minut po godzinie 8. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry, witamy.
2: Zygmunt Heiser.
10: Jasia Kruk. Witamy we wtorek, 18 sierpnia. Mamy 230 dzień roku. Wschód słońca dziś był o 5.24, zachód będzie o 19.54, a dzień jest krótszy od najdłuższego o 2 godziny i 17 minut.
2: Mamy tutaj informację z kalendarza, że dzisiaj jest dzień szczęśliwego trafu. No to może pani, panu trafi się już za chwilę telefon z Radia Pogoda w sprawie naszej zabawy z nagrodami.

0: choćby Julia i Romeo,
1: Carmen oraz Don Jose, czy Tezeusz i Ariadna,
0: Stefcia czy Ordynat Mich. Lecz nie znała para żadna słów piosenki właśnie ty. Nie dajmy się, trzymajmy się, nieznacznie rozmnażajmy się, parajmy nadzwyczajne dwie, to ja i ty, ole. Śpiewajmy te sproteczki dwie, nieściśle tajne, wcale nie zwyczajne, fajne słowa te, choć Prutowski pisał je.
2: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 10 minut po 8.
3: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: A kto tam z drugiej strony, bo tu Radio Pogoda?
5: Pan Andrzej z Gdańska.
4: Pan Andrzej.
2: Dzień dobry, panie Andrzeju.
5: Dzień dobry, witam, pozdrawiam.
2: Podobno na wybrzeżu piękna pogoda.
5: No pięknie, pięknie. To jest najlepsze miejsce na odpoczynek. Nie za gorąco nigdy. Ja, pogoda piękna.
4: Czyli pan zaprasza.
5: Zapraszam.
4: To my wpadniemy do pana.
5: Proszę bardzo.
4: Z dzbankiem, proszę pana, wpadniemy. Z dzbankiem na wodę od Radia Pogoda.
5: Dziękuję.
4: Jak niedobra u was kranówka, to może pan filtr do tego wsadzić i będzie dobra, a jak dobra, to po prostu czerpiemy do dzbanka.
5: Podobno tak nam miasto zapowiada, że jest bardzo dobra woda.
4: Wie pan co, ja jak jadę do Trójmiasta, to zawsze piję wodę z kranu i czuję się naprawdę rewelacyjnie. No dobrze, no to w takim razie już pan wie, wpadamy z dzbanka. To jest tak zwana nagroda gwarantowana, ale może pan zdobyć też karty Radia Pogoda, jeżeli odgadnie pan hasło w dzisiejszej krzyżówce.
2: Panie Andrzeju, czy wypełnia pan diagram?
5: Tak, ale mam trochę braków. A nie uzupełnicie mi braków?
4: No nie.
2: Nie możemy niestety. Ale dla pana, dla wszystkich tych, którzy wypełniają diagram, to dziś pozycja numer 16. Wpisujemy w tą linijkę numer 16. Teraz podam panu informacje takie ważne do odgadnięcia hasła. Potem będzie hasło, 10 sekund na odpowiedź. I uwaga, panie Andrzeju, dzisiejsze hasło składa się z 8 liter. To ważne. 8 liter. Kategoria to geografia. I teraz będzie zagadka i 10 sekund. Uwaga, to jest zagadka. Zespół pieśni i tańca ludowego. Czas
5: start.
4: No ale to jeszcze nie wystartowaliśmy, a pan już od razu, że Mazowsze, wielkie brawa.
5: No bo tam jeszcze Śląsk był, no tam...
4: Ale krótszy Śląsk.
2: Ale Śląsk się literkami nie zgadza.
5: Dlatego Mazowsze strzelałem od razu, nie licząc.
2: No tak, okay. I świetnie pan strzelił w samą dziesiątkę.
4: Gratulujemy bardzo serdecznie. Jedziemy do pana w takim razie w odwiedziny poodpoczywać z kompletem nagród. Z bankiem
2: i w kartami, i w karciochy.
5: Dziękuję
2: sobie,
5: bardzo.
4: Przyrżniemy w karciochy z panem. Dziękujemy, panie Andrzeju, wszystkiego dobrego. No pan Andrzej zgarnął całą pulę. To był wiersz, czyli linijka numer 16. Jeśli mogę coś państwu podpowiedzieć, bo pan Andrzej powiedział, że ma braki tam w tym diagramie krzyżówkowym, to na Facebooku Radia Pogoda jest taka grupa Klub Pogodnych Ludzi i tam właśnie zawiera klubowiczów Klubu Pogodnych Ludzi. Jak się państwo tam zapiszą, to tam są niezłe dyskusje o tym, jakie hasło w której linijce ludzie sobie podpowiadają. Więc ewentualnie tam można zaczerpnąć takiej wiedzy, a do krzyżówki wracamy jutro.
3: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.

0: złotych z Radia Pogoda. Po raz ósmy w piątek Piotr Sworakowski będzie oddawał Państwu takie pieniądze w Funduszu Czasów Pogodowych. No ale od czegoś trzeba zacząć, od jednego z półfinałów. Wczoraj było tak.
1: Świetnie, bez włączania czasu się obyło. Panie Tomaszu, no załatwił pan sprawę, jak to się ładnie mówi, w trymiga. Dowiedzieliśmy się, że to pan jutro weźmie udział w rozgrywkach. Gratuluję, panie Tomaszu.
2: Dziękuję bardzo, świetnie.
1: A dla pani Pauliny też coś mam. To jest zestaw upominków od Radia Pogoda w podziękowaniu za udział w naszej zabawie.
3: Dziękuję bardzo, dziękuję.
1: A wszystkich niezdecydowanych słuchaczy Radia Pogoda namawiam do udziału w naszej zabawie. Dołącza się szybko i bez trudu na stronie radiopogoda.pl. Wszystko można zyskać łącznie z odrobiną emocji i niczego się nie traci. No to chyba decyzja jest jasna.
4: No to Piotr wszystko powiedział. Ważne jest to, żeby się zgłosić, proszę Państwa, i powalczyć z panem Tomaszem.
0: Zapraszamy serdecznie. Kolejna rozgrywka dzisiaj po godzinie 12.30 w Radiu Pogoda, a teraz jest 20 po 8.

0: autopromocja.
1: W ręce cytrynowe gelato, a w tle Koloseum. Wiesz, że jesteś we Włoszech. Słyszysz Albano i Romine Power. Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 8,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
9: Marian,
8: mega,
9: co ty robisz?
8: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
11: To nie jest pora.
10: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i TravistoFast.
3: Aflofarm.
4: Reklama.

0: Pewne?
1: A to jest deska.
0: Ale jak wygląda pięknie.
1: Poczekaj, już ci daję.
0: Poczekaj, tylko czas podam. 8:30.
1: Proszę bardzo. Wiemy, że państwo na wakacjach, bo dostajemy tutaj takie dowody na istnienie państwa na wakacjach, jeśli można tak powiedzieć.
0: A to mamy twardy dowód.
1: To jest twardy dowód, że ktoś był w Szkocji i nam to przysłał. Proszę bardzo, czytaj kto.
0: Proszę bardzo, Bonnie Scotland. Tak, i tutaj mamy Radio Pogoda, pogodny poranek. Ze słonecznej Szkocji serdeczne pozdrowienia przesyła pogodna ekipa. I aha, tutaj podpisy mamy. I tu jest chyba Kamila, Ewa i nie wiem kto jeszcze.
1: Zosia?
0: Zosia, może
1: Jasiu?
0: Zosia.
1: A może Jasiu to jest.
0: Ależ piękna jest
1: piękna jest ta kartka i w dodatku
0: pocztówka.
1: Ta pocztówka została wysłana z najstarszej poczty w Szkocji, która działa nieprzerwalnie od wielu lat i na tej poczcie od 1718 roku konkretnie. Na tej pocztówce jest wszystko, co ze Szkocją związane, czyli jest wszystko w kratkę i tak dalej, ale jest też tutaj taki narodowy talerz szkocki i jest tutaj haggis, no to znamy, że to jest taka kaszanka z salcesonem w jednym, ale jest także nips i tatis. I to nips i tatis, się zastanawiałam, co to jest i aż sprawdziłam i to jest puree, proszę państwa. Nic to jest puree z brukwi, a to drugie puree z ziemniaczane, które przecież doskonale znamy i też możemy sobie w domu zrobić.
0: Ale kilt jest jeszcze i to jest kobza.
1: Ale w ogóle świetny pomysł. Naprawdę to jest pocztówka ze sklejki takiej, znaczy z deseczki takiej. I jest to urocze, może jakiś pomysł na pamiątki także dla naszych wytwórców pamiątek. Serdecznie dziękujemy za tę pocztówkę i za wszystkie inne.

Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Za 22 minuty będzie godzina 9. No i pytają Państwo, czy dzisiaj jeszcze jakieś nagrody będzie można zdobyć. No jasne, jeden krok bliżej 2000 funduszów czasów pogodowych. O tym już mówiliśmy. Ale także po godzinie 16.30 Monika Tarka będzie miała dla Państwa konkurs Daję Słowo. Konkurs skojarzeniowy, bardzo fajny, ale trzeba szybko odpowiadać. I nagrodą są tam koszulka granatowa Pogoda mi w duszy gra, a także butelka na wodę z limitowanej edycji Radia Pogoda. Zapraszamy serdecznie. Proszę być z nami przez cały dzień.

0: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
1: No, bo mają wszystko taniej.
0: A jeszcze jakiś?
1: Bo mają najlepszy wybór.
0: No i?
1: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
0: Ciekawe, co jeszcze?
1: I jeszcze te farby, co chciałaś.
2: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa T-Curilla Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
10: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
11: Została ostatnia reklama.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 11 minut godzina 9, jakże miło odbierać takie telefony. Dzień dobry.
1: Bardzo lubię słuchać tych wszystkich piosenek, które puszczacie Państwo w radiu, ponieważ one mi się bardzo kojarzą z moim dzieciństwem, z tymi moimi latami takimi wczesnoprzedszkolnymi, wczesnoszkolnymi. Gdzieś zawsze z jakąś piosenką coś mi się kojarzy, coś mi się przypomina i to jest takie miłe dla duszy. Pozdrawiam serdecznie. Kasia z Bydgoszczy.
2: Bardzo dziękujemy Pani Kasiu. Proszę o tym pamiętać, co Pani przed chwilą powiedziała i wrócimy do tego od września. Moje najpiękniejsze melodie to jest taki program z słuchaczami Radia Pogoda, w którym klubowicze Klubu Pogodnych Ludzi właśnie w kontekście muzycznym opowiadają, co im się z czym kojarzy. I to są bardzo miłe rozmowy w ubiegłym, że tak powiem, sezonie. To było w niedzielę od 14 do 16. Jak będzie od września, to się wszystkiego Państwo dowiedzą. A teraz jeszcze jest czas, żeby zapisać się do Klubu Pogodnych Ludzi. Jeśli Państwo jeszcze tam nie są, z tym proszę dzwonić do Moniki Tarki. Nasz numer telefonu Państwo znają doskonale, 22 444 4004.
0: Teraz jesienny pan Krystyny Konarskiej, a potem Skaldowie. Jedna z najpiękniejszych piosenek, prześliczna wiolonczelistka.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Graliśmy prześliczną wiolonczelistkę, jedną z najśliczniejszych, najładniejszych piosenek świata, jak powiedział Zygmunt. Całej płyty, która zawiera właśnie tę piosenkę, posłuchają Państwo już w najbliższą niedzielę o godzinie 14. Bardzo serdecznie, od godziny 10 do 14. Od 10 do 14. Audycja Płyta na Lata. Monika Tarka będzie prezentować płytę Skaldów zatytułowaną Cała jesteś w skowronkach. A tam na stronie B między innymi prześliczna wiolonczelistka. No to zapraszamy już teraz awansem na weekend i za chwilę na wiadomości, bo już za 4:09.
1: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnice skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy olej kujawski z pierwszego tłoczenia, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 9,54 za 6,5 litrowych butelek. Kaufland.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Boli, swędzi,
11: piecze, a do tego nawraca.
12: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Została ostatnia reklama.
13: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz po godzinie 9 będziemy mówić Państwu o niezwykłych pasażerach pewnego tramwaju. Się Państwo uśmiechną być może. Wrócimy też do dzisiejszej odpowiedzi na pytanie w pogodnej krzyżówce Radia Pogoda. Są powody. No a teraz najważniejsze wiadomości.
15: Dwa śledztwa w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Tymczasem w Polsce jest już część poszkodowanych. Tłoczno w prezydenckim wyścigu w Krakowie ponad 20 komitetów wyborczych.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
15: Marcin Krzemiński. Dwa śledztwa, jeden cel. Prokuratury polska i węgierska wyjaśniają, dlaczego doszło do wypadku autokaru na Węgrzech, w którym zginęło 12 osób. Dziś węgierski sąd ma podjąć decyzję, czy kierowca pojazdu następny miesiąc spędzi w areszcie. Według policji mężczyzna prawdopodobnie zasnął w trakcie jazdy. Śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania wypadku, w którym śmierć poniosło wiele osób.
16: W Polsce grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat, natomiast na Węgrzech od 2 lat do 8 lat.
15: Wyjaśnia Marta Kolędowska-Matejczuk z prokuratury w Krośnie. Strona polska nie wyklucza przejęcia śledztwa prowadzonego przez Węgry, ale decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Przypomnę, że wczoraj do Polski wróciła część poszkodowanych w wypadku. W podrzeszowskiej Jasionce wylądował specjalny samolot, na pokładzie którego było 21 osób.
17: 5 osób zostało karetkami pogotowia ratunkowego przetransportowane do szpitali na terenie miasta Rzeszowa. Pozostałe 16 osób nie wymaga na tym etapie hospitalizacji.
15: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Pozostali poszkodowani wrócą do Polski, gdy zgodzą się na to węgierscy lekarze. W sumie autokarem podróżowało 59 osób, w tym dwoje kierowców. Dramatyczne doniesienia z Ukrainy. Dwie osoby zginęły w wyniku ataku rosyjskich dronów na Zaporoże na południowym wschodzie kraju. Władze Odessy z kolei poinformowały o co najmniej 9 osobach rannych w wyniku rosyjskich ataków. Tymczasem bezzałogowce ukraińskiej armii zaatakowały magazyn platformy sprzedażowej Wild Berries w pobliżu Moskwy. Na skutek ataku wybuchł pożar, który według Rosjan został już ugaszony. Co najmniej 3 osoby zostały ranne. Zmieniamy temat. Wypełniał przestrzeń, inspirował, wspomina zmarłego w weekend Jana Frycza Jan Englert. Wybitny aktor zmarł w wieku 72 lat.
5: Był aktorem, który potrafił drażnić, ale drażnić artystycznie. Był osobowością, krótko mówiąc, teatralną.
15: Jan Frycz był przez lata związany ze scenami w Krakowie i Teatrem Narodowym w Warszawie. Był znany z ról w wielu filmach. 6-krotnie był laureatem Orłów. Tłoczno robi się w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. Zarejestrowane zostały aż 24 komitety wyborcze. To jednak nie oznacza wcale, że na karcie do głosowania głosujący zobaczą 24 nazwiska. Katarzyna Młynarczyk.
18: Termin zgłaszania komitetów zakończył się wczoraj po południu. Teraz zaczyna się walka o podpisy mieszkańców. Żeby kandydat mógł wystartować w przedterminowych wyborach, jego komitet musi zebrać wymagane poparcie i zgłosić go do rejestracji. Wśród chętnych są zarówno osoby związane z dużymi ugrupowaniami, jak i kandydaci niezależni. Na razie jednak mówimy o komitetach i deklarowanych kandydatach. Termin ich zgłaszania mija 3 września.
15: Wybory zaplanowano na 27 września.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek gra dalej dla Maji Chwalińskiej i Magdaleny Frank. To koniec, tylko nasza najlepsza tenisistka awansowała do 1/8 finału turnieju w Cincinnati. Wygrała w 3 setach z Marią Sakkari. Swoje mecze, długie i przerywane przez deszcz, w 2 setach przegrały Maja Chwalińska i Magdalena Frank, odpowiednio z Dianą Schneider i Jeleną Rybakiną. Dwukrotny medalista Mistrzostw Świata Ernest John Obiena wygrał konkurs skoku o tyczce Memoriału Szewińskiej, Komara i Ślusarskiego w Międzyzdrojach. Filipińczyk wynikiem 5:91 ustanowił też rekord meetingu.
2: Sponsorem programu jest Voyager, serwis marek Jeep, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge i Ram.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
0: Pogoda.
4: Od 18 do 21 stopni maksymalnie, chłodniej miejscami na wschodzie oraz lokalnie w rejonach podgórskich około 16 stopni. Deszczowo na północnym wschodzie, lokalnie również burze, ale możliwe większe przejaśnienia, zwłaszcza pod wieczór.
2: Sponsorem programu był Voyager, serwis motoryzacyjny działający od 30 lat w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 20.
3: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
0: Lato w Radiu Pogoda.
5: Lato, lato, lato czeka.
6: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 6 minut po 9:00, dzień dobry.
7: Zygmunt Heizer.
6: Jasia Kruk, przypominamy, dziś jest wtorek, 18 dzień sierpnia, imieniny obchodzą Bogusław, Eryk, Helena, Ilona, Jan, Klara, Laura, Lena, Ludwik i Piotra. Poza tym, dziś jest dzień szczęśliwego trafu.
7: Tak jest, więc właśnie tego Państwu życzymy. Zaraz, jaki to dzisiaj wtorek?
6: Wtorek.
7: To może trzeba tam 18. dać
6: szansę. A może Państwu się przydarzył z samego rana jakiś szczęśliwy traf?
7: Chcielibyśmy o tym wiedzieć. 22 444 4004, więc ewentualnie proszę do nas zatelefonować. Cliff Richard i The Shadows już teraz w pogodnym poranku Radia Pogoda, prawie 7 minut po 9:00.

0: Pogody Poranek w Radiu Pogoda, 12 minut, przepraszam, 13 minut po godzinie 9. A co tutaj sobie tak po studiu hasa i hałasuje?
1: A kozulki sobie hasają.
0: Skąd to się wzięło?
2: Nie, to na szczęście nie u nas. Proszę sobie wyobrazić, proszę państwa, są sobie państwo kierowcą autobusu miejskiego, no i siedzą sobie państwo w kabinie, otwierają drzwi, wchodzą pasażerowie, no i odzywają się tak jak przed momentem, zamiast młodzieży, która słucha głośno muzyki, zamiast, no nie wiem, ktoś rozmawiający przez telefon, do autobusu wchodzą kozy i taka rzecz się zdarzyła w Portland w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście przytomny kierowca zatrzymał zaraz ten autobus, otworzył drzwi i jak kozy weszły pierwszymi, tak wyszły drugimi, więc przez kawałek tego autobusu się przespacerowały. Skąd w ogóle te kozy się wzięły? No z ogródka, z posesji jednego z amerykańskich mieszkańców miasta Portland, który właśnie no, sobie trzymał jako zwierzątka domowe, bo to kozy pigmejskie, trzeba wiedzieć. To one są w wielkości takiego niedużego pieska. No, chodziły po ogródku, aż w pewnym momencie ten ogródek zrobił się za mały i te kozy regularnie podobno temu panu się wymykają z tego ogródka, łażą sobie po mieście. Nikomu oczywiście nic złego nie robią, bo są, no można powiedzieć, udomowione, ale rogi mają, więc lepiej z nimi
0: a tam
2: nie zaczynać.
0: Rogi, zaraz rogi. No, różki mają, to małe kuski. No, stały sobie spokojnie na przystanku. Podjechał autobus, otworzył drzwi. No to co miały robić?
2: Krzyczne wsiadły, ja też tak myślę. Co by państwo zrobili, proszę państwa, gdyby państwo zauważyli, że do tramwaju czy autobusu, którym państwo jadą, wsiadają dwie kozy niezwykłej urody, ale jednak to kozy. Ja przyznam szczerze, nie wiem. 15 minut po 9.
3: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask.

0: Ilona, Jan, Klara i wiele innych osób.
1: Nie wymienialiśmy natomiast Agapita, Tworzysława i Żyrosława, ale chyba nie ma takiej potrzeby. Ale no, Helena oczywiście
0: Żyrosław
1: była.
0: Trochę się będzie czuł rozczarowany.
1: Myślisz?
0: Tak.
1: A to bardzo przepraszamy. No. Panie Żyrosławie, panowie Żyrosławowi. Wszystkiego najlepszego życzymy. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Louis Armstrong, no ale dzisiaj tyle tych solenizantów, że rzeczywiście coś tam mogło umknąć, także pozdrawiamy serdecznie. Będą też czerwone gitary za chwilę.

0: Pogoda poranek w Radiu Pogoda, 26 minut po godzinie 9. Czy kojarzą Państwo Michaela Foxa?
1: No pewnie, że tak. Michael J. Fox, genialny aktor, który genialnie zagrał w Powrocie do przyszłości i wszystkich częściach.
0: No, na swoim koncie ma wiele innych ról i filmowych, i telewizyjnych. Jako młody człowiek zachorował na chorobę Parkinsona.
1: Jeszcze przed 30-tką, to był szok.
0: I to zainspirowało go do założenia fundacji. I w tej chwili Michael Fox otrzyma wyjątkowe wyróżnienie Bob Hope Humanitarian Award. To jest statuetka przyznawana co roku nie za rolę czy produkcję telewizyjną, ale za działalność humanitarną. Taką prospołeczną, prozdrowotną. Tę nagrodę ustanowiono niedawno, bo w 2002 roku wśród laureatów znaleźli się między innymi Oprah Winfrey, George Clooney, Sean Penn, także naprawdę wielkie gwiazdy. I teraz tę nagrodę odbierze Michael Fox. Jego fundacja przekazała na badania związane z fundacją, z chorobą Parkinsona ponad 3 miliardy dolarów zebrane wśród darczyńców, przekazywane laboratorium, przekazywane poszczególnym naukowcom, którzy starają się o znalezienie skutecznego środka na walkę z chorobą Parkinsona.
1: No, moglibyśmy pogratulować, ale to po prostu dobry człowiek. Tak przy okazji, gdyby Państwo gdzieś mierzyli się z chorobą Parkinsona, mieli znajomych, to Michael J. Fox napisał świetną książkę o swoich doświadczeniach właśnie z tą chorobą, a choruje już 34 lata, więc wie, co pisze. To sobie proszę przeczytać. No i piękna sprawa. Pogodny poranek w Radiu Pogoda i wracamy do najpiękniejszych melodii.

0: W Radiu Pogoda, Jan Wojdak z Wawelami. Przed momentem zegar liczy nam czas. No to jak nam policzył ten zegar czas?
1: Dziewiąta. 37.
0: Bardzo dziękuję, konkretnie. O imieninach sobie tutaj dyskutujemy po godzinie 9 w Radiu Pogoda. Kłaniamy
2: Dzień
0: się.
2: Dobry, Zbyszek z Olkusza. A ja chciałem złożyć życzenia imieninowe pani Asi, która za 3 dni będzie miała imieniny. Myślę, że będę pierwszy. Pozdrawiam.
1: No niewątpliwie. Bardzo serdecznie jest pan
0: dziękuję.
1: Pierwszy.
0: Zwłaszcza, że ja mam imieniny nie za 3 dni, ale 24 maja.
1: Ale co ci szkodzi?
0: Ale niewątpliwie jest pan pierwszy.
1: Tak.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. I tak przy okazji, skoro za 3 dni, to będą okolice soboty, musimy wrócić do dzisiejszej pogodnej krzyżówki, w której hasłem dzisiejszym było Mazowsze i chodziło o zespół tańca, zespół pieśni i tańca ludowego. Otóż proszę państwa, jeżeli będą państwo w najbliższą sobotę w Warszawie, to w Ermitażu, to jest ten teren Łazienek Królewskich, na północ od ulicy Agrykoli. Znajdą państwo na pewno tam od godziny 16:00 wystąpi zespół pieśni i tańca Mazowsze. Będzie odtańczony ten wielki, piękny polonez finałowy z pana Tadeusza o godzinie 16:00, a o 17:00 już regularny koncert. Ja będę, a państwo...
3: Radio Pogoda.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: W końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Tymczasem w salonie Filman.
10: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
11: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
9: Odwiedź Filman. Najbliższy salon w Poznaniu oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
13: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie w Poznaniu. Już od 27 sierpnia w MTP Hala nr 1. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Już od 27 sierpnia w MTP w Poznaniu. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
16: taniej masz. Została ostatnia reklama.
17: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć, ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Reklama.

0: Esta. Tak jest.
1: Zawsze ta piosenka wprowadza mnie w dobry nastrój.
2: No to słychać. I widać. Uśmiech od ucha do ucha. I z takim uśmiechem państwa zostawimy już za moment pogodny poranek w Radiu Pogoda.
1: Ale nie samy.
2: No ja jak?
1: Ja.
2: No ale gdzie?
1: No gdzie? Piotr Sworakowski. Dzień dobry, Piotrze.
2: Dzień dobry, Piotrze.
3: Dzień dobry.
2: Czy pogoda się troszeczkę poprawiła? Bo kiedy my rano się tutaj przemieszczaliśmy do radia, to był...
1: Padało i było zimno.
2: No nieprzyjemnie.
3: Najcieplej nie jest, ale zimno też nie. Już nie pada. Chociaż podobno mają być przelotne deszcze.
2: No to proszę państwa, jeżeli u państwa za oknami pada, proszę koniecznie zostać z Radiem Pogoda, posłuchać, co ma do powiedzenia i do oddania państwu.
3: 2000.
2: Piotr Sworakowski. A my słyszymy się jutro. Zapraszamy serdecznie już dziś do słuchania Radia Pogoda w ogóle przez cały dzień. Zygmunt Heiser.
1: Jesiek Kruk.
2: Hej.

lada, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Co rusz to wybryk, maskarada. Te eskapady dzikie i te filipsie. Co ty robisz? Zmiluj się. Pan nie z twojej sfery. W tym wieku za mąż czas. Ty zaś masz maniery jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada. Gdzie wychowanie, gdzie oblada? Ten, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu wpadł.

0: no rada na widok wszystkich twoich fantastycznych psot, aż ulewa zimny pot. Ada, to nie wypada, co to wybryk maskarada.
1: Zmiłuj się!

0: stópek z niższych klas.
1: Ada,
0: Ada,
1: nie wypada.
0: Gdzie wychowanie, gdzie kogolata? Ty kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał? Po tygodniu wpadnie w sal.
2: Radio Pogoda. Najlepsze na plażach.

0: to promocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: To było trudne, ale to jest pani Grażyna Świtała.
3: To było trudne i pan bardzo dobrze sobie z tym poradził. 2000 zł na wakacyjne urlopowe wsparcie otrzymuje pan Przemysław. Gratulacje.
2: Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
5: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
4: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
5: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
4: No w Brikomanie, a gdzie?
6: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Capture EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępna również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Autokompol. Koncesjoner Renault. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
1: Została ostatnia reklama.
8: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
0: dalej masz. Reklama.
3: Przed nami najważniejsze wiadomości, bo właśnie mija 10, a po nich usłyszymy najpiękniejsze melodie na lato. Tych lat nie odda nikt Ireny Santor oraz paryski walczyk Wiesławy Drojeckiej.
12: Wielkie sprzątanie po burzach i gradobiciu. Dane wykradzione MyDoktor nie wyciekły do sieci, zapewnia resort cyfryzacji. Iga Świątek nadal ma szansę na wygranie turnieju w Cincinnati.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 10.
12: Marcin Krzamiński. Wielkie sprzątanie po burzach i gradobiciu. Minionej doby strażacy interweniowali w całym kraju ponad 1100 razy. Najwięcej pracy mieli na południu, między innymi na Śląsku. Tam interwencji było blisko 300.
13: Na skutek silnego wiatru uszkodzone zostały 22 dachy.
12: Mówi brygadier Aneta Gołębiowska z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Katowicach. Na Śląsku padał grad. Kule miały nawet 5-centymetrowe średnice. Generalnie jednak służby wzywane były głównie do połamanych drzew. W Chorzowie prezydent miasta Szymon Michałek osobiście natomiast udrażniał odpływy.
14: Liście gałęzie po prostu zablokowały odpływy.
12: Dodam, że w wyniku nawałnic poszkodowane zostały dwie osoby w Małopolsce, o czym informowali strażacy. A dziś w całym kraju nadal można się spodziewać deszczu, a miejscami też burz. Dane, które zostały wykradzione firmie MyDoktor, nie wyciekły do internetu i nie krążą po darknecie. Tak wynika z najnowszych ustaleń służb, informuje wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
15: Dane, które zostały wykradzione w firmie MyDoktor, cały czas według informacji naszych służb znajdują się w posiadaniu jedynie atakującego. W tej chwili dane, które mogły zostać przedmiotem tego ataku, są zabezpieczone również przez policję. Służby cały czas pracują, żeby nie doszło do tego negatywnego scenariusza.
12: A chodzi o dane 19 milionów Polaków. Hakerzy, przypomnę, zażądali okupu, ale ze strony rządu padła zapowiedź, że do tego nie dojdzie. Polsce może działać nawet kilkanaście tysięcy niezgłoszonych studni, szacują Wody Polskie. Od wczoraj dzięki abolicji można zgłosić dotąd niezalegalizowane ujęcia, a to ma poprawić wiedzę państwa na temat rzeczywistego zużycia wody, mówi Filip Szatanik z Wód Polskich.
16: Woda to jest dzisiaj szczególnie cenny, drogocenny nawet nawet zasób, do którego wszyscy musimy podchodzić odpowiednim szacunkiem. Widzimy, co się dzieje, my jesteśmy w stanie suszy hydrologicznej.
12: A kara za niezgłoszenie studni lub jej użytkowanie bez pozwolenia może sięgać nawet miliona złotych. Sport. Iga Świątek nadal ma szansę na wygranie turnieju tenisowego w Cincinnati. Nasza najlepsza tenisistka awansowała do 1/8 finału. Z turniejem niestety pożegnały się Maja Chwalińska i Magdalena Fręch. Przemysław Pozowski.
17: Świątek prawo gra ćwierćfinał turnieju, w którym broni tytułu, dało zwycięstwo nad Marią Sakkari w trzech setach, z których pierwszego wygrała Greczynka, analizowała Świątek w pomeczowym wywiadzie na korcie transmitowanym przez Kanal Plus Sport. Szczerze, czułam, że w pierwszym secie grałam całkiem dobrze. Może trochę brakowało mi precyzji i grałam za bardzo na nią, co wykorzystywała. No i grała szybciej i głębiej niż ja. Później starałam się to zmienić i bardziej na nią naciskać, by nie miała tylu szans, więc cieszę się, że w drugim secie to zadziałało, a ona zaczęła popełniać błędy. Ja poczułam wtedy, że to moment, by ją docisnąć.
12: O ćwierćfinał Świątek zagra jutro z francuską Diane Parry.
9: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
11: Pogoda.
12: Na wschodzie 16-17 stopni, na Dolnym Śląsku nawet 21. Takie dziś maksymalne temperatury. Pochmurno z przelotnym deszczem, miejscami burze, ale będą też niewielkie przejaśnienia, zwłaszcza na wschodzie.
9: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
11: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
18: Lato, lato, lato czeka.
19: To może ja przypomnę, że w naszej zabawie Fundusz Wczasów Pogodowych gra w tym tygodniu toczy się o przedostatnią nagrodę główną, czyli 2000 zł. Kto jeszcze nie zapisał się do funduszu na stronie radiopogoda.pl, a marzą mu się te 2000 na pokrycie wakacyjnych wydatków, cały czas może to zrobić, czyli zapisać się do zabawy i cieszyć się potem swoją wygraną. Wrócimy dziś do tego po 12:00, wcześniej będzie dość rocznicowo, do tego wrócę już za chwilkę, bo teraz mam dla Państwa najpiękniejsze melodie Ireny Santor, Wiesławy Drojeckiej i Andrzeja Zauchy z Andrzejem Sikorowskim. Piotr Sworakowski, dzień dobry.

Monsieur Dame. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

Andrzej Zaucha z Andrzejem Sikorowskim. Rozmowa Jędrka z Jędrkiem. Jak to było właściwie ten tytuł? Rozmowa z Jędrkiem, po prostu. Dzisiaj mamy taką bardzo rocznicową datę w kalendarzu, bo 18 sierpnia to jest dzień urodzin Karin Stanek i Ireny Jarockiej oraz Romana Polańskiego. Obie piosenkarki będziemy dzisiaj wspominać, a kto chce, może sobie dzisiaj obejrzeć przecież ulubiony film Romana Polańskiego. Ja bardzo lubię Nieustraszonych pogromców wampirów. Oczywiście Nóż w wodzie i Dziecko Rosemary także. W ogóle nazwisko Polański sprawia, że mam ochotę obejrzeć jego film. Wracając do wspomnianych już piosenkarek, jestem ciekaw, co państwo lubili najbardziej u Karin Stanek czy u Ireny Jarockiej. Czy to był ich repertuar, czy może sposób bycia, może jakieś konkretne piosenki, czy jeszcze coś innego? A może mają państwo swoje osobiste wspomnienie związane z Ireną Jarocką albo Karin Stanek? Jeżeli tak, proszę koniecznie się podzielić z nimi z innymi słuchaczami Radia Pogoda. Ja muszę przyznać, że za dość niezwykłe uznaję to, iż nie spotkałem nikogo, kto nie lubiłby Ireny Jarockiej. Z Karin Stanek to troszkę inna historia, bo Big Beat był buntowniczy, nie każdemu się podobał ten rodzaj muzyki, natomiast o Irenie Jarockiej wszyscy mówią tylko pozytywnie. Stąd moje pytanie. Co państwo najbardziej lubią w Irenie Jarockiej albo w Karin Stanek?

0: przebojem z roku 77. Przed nami piosenka Zbigniewa Wodeckiego. Jeden z jego pierwszych wielkich przebojów, Zacznie od Bacha, a po propozycji duetu Danuta Rin, Bogdan Czyżewski usłyszą Państwo jedno pytanie i jedną odpowiedź na to pytanie.
1: Reklama.
2: Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian,
5: mega,
6: co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
8: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
11: Została ostatnia reklama.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Reklama.

0: Całujmy się proponowali Danuta Rin i Bogdan Krzyżewski. Ja proponuję, żeby Państwo teraz posłuchali jednego pytania, które pojawiło się wczoraj, kiedy powiedziałem o moim niedzielnym spacerze, podczas którego sprawdzałem, czy dzikie jabłka już dojrzały do tego, żeby je jeść. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja do pana Piotra mam do ciebie prośbę i pytanie. Gdzie on na te jabłka o 10, jak mówił, chodził w Warszawie? Dziękuję. Może on na antenie był odpowiedzią na to pytanie. Dziękuję uprzejmie.
0: Ależ nie ma za co. Dokładnej lokalizacji panu nie podam, bo wie pan, chciałbym jeszcze tam wrócić i zerwać inne jabłka, a owoców w tym roku mnóstwo, ale orientacyjna lokalizacja to Dolny Mokotów, tak między Jeziorkiem Czerniakowskim a Wisłą. I nie, to nie działki, ale rzeczywiście w tych miejscach były kiedyś dość spore gospodarstwa rolne. A jeszcze mam jabłka pod blokiem, bo ktoś, projektując osiedle, na którym mieszkam, pomyślał, że może dobrze by było zasadzić tam drzewa owocowe. A swoją drogą, czy państwo też mają jakieś drzewa owocowe pod swoimi oknami?

0: Życia mała garść, bardzo refleksyjny utwór Krzysztofa Krawczyka. Za chwilkę Wiktor Zatwarski pojawi się w Radiu Pogoda z refleksją innego rodzaju. To będzie taka refleksja srebrno-weselna. A później usłyszymy wesołego Leo Sayera w roztańczonym przeboju You Make Me Feel Like Dancing.
1: Autopromocja.
2: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze. Zapach deszczu. Wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach. Kraina Wędlin na co dzień.

0: Schab wieprzowy bez kości 13,99 za kilogram. Biedronka.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
4: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
5: Odkryj drugi etap Kawali. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co
1: mega,
2: ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castorama. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: Tymczasem w salonie Filman.
15: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
16: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
14: Odwiedź Filman. Najbliższy salon w Poznaniu oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl / info/producenci.
18: Reklama.

0: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
1: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdrowo niskie ceny czekają. Allegro.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Reklama.
10: Mamo nasza mamo niebiesko-czarnych i za każdy uśmiech twój Anny Jantar. Te najpiękniejsze melodie zabrzmią w Radiu Pogoda już za kilka minut. Teraz proszę posłuchać najważniejszych wiadomości.
11: Końca dobiega identyfikacja zwłok ofiar wypadku na Węgrzech. Hydrologiczne zagrożenie w 5 województwach, powiemy gdzie. Donald Trump z bardzo niskim poparciem Amerykanów.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
11: Marcin Krzemiński. Spodziewamy się, że dziś zakończy się identyfikacja ofiar wypadku na Węgrzech, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Po tych czynnościach ma się rozpocząć proces sprowadzania zwłok do Polski. Autokarem jechało w sumie 59 osób, zginęło 12. Wczoraj wieczorem na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce wylądował samolot z pierwszą grupą poszkodowanych. Do kraju wróciło 21 osób, 5 z nich jest nadal hospitalizowanych. Kierowca, który w momencie wypadku prowadził autobus, został zatrzymany przez policję, która planuje postawić go dziś przed sądem. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że zasnął w trakcie jazdy. Do dzisiejszego popołudnia obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne dla 5 województw: podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego. Od wczoraj przez Polskę przechodzi silny front, który przyniósł ze sobą ochłodzenie. Ulewy i grad spowodowały sporo zniszczeń. Strażacy interweniowali ponad 1100 razy, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec.
12: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w województwie śląskim, dolnośląskim, łódzkim oraz małopolskim. W większości interwencje to dotyczyły usuwania wiatrołomów, wypompowywania wody z zalanych posesji i pomieszczeń. Posiadamy informacje o 2 osobach poszkodowanych w województwie małopolskim.
11: Ulewy i burze przeszły wieczorem i w nocy także nad Mazowszem i Warszawą. Strażacy na bieżąco usuwają ich skutki. Wojewoda śląski wprowadził zakaz korzystania z wód kanału Gliwickiego. Powodem jest toksyczna złota alga i śnięte ryby. Od soboty wyłowiono już ponad 600 kg. Zakaz dotyczy 6. końcowej sekcji kanału od śluzu Łabędy do portu Gliwice. Obejmuje rejsy, wędkowanie, kąpiele i wykorzystywanie wody do celów gospodarczych. Służby cały czas kontrolują kanał z Łodzi, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
13: Te działania nasze są intensyfikowane i też ich skala jest dostosowana do skali samych zdarzeń.
11: Dziś zbiera się międzyresortowy zespół do spraw Odry, który zdecyduje o kolejnych działaniach w związku ze śniętymi rybami w kanale Gliwickim. Tylko 33% Amerykanów popiera politykę Donalda Trumpa, wynika z sondażu Reuters Ipsos. To najgorsze notowanie obecnego przywódcy USA, odkąd ponownie wprowadził się do Białego Domu, i tak samo złe jak w najsłabszym momencie jego poprzedniej prezydentury. Tomasz Orchowski.
9: Aż 64% Amerykanów nie zgadza się z polityką prowadzoną przez Trumpa. 80% mieszkańców USA obawia się, że wojna z Iranem potrwa długo, ale prezydent, jak podkreślił, nie zamierza za nią przepraszać. Płacąc nieco więcej za paliwo, pamiętajcie, robicie to po to, by uniemożliwić działanie pewnemu bardzo złemu państwu, które jest głównym sponsorem terroryzmu na świecie. Mówił Trump, który doszedł do władzy, obiecując, że nie będzie angażował kraju w niekończące się wojny. Tymczasem konflikt z Iranem trwa od niemal 6 miesięcy.
11: I mało co wskazuje, by się szybko skończył.
14: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
15: Pogoda.
11: Pochmurno z większymi przejaśnieniami, pod wieczór miejscami również rozpogodzenia, niemniej w ciągu dnia możliwy deszcz, na północnym wschodzie również lokalne burze. Na ogół od 18 do 21 stopni, chłodniej miejscami na wschodzie oraz lokalnie w rejonach podgórskich, tam około 16.
14: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
15: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
16: Lato, lato, lato czeka.
10: Piotr Sworakowski, dzień dobry. Najpiękniejsze melodie na lato wracają do Radia Pogoda. Po wiadomościach usłyszymy przeboje niebiesko-czarnych Anny Jantar i Steni Kozłowskiej, a potem wspomnimy Irenę Jarocką w 80. rocznicę jej urodzin. Natomiast potem czeka nas trochę sportu, bo w cyklu Pogodne Lato przypomnimy sobie Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie roku 92. Pamiętają Państwo, jakie było lato tamtego roku? Ja pamiętam, że było gorące i dość długie.

0: Kostenia Kozłowska, a teraz chwilkę poświęćmy Irenie Jarockiej przy okazji dzisiejszej 80. rocznicy jej urodzin. Jej piosenki często goszczą na antenie Radia Pogoda, bo to artystka lubiana przez wszystkich słuchaczy Radia Pogoda i twórców piosenek również. Poprosiłem o Państwa wspomnienia związane z Ireną Jarocką. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Panie Piotrze. Mówi Teresa z Warszawy. Miałam przyjemność osobiście być na recitalu pani Ireny Jarockiej w Teatrze Buffo. Wspaniała osoba, piękny głos, piękne stroje, skromność, wspaniałe piosenki, piękne obycie na scenie. Coś wspaniałego. Tak się cieszę, że dane mi było ją zobaczyć, tylko siedząc w teatrze przede mną siedział pan Młynarski Wojciech. I bardzo przeszkadzał, bo rozmawiał z jakimś kolegą, ale wstydziłam się mu zwrócić uwagi.
0: No tak.
1: Serdecznie pana pozdrawiam.
0: Wzajemnie serdecznie pozdrawiam pani Tereso i pięknie dziękuję za to wspomnienie. Tak się składa, że Wojciech Młynarski jest autorem polskiego tekstu do piosenki, którą teraz usłyszymy w Radiu Pogoda. Melodię państwo na pewno poznają, także teraz posłuchamy Ireny Jarockiej w piosence Gdy serce mówi mi tak ciepło, wspominając wykonawczynię.

0: George Baker Selection w Radio Pogoda o białej gołębicy. Zawsze, kiedy dotrze do mnie, że oni śpiewają o gołębicy, przypomina mi się ten fragment Szpitalu na peryferiach.
1: Kobieto, gdyby głupota mogła unosić, latałaby pani jak gołębica.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Panowie może mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to

0: pogodne lato
1: roku 1992.
0: Z radiem Pogoda.
1: To będzie bardzo sportowe wydanie pogodnego lata, bo w roku 92 emocjonowaliśmy się między innymi Igrzyskami Olimpijskimi w Barcelonie. Rozpoczęły się 25 lipca, już 4 dni później mieliśmy polski dzień na tych igrzyskach. W pięcioboju nowoczesnym Arkadiusz Skrzypaszek wywalczył złoty medal.
2: Jeszcze dwie ostatnie przeszkody. Podjeżdża Polak, hop, skoczył wysoko. Skoczny jest ten Korunes, ładnie przeskoczył. I ostatnia przeszkoda. I brawo Arkadiusz Skrzypaszek. 5559 punktów. A więc Polak Arkadiusz Skrzypaszek, mistrzem olimpijskim, proszę Państwa.
1: Tak, w ogóle to na igrzyskach w Barcelonie Arkadiusz Skrzypaszek zdobył 2 złote medale olimpijskie w pięcioboju nowoczesnym, raz indywidualnie, a raz drużynowo. Olimpijskie złoto w Barcelonie wywalczył też judoka Waldemar Legień.
3: Sędzia wyrozumiale patrzy na Legienia, Legień rzuca przeciwnika i otrzymuje trzecią kokę i już nie ulega wątpliwości, że Waldemar Legień złotym medalistą. Wspaniały sukces Waldemara Legienia, niepowtarzalna historia, zawodnik, który jako jedyny w historii polskiego judo wywalczył złote medale. Tak jak w Seulu, tak i w Barcelonie Waldemar Legień złotym medalistą.
1: To komentował Andrzej Zydorowicz. Ja może tylko uzupełnię, że to, że Waldemar Legień otrzymał trzecią kokę, oznaczało, że dostał kolejny najmniejszy punkt, bo są 3 punkty w judo, koka najmniejszy, wazari średni i ipon największy. Także obaj wymienieni dziś panowie zostali podwójnymi mistrzami olimpijskimi. Niewielu jest zawodników na świecie, którzy mogą się poszczycić podobnymi osiągnięciami.
0: Pogodne lato z radiem Pogoda.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Breaking up is hard to do. O rozstaniach, które ciężko znieść, śpiewał Neil Sedaka. Znacznie przyjemniejsze wspomnienia przywoła zaraz Halina Konicka w piosence To były piękne dni, a potem usłyszymy Alibabki w jednej z ich najpiękniejszych melodii.
1: Autopromocja.
2: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
3: Konkursy zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
4: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
3: Asia Kruk
4: i Zygmunt Heiser.
2: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
3: Włącz Pogody Poranek Radia Pogoda i...
4: uśmiechnij się.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian,
5: mega,
6: co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w salonie Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
13: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
14: Pora na wakacje.
13: Pora na hybrydę z rabatem.
15: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
16: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
17: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
16: Już od 400 zł studiuj.
17: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
16: Ekonomię i logistykę.
17: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
16: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
17: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
16: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
17: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
16: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
18: Została ostatnia reklama. Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie w Poznaniu. Już od 27 sierpnia w MTP Hala nr 1. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Już od 27 sierpnia w MTP w Poznaniu. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.

0: Słuchasz Radia Pogoda.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
0: Została ostatnia reklama.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
9: Reklama. Takie ładne oczy, tym przebojem czerwonych gitar. Dzisiaj rozpocznie się pogodne popołudnie w Radiu Pogoda, po czym usłyszymy diamentowy kolczyk Anny Jurksztowicz. Ale najpierw posłuchajmy najważniejszych wiadomości.
10: W Bodzanowie i Głuchołazach wielkie sprzątanie po ulewie. Czy jest szansa na przedłużenie rządowego pakietu CPN? Wojewoda podkarpacka ostrzega poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech przed naciągaczami.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
10: Miriam Lipińska. Wielki stres i strach przed kolejną powodzią. Tak mieszkańcy Bodzanowa w gminie Głuchołazy na Opolszczyźnie opisują sytuację po potężnej ulewie, która podtopiła ich wieś po tym, jak wylał lokalny potok. Teraz trwa sprzątanie. Strażacy usuwają szlam z dróg i wypompowują wodę z piwnic. Woda wdarła się też do dwóch mieszkań.
11: Za chwilę syn przylatuje, mamo, topimy się. Jak się topimy, byście powariowali, czy co? Po prostu tutaj wylało. Zalało tu wszystko, zniszczyło, pozalewane.
12: Nie mogę nawet rozmawiać, bo mówi pani, że to jest, szczerze powiedzieć, to jest człowiek i jeszcze z jednego horroru stresu a to drugi, bo to był strach. No a jak do domu wkroczy, no to już, ja nie wiem.
10: Na miejscu trwa szacowanie szkód. W samych Głuchołazach woda podtopiła te ulice, gdzie jeszcze trwają remonty po powodzi sprzed 2 lat. 6 zł 41 groszy za litr benzyny 95 i 7 zł 37 groszy za litr diesla. Na stacjach paliw wciąż dobre informacje dla kierowców. Rządowy program CPN działa i tak będzie jeszcze do końca sierpnia i tylko do końca sierpnia. Bo jak mówi rzecznik rządu Adam Szłapka, program jest dla budżetu kosztowny. A przy okazji przypomina, że szansę na przedłużenie pakietu CPN pokrzyżował prezydent.
13: Chcieliśmy przedłużać ten program maksymalnie jak się dało, stąd ustawa o podatku wobec koncernów paliwowych od tych ponadnormatywnych zysków, która została zablokowana przez prezydenta.
10: Opozycja odbija piłeczkę, tłumacząc, że można inaczej i apeluje o obniżenie zarówno VAT-u, jak i akcyzy na kolejne tygodnie. Wojewoda podkarpacka ostrzega rodziny ofiar katastrofy autobusu na Węgrzech przed oszustami. Teresa Kubas-Hul podkreśliła, że władze nie kontaktują się telefonicznie z rodzinami ofiar i poszkodowanymi, więc każdy taki telefon należy traktować jako próbę oszustwa. Przekazała też, że były już pierwsze takie przypadki. Do rodzin dzwoniły osoby podszywające się pod przedstawicieli samorządu, twierdząc, że ich bliski zginął w wypadku, mimo że w rzeczywistości go przeżył, i oferując ubezpieczenie. I na koniec sport. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Birmingham już się skończyły, ale kibice Królowej Sportu zacierają ręce na mityngi diamentowej ligi. Jeden z nich w weekend odbędzie się na Stadionie Śląskim. Przemysław Pozowski.
14: Z imprezy w Birmingham nasza kadra przywiozła 8 medali, w tym 6 srebrnych, a jedynym mężczyzną, który wywalczył dla Polski krążek brązowy, był płotkarz Jakub Szymański. Polski, który w niedzielę wystartuje w Chorzowie, mówił nasz czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.
15: Widać, że jeszcze ma rezerwy, mówiąc tak delikatnie, na 110 metrów, bo to jest zawodnik, który zaraz będzie biegał w granicach gładkich 13 sekund, jak i nie zejdzie poniżej tych 13 sekund i naprawdę będzie na świecie znaczył tyle na tych długich płotkach, na 10 płotkach, co znaczy na 6.
14: A zanim w weekend kibice będą oglądać najlepszych lekkoatletów świata w Memoriale Kamili Skolimowskiej, w piątek w Lozannie wystartuje m.in. srebrna i brązowa medalistka mistrzostw Birmingham Pia Skrzyszowska.
10: Trzymamy kciuki.
16: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
0: Pogoda.
10: Dziś w całym kraju możliwy przelotny deszcz, ale są też niewielkie przejaśnienia. A na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Podlasiu, przez 19 na Mazowszu, 20 na Pomorzu i w Małopolsce, do 21 na Dolnym Śląsku.
16: Program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
17: Lato, lato, lato czeka.
9: Po wiadomościach Radio Pogoda wracamy do najpiękniejszych melodii na lato, żeby dobrze zacząć to popołudnie. Na początek usłyszymy przeboje czerwonych gitar Anny Jurksztowicz i piosenkę z filmu Emmanuel w wykonaniu Pierre'a Bachelet. Potem będziemy wspominać Karin Stanek, a za mniej więcej pół godziny ktoś ze słuchaczy Radia Pogoda bawiących się z nami w fundusz w czasów pogodowych wygra swój pojedynek na najpiękniejsze melodie i awansuje do jutrzejszego ćwierćfinału. Ale jego przeciwnik też nie odejdzie z niczym. Dzień dobry.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sporakowski.

0: Taka była oryginalna piosenka do filmu Emmanuel. Pierre Bachelet był wykonawcą i twórcą tego utworu. Dzisiaj mija 83. rocznica urodzin Karin Stanek, że tak znienacka zmienię temat, jednej z najpopularniejszych piosenekarek big beatowych w Polsce. Wręcz uznawano ją za jeden z symboli big beatu w uznaniu i energii i wyrazistości scenicznej.
1: O Jimmy Joe, ja kocham ciebie. O Jimmy Joe.
0: Tę piosenkę Karin Stanek zaprezentowała podczas pierwszego festiwalu Czerwono-Czarni Szukają Młodych Talentów i wywalczyła sobie w ten sposób miejsce w zespole. Na pierwszym festiwalu opolskim zaśpiewała dwie piosenki: Chłopiec z gitarą i Autostop.
2: Jedziemy autostopem, jedziemy autostopem. W ten sposób możesz, bracie, przejechać.
0: Za swój występ Karin Stanek dostała wtedy wyróżnienie, no a potem wylansowała jeszcze inne przeboje, wśród nich choćby Karolinkę.

odejściu z Czerwono-Czarnych pod koniec lat 60. Karin Stanek kontynuowała karierę już solo, chociaż najpierw przez chwilę była w zespole The Samuels, ale potem już solo. Potem wyjechała za granicę i zawiesiła swoją karierę aż do końca lat 80. A dziś obchodziłaby swoje 83. urodziny. Przy tej okazji, ciepło wspominając Karin Stanek, posłuchajmy przeboju Zielone Serce, który nagrała w 1964 roku z Czerwono-Czarnymi.

0: To przebój Roberta Kasprzyckiego z 1993 roku. Niebo to może nie, ale za 2000 zł już można to i owo wynająć na wakacje. Czy w Egipcie, czy w Grecji, czy w Hiszpanii, albo w Turcji. Także nie tylko w Polsce da się odpocząć za wygraną w funduszu w czasów pogodowych i jeszcze zostanie na pamiątki z wakacji. To prawda, że to oferty last minute, więc planując wakacje trzeba troszkę postudiować propozycje biur podróży, ale warto, bo końcówka sezonu zwykle sprzyja ciekawym i niedrogim ofertom, a i w Polsce kurorty turystyczne jakby mniej zatłoczone. Ta nagroda główna 10. edycji Funduszu Czasów Pogodowych, czyli 2000 zł, znajdzie swojego nowego właściciela w piątek, a dzisiaj w Radiu Pogoda, za kilka minut dosłownie, sprawdzimy, komu będzie bliżej do tej wygranej.
1: Autopromocja.
2: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Radio Pogoda.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się meberek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: czasów pogodowych w Radiu Pogoda.
1: Trwają rozgrywki ósmej serii funduszów czasów pogodowych, które w piątek przyniosą któremuś z graczy ósmą już główną nagrodę naszej zabawy, czyli 2000 zł na pokrycie wakacyjnych wydatków przynajmniej w części. Możliwe, że zwycięzcą będzie pan Tomasz, który wczoraj wygrał swój pierwszy pojedynek. Dzień dobry, panie Tomaszu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Równie prawdopodobne jest to, że tym zwycięzcą zostanie pan Marek, którego również witam na antenie Radia Pogoda. Dzień dobry.
3: Pozdrawiam, dziękuję.
1: Tylko przypomnę, że przed nami pojedynek na zagadki muzyczne w rundach, po jednej zagadce dla każdego z panów. Kto odgadnie więcej, ten wygrywa, czyli przechodzi do jutrzejszego ćwierćfinału, a rozwiązaniami zagadek są nazwy bądź imiona i nazwiska wykonawców fragmentów piosenek, których będziemy słuchać. Gramy?
3: Oczywiście.
2: Gramy.
1: Pierwsza zagadka dla pana Marka. Proszę powiedzieć, kto wykonywał tę piosenkę?
3: Strzelam Jędrusik, nie wiem, ale...
1: To była Halina Kunicka, panie Marku.
3: Kunicka, ojejku.
1: Zagadka dla pana Tomasza. Zadanie to samo, proszę podać imię i nazwisko wykonawczyni.
4: Żegnaj!

0: Hanna Banaszak, panie Tomku. No dobrze, remis na tablicy wyników, więc przechodzimy do kolejnej rundy naszych rozgrywek. Zagadka dla pana Marka. Kto to śpiewał?
1: Strzelam Wodecki, ale nie jestem pewien.
0: To był Andrzej Dąbrowski.
1: A, Dąbrowski.
0: Panie Marku.
1: Słusznie.
0: Zagadka dla pana Tomasza. Sprawdzimy, jak sobie pan Tomek poradzi. Uwaga.
2: Basia, Basia, Basia, Basia, Basia, Basia, Basia, Basia, Basia, Basia, Basia.
0: Jaka jest odpowiedź?
1: To śpiewa Zbigniew Wodecki.
0: No to mam wiadomość z ostatniej chwili. Do jutrzejszego ćwierćfinału tej serii rozgrywek funduszów czasów pogodowych awansuje pan Tomasz. Gratuluję.
1: Bardzo
3: ja
1: dziękuję.
3: Ja gratuluję panu Tomaszowi.
1: Dziękuję bardzo za gratulacje. Pozdrawiam.
0: To co, panie Tomku, jutro znów się usłyszymy w Radiu Pogoda o tej porze.
1: No bardzo chętnie oczywiście.
0: Świetnie. A dla pana Marka mam zestaw upominków od Radia Pogoda w ramach podziękowania za udział w naszej zabawie. Mam cichą nadzieję, że będzie pan dobrze wspominać swój udział w tej edycji funduszów czasów pogodowych.
1: Dziękuję za telefon.
0: A wszystkich słuchaczy Radia Pogoda namawiam do udziału w naszej zabawie. Zapisy do funduszu trwają na stronie radiopogoda.pl. To nic trudnego, a można wygrać 2000 zł.
4: Fundusz czasów pogodowych w Radiu Pogoda.

0: Najpiękniejsza melodia na lato to m.in. piosenka Gilberta O'Sullivana Claire z 73 roku, bardzo dobrego roku dla artysty. Piosenka powstała dla 3-letniej wtedy córki menadżera artysty, która miała właśnie na imię Claire, a w tekście piosenki pojawia się m.in. wujek Ray, co, jak szybko rozszyfrowani fani wokalisty, było odniesieniem do niego samego, bo Gilbert O'Sullivan naprawdę nazywa się Raymond O'Sullivan. Ta piosenka była jednym z jego większych przebojów. I skoro już przy tym jesteśmy, kolejne przed nami. Ten najbliższy będzie przebojem Macieja Kosowskiego i Czerwono-Czarnych, a usłyszymy go zaraz po piosence Jadwigi Prolińskiej. Nie patrz na mnie tak.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
1: No, bo mają wszystko taniej.
0: A jeszcze jakiś?
1: Bo mają najlepszy wybór.
0: No i?
1: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
0: Ciekawe, co jeszcze?
1: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
2: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie w Poznaniu. Już od 27 sierpnia w MTP Hala nr 1. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Już od 27 sierpnia w MTP w Poznaniu. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
6: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski Smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Została ostatnia reklama.
12: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
13: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
12: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
13: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
12: Aflofarm.
14: Reklama.

już gasną światła na drogach i nieba, budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz,

0: autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu to gwarancja jakości i zadowolenia.

0: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
0: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
0: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
0: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
0: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mega.
3: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Została ostatnia reklama.
7: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Auto Kompol, koncesjoner Renault, Poznań Kombrowskiego 449. Zaprasza. Reklama.
9: Bohdan Łazuka za kilka minut zaśpiewa w Radiu Pogoda piosenkę Już taki jestem zimny drań, a potem grupa I będzie wyśpiewywać swoją radość o poranku. Tymczasem mija 13, więc proszę posłuchać naszych wiadomości.
10: Za ile jutro zatankujemy, są już ceny maksymalne. Premier o ustaleniach służb w sprawie miejsca pobytu Marcina Romanowskiego. Dziś może być już jasne, czyje dane przejęli hakerzy po wycieku z MyDoktor.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
10: Miriam Lipińska, a na początek maksymalne ceny paliw na jutro. Zgodnie z decyzją ministra energii, benzynę 95 zatankujemy w środę za nie więcej niż 6 zł 46 groszy, a olej napędowy za 7,47 zł za litr. To 5 groszy więcej za benzynę niż dziś i o 10 groszy więcej za diesla. Są też nowe doniesienia w sprawie miejsca pobytu Marcina Romanowskiego. Jak poinformował właśnie premier Donald Tusk, służby innych państw z regionu potwierdziły, że były wiceminister sprawiedliwości na 99% jest w Naddniestrzu, czyli zbuntowanym prorosyjskim regionie Mołdawii. Romanowski jest jednym z głównych bohaterów afery w Funduszu Sprawiedliwości. Polityk jest podejrzany m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Prawdopodobnie jeszcze dziś będzie wiadomo, czyje dane wyciekły w wyniku cyberataku na platformę MyDoktor. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski przekazał, że z ustaleń służb wynika, że wykradzione dane nadal są w rękach hakerów odpowiedzialnych za atak i nie zostały upublicznione w internecie.
11: Służby cały czas pracują, żeby nie doszło do tego negatywnego scenariusza. Mam nadzieję, że to jest kwestia godzin. Każdy będzie mógł sprawdzić w odpowiednich portalach, czy te dane, nasze dane, były przedmiotem tego ataku i tutaj wszyscy są równi.
10: Według resortu cyfryzacji wyciek dotyczy danych 19 milionów Polaków. Trwa katastrofa ekologiczna w kanale Gliwickim. Przez złotą algę masowo umierają tam ryby. Wojewoda Śląski ogłosił zakaz korzystania z kanału na jego końcowym odcinku. Trwa walka o to, by toksyczne glony nie dostały się dalej w kierunku Odry.
12: Tutaj już po lewej, prawej będzie widać tą wodę piękną.
13: W niedzielę, jak szedłem rano do pracy na statek, no to już było widać, że ryby podpływają do powierzchni, próbują złapać oddech. No w poniedziałek, czyli wczoraj, no to już była katastrofa, już po prostu było biało od śniętych ryb.
10: Mówi kapitan żeglugi śródlądowej Michał Sternal z Mariny Gliwice, który obserwuje katastrofę w kanale Gliwickim. Są zarzuty w sprawie pożaru i wybuchu w Poznaniu, w którym zginęło dwóch strażaków. Chodzi o wydarzenia sprzed 2 lat. W czasie akcji gaśniczej poszkodowanych zostało też 11 strażaków i 3 osoby cywilne. cywilne. Dwaj przedstawiciele firmy, która w kamienicy prowadziła działalność produkcyjno-magazynową z naruszeniem zasad, odpowiedzą za nieumyślne spowodowanie pożaru. Grozi im do 8 lat więzienia. Niedawne częściowe zaćmienie słońca nie miało wpływu na pracę polskiego systemu elektroenergetycznego, poinformowały polskie sieci elektroenergetyczne. Jeszcze zanim zjawisko miało miejsce, PSA informowały, że uwzględniły je w planach pracy systemu przesyłu energii. W trakcie zaćmienia moc produkowana przez panele słoneczne spada w szybkim tempie, wielokrotnie szybciej niż podczas naturalnego zachodu słońca. Z kolei, kiedy tarcza księżyca ustępuje, produkcja z paneli słonecznych błyskawicznie rośnie.
14: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Mandoria, Żgów koło Łodzi, mandoria.com.
6: Pogoda.
10: Dziś chłodno, na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Podlasiu, przez 19 na Mazowszu, 20 na Pomorzu i w Małopolsce, do 21 na Dolnym Śląsku. Na niebie chmury i słońce na zmianę, w całym kraju możliwy też przelotny deszcz.
14: Sponsorem programu był właściciel parku rozrywki Mandoria, Żgów koło Łodzi, mandoria.com.
6: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
15: Lato, lato, lato czeka.
9: Wszystkie najważniejsze wiadomości już znamy, więc w Radiu Pogoda możemy wrócić do najpiękniejszych melodii na lato. Usłyszymy Bohdana Łazukę w repertuarze przedwojennym, potem radosny przebój grupy I, a po piosence w wykonaniu Olgierda Buczka pojawi się odpowiedź na pewne pytanie. Myślę, że zainteresowanie tą odpowiedzią będzie spore. Natomiast za pół godziny wróci mój niedzielny spacer połączony z próbowaniem dzikich jabłek. Dzień dobry.
6: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr.

0: to Olgierd Buczek w Radiu Pogoda. Teraz nie będzie o sytuacji sam na sam. Więcej publiczności będzie. Ale wszystko po kolei. Przed południem jeszcze zadzwonił telefon do Radia Pogoda, że tak powiem, reakcji na poranne wieści. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, tu Barbara z Warszawy. Mam prośbę. Usłyszałam informację, ale nie do końca całkowicie, o koncercie zespołu Mazowsze w Łazienkach w ten weekend. Mhm. Proszę powtórzyć, w który dzień, w sobotę czy w niedzielę? No i pytanie, czy będą bilety, czy tam jest wstęp wolny? Godzina to pamiętam, że 16, ale czy bilety są i w której części Łazienek? Pozdrawiam.
0: Wzajemnie pozdrawiam pani Barbaro, już wszystko mówię. 22 sierpnia, czyli w tę sobotę o 17:00 Muzeum Łazienki Królewskie zaprasza na koncert solistów, chóru, baletu i orkiestry zespołu Mazowsze. Ten występ odbędzie się przed Pałacem Myślewickim, a wstęp jest wolny. Ale uwaga, występ Mazowsza poprzedzi wspólne odtańczenie poloneza przed Ermitażem przy Myśliwieckiej. I to wydarzenie zaczyna się o 16:00. Ten wspólny polonez artystów i publiczności ma być hołdem złożonym Andrzejowi Wajdzie w roku nazwanym jego imieniem w setną rocznicę urodzin reżysera. To będzie takie nowe odegranie słynnej sceny poloneza z filmu Pan Tadeusz do muzyki Wojciecha Kilara. Także wszystko będzie się odbywać w dolnej części Łazienek w sobotę od 16:00 i wstęp jest wolny.

0: Ucisz. Zofia i Zbigniew Framerowie opisywali swoje noce. Za chwilkę zespół Vox będzie wyruszać w drogę, a po przeboju Connie Francis pojawi się komentarz dotyczący jabłek.
1: Reklama.
2: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
1: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Została ostatnia reklama. Ubezpieczenie samochodu w banku?
3: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
4: Reklama.

0: Bonnie Francis w Radiu Pogoda. Ta historia ma swój początek. Wczoraj, kiedy wspomniałem tylko, że byłem na spacerze i zobaczyłem, że na mocno zdziczałych już jabłoniach są owoce, więc postanowiłem ich spróbować i owoce bardzo mi posmakowały. Potem zadzwonił telefon.
1: Ja do pana Piotra mam takie pytanie. Gdzie on na te jabłka o 10, jak mówił, chodził?
0: Więc odpowiedziałem, że to tereny między Jeziorkiem Czerniakowskim a Wisłą w Warszawie, gdzie jabłonie są pamiątką po niegdysiejszych gospodarstwach rolnych, po czym pojawił się taki komentarz.
2: Witam panie Piotrze. O 10 w nocy w Warszawie na jabłka to się chodzi na dzierżawę. Przynajmniej tak się mówiło kiedyś, jak ja chodziłam na dzierżawę. A ja koło swojego domu, blisko mojego domu, mam przepiękne mirabelki, pełno owoców. Pyszne na kompot. Pozdrawiam serdecznie, Dorota z Warszawy.
0: Wzajemnie pozdrawiam pani Doroto. No to wiosną ma pani piękny widok z okna, kiedy te mirabelki kwitną, prawda? Ale muszę doprecyzować, że po 10 to ja o tym mówiłem w Radiu Pogoda, więc nie ma mowy o 10 wieczorem, bo o tej 10 wieczorem to ja grzecznie oglądałem serial, a nie chodziłem na dzierżawę. Swoją drogą to ciekawe, jak się o tym mówiło w innych częściach Polski. Może wrócę do tego jutro, bo to chyba dobra okazja, żeby sobie przypomnieć, jak się mówiło o chodzeniu na nieswoje jabłka.

0: Tak jak przed laty słuchaliśmy piosenki Grażyny Świtały, za chwilkę posłuchamy orkiestry Glenna Millera, a potem Filipinek. Natomiast o 14:00 Monika Tarka przywita się z Państwem, żeby jak co dzień dotrzymać Państwu pogodnego towarzystwa. Natomiast ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10:00.
1: Autopromocja.
2: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
3: To było trudne, ale to jest pani Grażyna Świtała.
0: To było trudne i pan bardzo dobrze sobie z tym poradził. 2000 zł na wakacyjne urlopowe wsparcie otrzymuje pan Przemysław. Gratulacje.
3: Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję.
2: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz w czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
4: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
5: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
4: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
5: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
4: No w Brikomanie, a gdzie?
6: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: W Media Expert wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Znowu miałam rację.
4: W czym?
3: We wszystkim.
4: Akurat.
3: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
4: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
3: A nie są?
5: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Została ostatnia reklama.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.

0: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
1: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
0: Już od 400 zł studiuj.
1: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
0: Ekonomię i logistykę.
1: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
0: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
1: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
0: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
1: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
0: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
2: Mega, mega.

0: Tego rock'n'rolla z aligatorem w roli głównej, ale na razie wiadomość. Jest 14.
1: Premier o zatrzymanych w sprawie domniemanego ataku na ukraińskie nastolatki, problemy dyrektorów szkół przed pierwszym dzwonkiem i zakazy wchodzenia do wody na nadmorskich kąpieliskach na finiszu wakacji.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
1: Miriam Lipińska. Policja zatrzymała dwie osoby, które mogą mieć związek z atakiem na ukraińskie dzieci w Bydgoszczy. To 46-letnia kobieta i 34-letni mężczyzna. Zaatakowane dzieci miały 14 i 12 lat. Mężczyzna i kobieta wyzywali je i grozili im. Wykręcili jednemu z dzieci rękę, połamali zabawkowy dron i rzucili odłamkami w chłopca, powodując u niego zadrapania. Do sprawy odniósł się dziś premier Donald Tusk.
3: Atakowanie dzieci to jest po prostu antypolskie działanie. Byliśmy zawsze bardzo dumni z tego, jako Polacy, bardzo dumni, jak traktujemy dzieci. Nasze dzieci i dzieci, które szukają u nas gościny. To są absolutnie niedopuszczalne rzeczy i też bardzo szkodzą Polsce. Nie muszę nikomu tego tłumaczyć.
1: Do całej sytuacji doszło w piątek w okolicach Głównego Dworca Kolejowego w Bydgoszczy. Jeden z poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech opuścił już rzeszowski szpital. Jak przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, hospitalizowane są jeszcze 4 osoby z pierwszej grupy poszkodowanych, która wczoraj wieczorem wróciła do kraju rządowym samolotem. W węgierskich szpitalach nadal jest 18 rannych. Służby przygotowują się do ich transportu, ale wcześniej zgodę na to muszą wydać lekarze. Do pierwszego dzwonka w szkołach coraz bliżej, tymczasem dyrektorzy wciąż mają sporo znaków zapytania. Na przykład o przepisy zobowiązujące szkoły do prowadzenia lekcji techniki w specjalnych pracowniach, mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie, Danuta Kozakiewicz.
4: Ja nie mam takiej pracowni i na razie się mówi o pomyśle właśnie budowania pracowni, ale od pierwszego ja już mam wprowadzić zajęcia, tylko właśnie gdzie, kiedy. Kiedyś ta pracownia być może już będzie.
1: Kolejny znak zapytania to, jak zapełnić braki kadry nauczycielskiej.
4: Powinniśmy wszyscy hurtem dostać Nagrodę Nobla za wymyślanie metod na zapełnienie wakatów. Zapełniamy te wakaty, dzwonimy do koleżanek, emerytek, przyjdź jeszcze, popracuj. Prosimy dyrektorki z innych szkół, namów nauczyciela, żeby do mnie przyszedł. Zatrudniamy osoby z niepełnymi kwalifikacjami za zgodą kuratorium.
1: A przed początkiem roku szkolnego, 31 sierpnia, nauczycielscy związkowcy zjadą do Warszawy na protest. Głównym postulatem jest podwyżka płac. Kolejny dzień z zakazem wchodzenia do wody na części kąpielisk nad Bałtykiem na Pomorzu Zachodnim. Powodem niezmiennie są wysokie fale i silne prądy wsteczne. Czerwone flagi powiewają m.in. w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Kołobrzegu, Mielnie i Pobierowie. Tegoroczny jarmark Świętego Dominika w Gdańsku jest już historią. Czas więc na podsumowania. Jak podali organizatorzy, imprezę odwiedziło blisko 1,5 miliona gości z kraju i zagranicy. W tym roku czekało na nich ponad 700 stoisk, a na nich rękodzieło, sztuka, antyki, moda czy kuchnie świata. Nowością tegorocznej edycji były dodatkowe lokalizacje, takie jak przystanek Retro na Targu Węglowym, czy stoiska na ulicy Podwale Staromiejskiej i przy Targu Drzewnym.
2: Pogoda.
1: Dziś pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem, a na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Podlasiu, przez 19 na Mazowszu i Śląsku, 20 na Pomorzu i w Małopolsce, do 21 na Dolnym Śląsku.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
5: Lato, lato, lato czeka.
0: Jeszcze wakacyjne i letnie, pogodne popołudnie przed nami. Witam serdecznie i oczywiście zapraszam. Będą najpiękniejsze melodie, będą muzyczne wspomnienia Ireny Jarockiej i Karin Stanek. Będzie konkurs Daję Słowo na naszej antenie, no i otworzę dla kogoś z Państwa drzwi do klubu pogodnych ludzi. Pojawi się piosenka na życzenie, także jak Państwo słyszą, dużo się będzie działo. A kto nas dzisiaj pozdrawia?
6: Dzień dobry, Pani Moniko.
0: Dzień dobry.
6: Witam wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam wszystkich. Całe radio i słuchacze. Tomasz Zobornik Śląski.
0: Pozdrawiamy, panie Tomku.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

Taka jest to zakochana Sława Przybylska, za chwilę Jacek Zwoźniak, ragazza da... na Sława Przybylska, za chwilę Jacek Zwoźniak, ragazza da prowincja. O, właśnie już teraz zresztą go słyszymy i to wszystko oczywiście na antenie Radia Pogoda, bo u nas same najpiękniejsze melodie, nie tylko na lato.

0: Stania Kozłowska w Radiu Pogoda. Już niedługo kolejne muzyczne wspomnienie Ireny Jarockiej, która dzisiaj mogłaby obchodzić 80. urodziny. Ale wcześniej telefon od Państwa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Z tej strony Jola. Pragnę, żebyście przekazali gorące pozdrowienia i życzenia dla personelu Caritasu, Hospicjum oraz Zolu. Podziękowania serdeczne dla opiekunów i pozdrowienia szybkiego powrotu do zdrowia dla wszystkich pensjonariuszy. Dziękuję bardzo. Jola z Warszawy.
0: Dziękuję pani Jolo. Oczywiście przekazujemy pozdrowienia. Bardzo się cieszę, że państwo tam słuchają Radia Pogoda.
2: Sponsorem audycji było Medso. Polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
3: Autopromocja.
4: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
5: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
6: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
7: Asia Kruk
6: i Zygmunt Heiser.
4: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
5: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
6: uśmiechnij się.
3: Autopromocja. Reklama.
8: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
9: Słuchaj, Marian.
10: No?

0: Na ulga dla nóg.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
2: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurcznik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Została ostatnia reklama.
5: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

wiem, że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z tym?

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

W Radiu Pogoda dzisiaj wspominamy Irenę Jarocką. Każdy, kto z nią spotkał, kto ją zobaczył, mówił nie tylko, że jest piękna, ale że wręcz zjawiskowa, drobna, 1,62 m wzrostu, przepiękna, zawsze bardzo elegancka, zawsze bardzo sympatyczna, przeważnie uśmiechnięta, mająca na swoim koncie wiele przebojów, do dziś zresztą kochana i uwielbiana przez fanów, ale pomimo tych sukcesów, koncertów za granicą, szczęśliwych miłości, to jej życie tak do końca nie było usłane różami. Urodziła się 18 sierpnia 1946 roku w Srebrnej Górze, ale wychowywała się w Gdańsku. W biednej rodzinie, zresztą sama mówiła w jednym z wywiadów, byliśmy bardzo biedni. Czasami rodzice wysyłali nas do sąsiadów po pożyczkę. Nieraz na nasz widok zamykały się drzwi. To było takie poniżające. Do dziś to pamiętam, bo zawsze, jak powtarzała w wywiadach, bała się po tym dzieciństwie biedy, zwłaszcza, że rodzice często się kłócili. Jej tata był uzależniony, więc to dzieciństwo łatwe nie było. Później, jak otworzyły się jej drzwi do kariery i wyjechała do Paryża, wydawało się, że zrobi karierę światową, to też nie było łatwo. Śpiewała tam w kabarecie Rasputin za głodową stawkę, jak później wspominała. Ciągle chorowała na anginę, ale musiała śpiewać codziennie pomimo bólu gardła. Pewnego dnia trafiła w końcu do szpitala z polipami na strunach głosowych. Po operacji nie mogła śpiewać, zarabiała więc prowadząc po prostu domy zaprzyjaźnionych rodzin, więc to życie w Paryżu też nie było tak do końca usłane różami. Kiedy z mężem wyjechała do Stanów Zjednoczonych, to też nie było tak do końca bajka, bo popadła tam w depresję. Bardzo tęskniła za krajem, już nie mówiąc o tym, że przecież mieli z mężem wypadek samochodowy, jechali swoim maluchem, było zderzenie czołowe, pani Irena uderzyła głową w przód malucha, miała zmasakrowaną twarz. W tym nieszczęściu jednak zdarzyło się takie szczęście, że kiedy trafiła do szpitala Wołoskiego w Warszawie, to operował tam profesor Rylinga, który w taki sposób zajął się operacją jej twarzy, że później nie były w ogóle potrzebne żadne operacje plastyczne. Miała podobno tylko niewielką bliznę. No i ten koniec, proszę Państwa, kiedy walczyła o życie, mając złośliwego raka mózgu. Tak więc pomimo jednak wielu sukcesów, to z drugiej strony jej życie wcale nie było takie różowe. Dzisiaj ją wspominamy, słuchając jej wspaniałych przebojów. Tym razem śpiewam pod gołym niebem. Irena Jarocka w Radiu Pogoda. W 80. rocznicę

0: No państwo dzwonią do Radia Pogoda z kolejnym wspomnieniem dotyczącym Ireny Jarockiej. Halo, halo? Halo?
1: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Mówię Elżbieta z Krakowa. Właśnie słucham państwa audycji w aucie i przypomniała mi się taka miła historia sprzed wielu lat z panią Ireną Jarocką, kiedy miała koncert na osiedlu Widok w Krakowie latem, a ja z moją małą córeczką byłyśmy na tym koncercie, śpiewał również pan Zbigniew Wodecki i tak byłam zafascynowana tym, że ją widzę, bo kochałam ją od zawsze, ale niestety komórki wtedy jeszcze nie były takie powszechne, a aparat fotograficzny był w domu. Proszę sobie wyobrazić, że poprosiłam panią Irenę, żeby zaczekała, że ja za 10 minut ten aparat z domu przyniosę, i czekała. Czekała, zrobiła zdjęcie z moją córką, pamiątka, którą mam do dziś. Była miła, uśmiechnięta. To wszystko.
0: No właśnie, wzruszenia też się pojawiają, nie dziwię się przy takich wspomnieniach. No właśnie, tak wiele osób wspomina panią Irenę Jarocką. My też dzisiaj ją wspominamy w Radiu Pogoda, grając jej piękne piosenki. A już za kilka minut Mieczysław Fok, Jesienne róże, a po godzinie 15 będę miała dla państwa zaproszenie do Teatru Atelier

0: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
1: No, bo mają wszystko taniej.
0: A jeszcze jakiś?
1: Bo mają najlepszy wybór.
0: No i?
1: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
0: Ciekawe, co jeszcze?
1: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
2: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kamer.

0: Orlenu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Autokontrol. Koncesjoner Renault. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań M1, ulica Szwajcarska 14.
3: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
4: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
5: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Plażowy na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowy rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Została ostatnia reklama.
12: Uwaga!

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Reklama.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Autopromocja.
1: W ręce cytrynowe gelato, a w tle Koloseum. Wiesz, że jesteś we Włoszech. Słyszysz Albano i Romine Power. Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
4: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie, bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
10: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
11: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzęc, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
12: Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie na lato, chociażby takie jak A jeżeli mnie pokochasz, Anny German, czy One of Us, aby usłyszymy je za kilka minut, ale na razie wiadomości. Jest 15.
13: Ruszyły procedury związane ze sprowadzeniem do kraju ciał ofiar wypadku na Węgrzech. Znów są ostrzeżenia przed burzami w trzech regionach. Warszawskie urzędy dzielnic będą pracować dłużej, to w związku z potężnym wyciekiem danych.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
13: Miriam Lipińska, jedna z pięciu osób rannych w wypadku autokaru na Węgrzech, które wczoraj przyleciały specjalnym samolotem do Polski i trafiły do szpitala w Rzeszowie, została wypisana do domu. Pozostałych 16 lekko poszkodowanych pasażerów tego samego rejsu również jest już w swoich domach. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul poinformowała dziś także o uruchomieniu procedur związanych ze sprowadzeniem do kraju ciał ofiar wypadku.
14: Jak tylko otrzymamy wykaz wszystkich niezbędnych dokumentów, które rodziny muszą zgromadzić, dziś przekażemy te informacje rodzinom. Nie są jeszcze wystawione akty zgonu.
13: W niedzielnym wypadku autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób. Ścigany przez polski wymiar sprawiedliwości poseł PiS i były minister Marcin Romanowski ukrywa się w prorosyjskim separatystycznym regionie Naddniestrza. Ogłosił to Donald Tusk, powołując się na informacje przekazane przez służby państw regionu, z którymi nawiązano współpracę. Na 99% Romanowski przebywa w Tyraspolu, mówi premier.
15: Chyba nie trzeba tu komentować. Sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która korzystała z takich ludzi i do dzisiaj ich kryje.
13: Na to, że Romanowski jest w stolicy Naddniestrza, wskazywał adres w piśmie wysłanym przez niego do Sądu Okręgowego o wydanie mu listu żelaznego. Dziś prokuratura zajęła oficjalne stanowisko w tej sprawie i stwierdziła, że brak podstaw do wydania Romanowskiemu takiej gwarancji, bo jego dotychczasowa postawa procesowa nie daje rękojmi przestrzegania warunków ewentualnego listu żelaznego. Synoptycy znów ostrzegają przed burzami. Alerty pierwszego, najniższego stopnia wydali dla części województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Dziś jednak burze nie będą już tak groźne jak wczoraj. 10% odpadów generowanych w województwie pomorskim chwilowo nie ma gdzie trafić. W weekend spalił się zakład w Chlewnicy, do którego trafiały śmieci z kilkunastu gmin, takich jak Jastarnia, Żukowo czy Kartuzy. Ruszyły już kryzysowe procedury i wytypowano zakłady, które będą co najmniej przez najbliższe 3 miesiące odbierać odpady w zastępstwie. Kłopotliwe mogą być zwłaszcza śmieci z frakcji bio, przyznaje rzecznik wojewody pomorskiej Krystian Kłos.
0: Problemem mogą być limity, które są wydawane w momencie tworzenia takiego zakładu i one są określane przez marszałka, ale tutaj również mamy zapewnienie ze strony marszałka, jeżeli będą konieczne zwiększenia takie tymczasowe, kryzysowe na przetwarzanie tych odpadów, no to bez zbędnej zwłoki będą one realizowane.
13: Wciąż trwa dogaszanie zakładu w Chlewnicy. Nadal pali się hałda śmieci. Strażacy nie mogą dotrzeć do środka jednej z czterech hal. Po gigantycznym wycieku danych z platformy MyDoktor od dziś w Warszawie Biuro Administracji i Spraw Publicznych oraz jego delegatury w dzielnicach będą czynne dłużej, do 18. Jak przekazał prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, to reakcja na duże zainteresowanie zastrzeżeniem numeru PESEL, do czego po ataku zachęcało Ministerstwo Cyfryzacji. Zastrzec PESEL można też bez wychodzenia z domu w aplikacji mObywatel.
8: Pogoda.
13: Parasole przydadzą się w całym kraju, do tego pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. A na termometrach od 17 stopni na Podlasiu, przez 19 na Mazowszu, 20 na Pomorzu i w Małopolsce, do 21 na Dolnym Śląsku.
8: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
16: Lato, lato, lato czeka.
12: Zapraszam na kolejną godzinę z najpiękniejszymi melodiami na lato. Będę miała też dla Państwa zaproszenie do Teatru Atelier w Sopocie na jutrzejszy koncert przebojów takich zespołów jak Lombard czy Lady Punk, ale także usłyszymy przeboje grupy ABBA czy słynną Aleję Gwiazd Zdzisławy Sośnickiej. Szczegóły już za kilka minut. Będziemy także jeszcze przed godziną 16 wspominać Karin Stanek.
8: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zapraszam. Monika Tarka.

Jabba na antenie Radia Pogoda, a jutro w Teatrze Atelier imienia Agnieszki Osieckiej w Sopocie, jeżeli chodzi o ABB, to będzie można usłyszeć m.in. ich wielki przebój The Winner Takes It All, ale nie tylko, bo także zawsze tam, gdzie ty, Lady Punk, Szklaną Pogodę, Grupy Lombard, Aleje Gwiazd, Zdzisławy Sośnickiej. Jednym słowem, czeka nas taki koncert, który łączy pokolenia, w czasie którego można będzie sobie pośpiewać, podobno nawet potańczyć. Te wszystkie piosenki zaśpiewa Anna Sroka Chryń, aranżacjach Piotra Wrąbla, który będzie jej towarzyszył na pianinie, ale będzie też i perkusja, i kontrabas, i gitara basowa, i taki, proszę Państwa, wspaniały muzyczny wieczór jutro się szykuje w Sopocie, w Teatrze Atelier imienia Agnieszki Osieckiej, przypominam. A ja mam dla Państwa podwójne zaproszenie na to właśnie wydarzenie. Wystarczy teraz zadzwonić do Radia Pogoda i po prostu powiedzieć, dlaczego akurat to Państwo powinni się na tym jutrzejszym koncercie pojawić. Nasz numer telefonu 22 444 4004. Przypomnę, chodzi o jutrzejszy koncert o 19:30, a w Teatrze Atelier imienia Agnieszki Osieckiej trwa lato teatralne pod patronatem Radia Pogoda.

0: Ryk w Radiu Pogoda. Już niedługo zaśpiewa dla nas Krzysztof Krawczyk. A kto wybierze się na jutrzejszy koncert do Teatru Atelier imienia Agnieszki Osieckiej? Słuchaczka, która zostawiła taką oto wiadomość.
1: Dzień dobry, mówi Ewa. Chciałabym pójść na ten koncert w Teatrze Atelier, ponieważ dzisiaj obchodzę swoje 70. urodziny. Byłby to taki prezent dla mnie od Radia Pogoda.
0: Po pierwsze, wszystkiego najlepszego, a po drugie, bardzo lubimy robić prezenty, w związku z tym oczywiście zapraszam, podwójne zaproszenie należy do pani Ewo. Koncert jutro 19:30, Teatr Atelier imienia Agnieszki Osieckiej w Sopocie. Przypomnę, usłyszymy przeboje Lady Punk, Lombardu, Zdzisławy Sośnickiej, Abby i wielu, wielu innych. Taki koncert z muzyką, która łączy pokolenia.
2: Na program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl. Radio

Alicję Poveri na antenie Radia Pogoda, a teraz kolejne wspomnienie muzyczne na naszej antenie, wspomnienie Karin Stanek, która urodziła się 83 lata temu w Bytomiu. Symbol Big Beatu w Polsce, jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek lat 60. Niesamowicie energiczna na scenie, dziewczyna z warkoczami, z gitarą w ręku, która porywała tłumy, bardzo spontaniczna, rozśpiewana, taki talent samorodny, no bo przecież tak naprawdę nie uczęszczała do żadnej szkoły muzycznej, a nauki na gitarze nauczyła ją mama, która zresztą jej tą gitarę podarowała w dowód wdzięczności za pomoc w domu, bo w domu Karin Stanek było 6 dzieci, no i właśnie samotnie wychowująca je mama. I żeby pomóc Karin Stanek, przerwała naukę w szkole i chciała koniecznie pomóc ukochanej mamie. Sprzątała, prała, gotowała, opiekowała się młodszym rodzeństwem przez dłuższy czas. Zresztą nawet poszła do pracy jeszcze jako nastolatka, podrabiała wtedy swój dowód osobisty, żeby się wydawało, że jest starsza. Wszystko po to, żeby pomóc mamie. Mama jednak widziała w niej pewien talent, stąd właśnie ta gitara pojawiła się w jej domu.

domu i te pierwsze chwyty, których mama ją nauczyła. Na scenie, jak mówiłam, była energiczna, wielka gwiazda, a poza sceną podobno cicha, skromna osoba. Po koncertach zaszywała się w hotelowym pokoju, czytała książki, a dla uspokojenia słuchała sobie Chopina. A u nas Karin Stanek i Karolinka, ta z piosenki.

0: Taksówka numer 5, bardzo lubię tę piosenkę grupy 2 plus 1, zwłaszcza, że wzięła się z wydarzenia w ich życiu, bo jechali na koncert do Berlina i mieli wypadek w okolicy wrześni, trafili do szpitala. Jadąc do Berlina wieźli jakieś tam rzeczy na sprzedaż, więc nie mieli w ogóle pieniędzy. No oczywiście o tym koncercie już można było zapomnieć, ale chcieli wrócić do Warszawy. No ale jak tu wrócić, nie mając pieniędzy? Jakiś tam znajomy podpowiedział, że jest jakiś kolejny znajomy taksówkarz, który być może ich zabierze, i okazało się, że faktycznie to był pan Władek, taksówkarz z Brześni, który zupełnie za darmo cały zespół odwiózł do Warszawy. Ponieważ no, nie mieli pieniędzy, to powiedzieli mu, że odwdzięczą się w inny sposób, i pewnego dnia pan Władysław po prostu usłyszał w radiu tę piosenkę Taksówka numer 5 i już wiedział, że to dla niego. Za chwilę Urszula Sipińska na antenie Radia Pogoda i Fats Domino z jego słynnym Blueberry Hill.
1: Autopromocja.
2: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
4: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
3: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
4: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
3: No w Brikomanie, a gdzie?
5: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
8: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
10: Marian, o czym myślisz?
11: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
10: O mega okazjach w Media Expert.
11: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
14: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
13: Już od 400 zł studiuj.
14: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
13: Ekonomię i logistykę.
14: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
13: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
14: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
13: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
14: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
13: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
15: Pani Celinka zaczyna nowy dzień w Kauflandzie.
16: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
15: Od poniedziałku do środy olej kujawski z pierwszego tłoczenia, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 9,54 za 6,5 litrowych butelek. Kaufland.
17: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
18: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
17: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
18: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
17: Aflofarm.
19: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Została ostatnia reklama.
20: Au! Znów ten ból.
21: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
20: Mhm. To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
21: O.
20: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
21: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Reklama.
22: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
23: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od

serii, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, być

Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą,

0: potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś.
1: Radio Pogoda życzy udanych wakacji.

0: program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41. www.meble-swarzenckie.pl.
1: Reklama. Teraz w Biedronce trwa Festiwal na Biału, pełen Twoich ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. We wtorek i środę wszystkie świeże mleka Mleczna Dolina 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. A jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L, 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji podczas Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian,
2: mega,
3: co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
3: Marian, a gdzie mogę kupić...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
3: Reklama.
8: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
9: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
10: To jest Radio Pogoda i nasze wtorkowe pogodne popołudnie jest, mam nadzieję, przyjemnie. Irena Santor zaśpiewa już niedługo, jak przyjemnie będzie też przebój z serialu 40-latek. A tymczasem wiadomość jest 16.
11: Węgierski sąd zdecydował w sprawie aresztu dla kierowcy autokaru. Władze Opolszczyzny obiecują zasiłki dla mieszkańców Głuchołaz. Sprawdzimy też pogodę na koniec wakacji.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
11: Miriam Lipińska. Jest miesięczny areszt dla kierowcy polskiego autokaru po wypadku na Węgrzech. Tak zdecydował dziś sąd w Miszkolcu. O areszt wnioskowała prokuratura. Wcześniej węgierscy śledczy informowali, że kierowca nie był wystarczająco wypoczęty, siadając za kółkiem. Z powodu zmęczenia zasnął, w wyniku czego autokar zjechał z jezdni w prawo przez pas awaryjny, a następnie przewrócił się na bok na skarpie przy autostradzie. W wypadku zginęło 12 osób. Mieszkańcy zalanej wczoraj po ulewie gminy Głuchołazy na Opolszczyźnie dostaną zasiłki, obiecują władze województwa. Na razie potwierdzono podtopienia 2 domów, ale służby cały czas sprawdzają skalę zniszczeń. Potężna ulewa podtopiła wiele ulic i piwnic, a także piwnicę remontowanego szpitala w Głuchołazach. Wylał też potok w Bodzanowie pod Głuchołazami, w którym nadal trwa odbudowa po powodzi. Sprzed 2 lat strażaków w sprzątaniu wspomagają mieszkańcy, którzy usuwają naniesione przez wodę błoto i śmieci.
12: To, co wczoraj płynęło, no to trochę łzy popłynęły z oczu. No ale dzisiaj co? Trzeba walczyć, nie?
11: Jeśli będzie potrzeba, mieszkańcy mogą też liczyć na pomoc terytorialsów, mówi wicewojewoda opolski Piotr Pośpiech.
13: Postęp tych prac związanych z usuwaniem skutków wczorajszej nawałnicy jest dosyć dobry.
11: Wiadomo na pewno, że sprzątanie po wczorajszej ulewie jeszcze potrwa. 3 lata więzienia grożą kobiecie z Bydgoszczy, która miała zaatakować bawiące się w parku ukraińskie rodzeństwo. Miała zwyzywać 12-latka i jego 14-letnią siostrę, do tego wykręcić chłopcu rękę, zniszczyć zabawkę drona i rzucić nim w 12-latka. Według policji to kobieta była prowodyrem całego zajścia. Jej 34-letni partner tylko się wszystkiemu przyglądał. Został przesłuchany w charakterze świadka i zwolniony do domu. O środkach zapobiegawczych wobec kobiety zdecydują jeszcze dziś śledczy. Końcówka wakacji z pogodą w kratkę. Z prognoz wynika, że gorące i słoneczne dni mamy już raczej za sobą. Przed nami natomiast dni z zachmurzonym niebem, deszczem i burzami, ale już nie tak groźnymi jak te wczorajsze. Deszcz też już nie będzie. będzie tak ulewny, a za to długotrwały. Co akurat brzmi dobrze, gdy mowa o walce z suszą, mówi Paweł Staniszewski, hydrolog z IMGW.
14: Kropla, można powiedzieć, w morzu, ale jest nam potrzebny i co wskazuje prognoza, w najbliższych dniach te opady będą się cały czas pojawiać. Sytuacja przynajmniej nie będzie się pogarszać, to jest ten plus.
11: Najbliższy weekend z umiarkowanymi temperaturami, tylko w czwartek i piątek na południu kraju nawet 30 stopni. Coraz więcej Europejczyków podróżując wybiera kolej. W zeszłym roku w Europie pociągiem pojechało 8 miliardów 700 milionów ludzi. To wzrost o ponad 2,5%, mówi Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego.
15: Liderem są Niemcy. Koleją podróżowało tam niemal 3 miliardy osób. Drugie miejsce zajęła Francja z ponad miliardem pasażerów. Trzecie miejsce zajęły Włochy, a Polska w tym zestawieniu jest na szóstym miejscu.
11: Z kolei największy wzrost liczby pasażerów był na Węgrzech. Przybyło ich 77,5 miliona, czyli o 1/4 więcej niż w 2024 roku.
5: Radio Pogoda. Co jest grane?
16: Iwona Wyciślok, zapraszam. Język jidysz ponownie zabrzmi w sercu Warszawy. Od 22 do 30 sierpnia stolica już po raz 23 stanie się miejscem spotkania kultur, historii i współczesności. Za sprawą festiwalu Warszawa Singera będą koncerty, spektakle, spotkania literackie, wystawy i debaty. A od 21 do 23 sierpnia Poznań stanie się miejscem spotkania miłośników fantastyki. Portal Film Fest to nowy festiwal organizowany przez Estradę Poznańską. Połączy kultowe filmy, panele dyskusyjne i wydarzenia plenerowe. Częścią festiwalu będzie koncert Marka Bilewicza. Zbliża się Europejska Noc Literatury we Wrocławiu. To wydarzenie 22 sierpnia. Tego dnia fragmenty 10 książek polskich i zagranicznych autorów. Czytać będzie 10 aktorów w 10 lokalizacjach wybranego osiedla. Tym razem będą to przestrzenie osiedla Borek.
17: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
5: Pogoda.
11: Dziś przeważnie pochmurno, z przelotnym deszczem i dość chłodno. Na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Podlasiu, przez 19 na Mazowszu, 20 na Pomorzu i w Małopolsce, do 21 na Dolnym Śląsku.
17: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
5: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
18: Lato, lato, lato czeka.
10: Trwa lato, są wakacje, my cały czas gramy najpiękniejsze melodie na lato, ale także piosenki na Państwa życzenie, bo dzwonicie do mnie i prosicie o utwory, których dawno nie było na antenie Radia Pogoda, albo jakieś takie melodie, które Wam chodzą po głowie. Już za kilka minut kolejna z nich na naszej antenie, a później zaproszę Państwa do konkursu Daję Słowo. Nagroda gwarantowana to nasza koszulka z napisem Pogoda mi w duszy gra, a dodatkowo można będzie wygrać butelkę z filtrem, oczywiście butelkę na wodę, też z logo Radia Pogoda.
5: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Piosenka na życzenie w Radiu Pogoda.
1: Czyli po prostu...
2: Dajcie tu jakąś muzyczkę.
1: Dzisiaj taki telefon od Państwa.
3: Dzień dobry, witam Pani Moniko.
1: Dzień dobry.
3: I chciałbym taką pioseneczkę posłuchać, jak Joanny Zagdańskiej, Rękawiczki. Mm-hmm. Bo długo jej nie słyszałem w Radiu Pogoda. Wasz wierny, długoletni słuchacz Janusz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: Pozdrawiam, panie Januszu. Bardzo dziękuję za tę prośbę. Z przyjemnością przypomnimy ten przebój z lat 80. Pani Janna zaśpiewała ten utwór w Opolu w 1986 roku. Dostała za niego wyróżnienia. Piosenka stała się przebojem. Zresztą wtedy Irena Santor chyba widziała w niej swoją następczynię. Wojciech Młynarski też przewidywał jej wspaniałą karierę w muzyce rozrywkowej, ale ona jakby chciała iść swoją drogą, zajmować się jazzem, bo jazz przede wszystkim ukochała i tak właśnie zrobiła. Także nie wszyscy, proszę Państwa, chcą być wielkimi gwiazdami, jak się okazuje, tylko po prostu robić to, co najbardziej kochają. Zresztą autorem muzyki do tej piosenki jest pianista jazzowy i jazzowy kompozytor Adam Żółkoś, a słowa napisał Jan Wołek. No to posłuchajmy Rękawiczek. Joanna Zagdańska.

0: No to teraz czas na to, żeby wziąć telefony w dłoń, jeżeli oczywiście chcą Państwo spróbować swoich sił w konkursie. Daję słowo już za kilka minut na naszej antenie. Nasz numer 22 444 40 04. Już teraz czekam na Państwa zgłoszenia.
1: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl. Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
2: Autopromocja.
3: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
4: To było trudne, ale to jest pani Grażyna Świtała.
5: To było trudne i pan bardzo dobrze sobie z tym poradził. 2000 zł na wakacyjne urlopowe wsparcie otrzymuje pan Przemysław. Gratulacje.
4: Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję.
3: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
6: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
8: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
10: W lodówce tej nowej!
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
13: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
14: Pora na wakacje?
13: Pora na hybrydę z rabatem.
15: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
16: Kategoria trawienie.
17: Po jednej nutce.
16: Ciężko na żołądku.
17: A teraz?
16: Uczucie pełności.
17: Dobrze, i ostatni.
16: Gazy.
17: Świetnie, a co można na to zaradzić?
16: Najlepiej zastosować Trawisto.
18: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
19: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
20: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
21: Volkswagen.
22: Została ostatnia reklama.
23: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
24: Media Expert.

0: Radia Pogoda.
1: Dzisiaj witam pana Zbyszka. Dzień dobry, panie Zbyszku.
2: Dzień dobry, pani Moniko. Dzień dobry.
1: Jak tam mija panu lato? Jak mijają wakacje?
2: No, spokojnie, fajnie, miło.
1: To dobrze. Trochę się pan opalił, panie Zbyszku, czy...
2: Oj, tak. Też jeżdżę dużo na rowerze, także twój kąt też opala.
1: No tak, no to w czasie jazdy na rowerze to zdecydowanie, faktycznie.
2: Tak,
1: no to dobrze, cieszę się, że jest pan aktywny, dotlenia pan mózg, więc poradzi pan sobie świetnie z zadaniem, które teraz przed panem w tym konkursie. Przypomnę, że za chwilę dam panu słowo, na jaką literkę ono będzie, to pan sobie zaraz wybierze, a potem włączam od razu stoper i ma pan 15 sekund na to, żeby podać mi 5 wyrazów, które z tym słowem się kojarzą. Dobra?
2: Tak.
1: No dobrze, no to na jaką literę ma być to słowo dla pana?
2: No dajmy na to S.
1: S? S jak Stanisław?
2: Tak. Może być.
1: Dobrze, to niech będzie S, to będzie słowo na S, które już mam w głowie. Uwaga, panie Zbyszku.
2: Tak.
1: Daję słowo słonecznik.
2: Nasiono, żółty, wysoki, ekologiczny, zdrowy.
1: Dobrze, już było 5, wszystkie tak? Pasują, na dodatek przed czasem, tylko teraz jeszcze musi mi pan coś obiecać, że tak? Będzie pan na tym rowerze jeździł w koszulce Radia Pogoda z napisem no, Pogoda mi w duszy gra.
2: Nie ma innej opcji.
1: I oczywiście z butelką na wodę z naszym logo, którą też pan wygrywa.
2: No to, to super.
1: No to świetnie.
2: Bo właśnie ten bidon mi się tak troszkę obił, także
1: przyda się,
2: będzie
1: prawda?
2: Wszystko nowe.
1: No, taki właściwie zestaw dla rowerzysty, jak znalazł, no, prawda, panie Zbyszku?
2: Będę jeździł aż do pierwszego śniegu teraz chyba.
1: Pozdrawiam, dziękuję bardzo.
0: Daję słowo w Radiu Pogoda.

zrobisz własny cień po drodze. Czasem tłuczesz coś na szczęście.

Do widzenia, profesorze. Tak śpiewały Filipinki na antenie Radia Pogoda, ale tak naprawdę niedługo będzie dzień dobry, profesorze, bo zacznie się rok szkolny. Zresztą wczoraj pani Teresa, którą przyjmowałam do Klubu Pogodnych Ludzi, która uczy matematyki klasy 1-4, mówiła, że już powoli trwają przygotowania i że już w przyszłym roku w szkołach zacznie się prawdziwy ruch. Za kilka minut na antenie Radia Pogoda Baby Now That I Found You, czyli The Foundations, ale będzie też piękna piosenka Wojtka Młynarskiego, Nie ma jak u mamy.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head wykonany ze stali i z regulacją wysokości kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
10: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
16: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
15: Już od 400 zł studiuj.
16: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
15: Ekonomię i logistykę.
16: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
15: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
16: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
15: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
16: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
15: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
17: Została ostatnia reklama.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
19: Reklama.
20: Drogowskaz, Radia Pogoda.
21: Po południu zagrzmieć może jeszcze miejscami na północy i w centrum, ale już nie tak gwałtownie jak wczoraj. Do tego przelotny deszcz, więc momentami warunki do jazdy nie są najlepsze. A jak jeździ się teraz? Radzę Wam omijać S6 na odcinku między węzłami Sycewice i Wrześnica w Zachodniopomorskiem. Przez awarię osobówki zablokowany jest pas awaryjny w kierunku Szczecina.
22: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
23: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, a oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma Janku mamy, ciepły pies, cichy kąt. Nie ma Janku mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma Janku mamy, cichy kąt, ciepły pies. Nie ma Janku mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

zapałem, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak, mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak, mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak, mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak, mamy, kto nie wierzy, jego

0: Program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41. www.meble-swarzenckie.pl.
1: Autopromocja.
2: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
3: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
4: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
3: Asia Kruk
4: i Zygmunt Heiser.
2: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
3: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
4: uśmiechnij się.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
9: Boli, swędzi,
10: piecze, a do tego nawraca.
11: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Została ostatnia reklama.
13: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
14: To nie jest pora.
13: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
15: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Reklama.
16: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
17: Radio Pogoda poleca się na następną popołudniową godzinę z najpiękniejszymi melodiami na lato. Posłuchamy Zbigniewa Wodeckiego, pojawią się czerwone gitary. A na razie wiadomości. Jest 17.
18: Miesięczny areszt dla kierowcy po wypadku autokaru na Węgrzech. Puma w dolnośląskich lasach jest zdjęcie z fotopułapki. Sprawdzimy też jutrzejsze ceny maksymalne na stacjach paliw.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
18: Miriam Lipińska. Miesiąc spędzi w areszcie kierowca polskiego autokaru, który w niedzielę miał wypadek na Węgrzech. Tak zdecydował sąd w Miszkolcu na wniosek prokuratury. Kierowca jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęło wiele osób, mówi rzeczniczka sądu Tunde Majorosz.
19: Ja legę.
18: Charakter przestępstwa, surowość ewentualnej kary, a także obce obywatelstwo i stałe zamieszkanie za granicą stwarzają ryzyko ucieczki lub ukrywania się. Według ustaleń węgierskich śledczych kierowca najprawdopodobniej zasnął w trakcie jazdy, przez co autokar zjechał najpierw na pas awaryjny, a potem wpadł do rowu i przewrócił się na bok. W wypadku zginęło 12 osób, wiele zostało rannych. Tymczasem wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul poinformowała, że udało się już zidentyfikować wszystkie ofiary śmiertelne wypadku.
20: W przypadku 3 osób mamy już dokumenty potwierdzające, w przypadku 2 osób jeszcze czekamy na dokumenty, ale już wszystkie osoby zostały zidentyfikowane.
18: Wojewoda poinformowała też, że w najbliższym dniach do Polski wróci kolejna grupa poszkodowanych.
20: 12 do 13 pacjentów przygotowywanych jest do transportu.
18: Wczoraj specjalnym samolotem do kraju wróciła pierwsza, 21-osobowa grupa lżej rannych pasażerów. Poluzowane śruby w tylnych kołach prywatnego auta prezydent Gdyni Aleksandry Kosiorek. Sprawę wyjaśnia gdyńska policja. W niedzielę podczas jazdy samochód prezydent miasta zgubił koło. W pojeździe znajdował się mąż prezydent oraz trójka dzieci. Teraz zebrany przez policję materiał oceni prokuratura. W sprawie ma zostać powołany biegły, który oceni, czy śruby mogły samoistnie się poluzować. Prezydent Gdyni ujawniła też, że wcześniej dostała pogróżki. puma na Dolnym Śląsku, jak poinformowali leśnicy, widziano ją w lasach w okolicach Michałkowej i Zagórza Śląskiego. Na dowód Powiatowy Oddział Straży Ochrony Przyrody w Świdnicy opublikował zdjęcie dzikiego kota z fotopułapki. Leśnicy apelują o czujność podczas chodzenia po lesie. To kolejna informacja na temat pumy, która wędruje po dolnośląskich lasach. 13 sierpnia urzędnicy ze Starostwa Powiatowego w Kłodzku wydali ostrzeżenie dla turystów i mieszkańców o możliwej obecności nieokreślonego zwierzęcia z rodziny kotowatych w rejonie między Szczytną a Polanicą Zdrojem. Zagranica. Groźny incydent w pobliżu zaporowskiej elektrowni atomowej na Ukrainie, największej siłowni nuklearnej w Europie. W wyniku eksplozji drona na przystanku autobusowym używanym przez pracowników zakładu zginęła jedna osoba, a 16 zostało rannych. Nie doszło natomiast do żadnych uszkodzeń mających wpływ na bezpieczeństwo jądrowe ani ochronę obiektu. I na koniec sprawdzamy jeszcze, ile będzie nas jutro kosztować tankowanie. Zgodnie z decyzją ministra energii, za benzynę 95 zapłacimy w środę maksymalnie 6,46 zł, a za olej napędowy 7,47 za litr. To 5 groszy więcej za benzynę niż dziś i o 10 groszy więcej za diesla.
12: Pogoda.
18: Na termometrach dziś maksymalnie od 17 stopni na Podlasiu, przez 19 na Mazowszu, 20 na Pomorzu i w Małopolsce, do 21 na Dolnym Śląsku. W całym kraju przydadzą się parasole. Miejscami na północy i w centrum możliwe burze.
12: Radio Pogoda. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
7: Lato, lato, lato.
17: 4 minuty po godzinie 17, przed nami kolejna godzina tego dzisiejszego pogodnego popołudnia. Każdy z nas ma takie swoje ulubione, chyba najpiękniejsze melodie. Myślę, że Radio Pogoda gra dużo takich, które Państwo lubią. Ja na przykład czekam na Lubię wracać tam, gdzie byłem, która już niedługo się pojawi w Radiu Pogoda. Zbigniew Wodecki to jedna z moich ulubionych piosenek, ale niedługo będzie też na przykład Andrzej Rybiński, od jutra już, czy Wróćmy na jeziora czerwonych gitar. Przyjmę też kogoś z Państwa do klubu pogodnych ludzi.
12: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: muzycznym świecie jest wielu grających, śpiewających Irlandczyków i Irlandek. Jakoś tak, proszę Państwa, oni są tak wyjątkowo muzykalni, jakoś ta muzyka przychodzi im z niezwykłą łatwością. To właśnie Irlandczyk Gilbert O'Sullivan przed momentem na antenie Radia Pogoda. A Państwo dzwonią. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Pani Moniczko. Chciałabym bardzo podziękować za wspaniałe prezentacje piosenek i za historię z życia wykonawców.
0: Proszę.
1: Z przyjemnością słuchałam o pani Irenie Jarowskiej, o Karin Stanek i innych. I bardzo serdecznie pozdrawiam panią i całe radio. Jagoda z Warszawy.
0: Dziękuję pani Jagodo. No to jest nasze zadanie, to jest nasz zawód dziennikarzy. Zbierać informacje, a później przekazywać je państwu w jak najciekawszej formie. Jeżeli robimy to dobrze, to jest dla nas tylko wielki komplement, także bardzo dziękuję. No właśnie, dzisiaj wspominamy i Irenę Jarocką, i Karin Stanek, i państwo też wspominają z nami. I niektórzy z was mają tą przewagę, że spotkali się z tymi osobami, widzieli je na żywo, tak jak pan Waldek.
2: Dzień dobry, pani redaktor.
0: Dzień dobry.
2: Pamiętam pierwszy koncert nobilitacyjny w Warszawie, w Filharmonii. Najpierw żeśmy tak siedzieli, patrzyliśmy po sobie, a potem marynary w górę poszły, machanie. To było coś tak nowego, tak dynamicznego, tak pięknego na tamte czasy naprawdę, że poszaleliśmy dosłownie. A potem kontakty z panią Karyną w Sopocie, jeszcze w cyrku Afanasiewa, jak jeszcze nie był non-stop w tym takim namiotowym. Boże, co to było za szaleństwo. Szkoda, że tak szybko pani Karyn odeszła. Wspaniała była.

0: Od jutra już Andrzej Rybiński w Radiu Pogoda. A dlaczego, proszę Państwa, coś zacząć jutro, skoro można zacząć dziś? Nie bądźmy jak Scarlett O'Hara. Jeżeli na przykład chcieliby się Państwo zgłosić do Klubu Pogodnych Ludzi, mieć legitymację klubowicza albo klubowiczki i naszą radiopogodową przypinkę, no to już dziś można się zgłosić do klubu, wchodząc na naszą stronę radiopogoda.pl, albo mogą też Państwo do mnie zadzwonić 22 444 4004. Za kilka minut przyjmę kogoś z Was do naszego klubu, do paczki przyjaciół Radia Pogoda.
1: Radio Pogoda. Miłość.

0: jechać w taką noc to grzech.
1: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.

0: Otwieram Państwu drzwi do klubu pogodnych ludzi. Dzisiaj zadzwoniłam do pani Ani, bo dostałam od niej zgłoszenie, przynajmniej przez nią podpisane, ale pani Ania jest zaskoczona, proszę Państwa, moim telefonem.
1: Klub pogodnych ludzi. Radia Pogoda.
0: Pani Aniu, no ja mam pani numer telefonu i napisała pani: jestem pogodnym człowiekiem, bo życie nauczyło mnie cieszyć się małymi rzeczami, a moje dwie córki są dla mnie największym powodem do uśmiechu. To pani napisała, czy to może któraś z córek zrobiła pani taką niespodziankę?
2: Ktoś mi chyba zrobił tą niespodziankę.
0: Ale miłą mam nadzieję, pani Aniu. Słucha pani w ogóle Radia Pogoda?
2: Słucham, na kuchni pracuję, na kuchni często to radio jest puszczone. A,
0: no właśnie, czyli ktoś o tym wiedział i panią zgłosił. Aha. I teraz trzeba zrobić małe śledztwo. Kto?
2: No muszę zrobić śledztwo.
0: No właśnie. Proszę coś o tych córkach swoich opowiedzieć. Jak mają na imię, ile mają lat?
2: Klaudia i Oliwia, 28 i 21.
0: Czyli mówi pani, że pracuje na kuchni, czyli gdzieś w stołówce, tak, czy w restauracji? Jak
2: stołówka,
0: to wygląda?
2: W internacie.
0: I co dzisiaj dobrego na obiad było?
2: Mamy przerwę w gotowaniu.
0: Aha.
2: Dopiero jest sprzątanie na kuchni.
0: Bo się przygotowujecie się dopiero, tak? Na przyjazd, tak, przyjazd uczniów, którzy będą mieszkać,
2: tak jest,
0: w internacie.
2: Mamy trzy budynki. Aha. Tak, mamy trzy budynki internatu.
0: Pani Aniu, a to Radio Pogoda to tylko w pracy, czy czasami poza pracą też?
2: Czasem w domu.
0: No, mam nadzieję, że to będzie miła niespodzianka, jak usłyszy pani taki oto komunikat.
2: Tak.
1: Witaj w klubie pogodnych ludzi.
0: A z tym się łączy to, że otrzyma pani ode mnie legitymację członkowską Klubu Pogodnych Ludzi i naszą radiopogodową przypinkę w takiej przyjemnej przesyłce od nas. Także proszę uściskać córki i jak już pani będzie wiedziała, kto panią zgłosił, to proszę zadzwonić i powiedzieć, bo sama jestem ciekawa, jak ta historia się skończy. Słyszę, że jest pani pogodna, uśmiechnięta i tak, tak trzymać, tak trzymać.
2: Tak jest. Dziękuję.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.

0: za kilka minut w Radiu Pogoda Czesław Niemen zaśpiewa, że czas jak rzeka płynie. No faktycznie, bo już prawie 18. Ja już mówię Państwu do usłyszenia. Monika Tarka, dziękuję za dziś. Za chwilę antenę przejmie Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na jej spotkanie z aktorem Leszkiem Lichotą w Alei Sław po godzinie 18. A po godzinie 22 oczywiście kolejne fragmenty powieści Radia Pogoda, naszej wakacyjnej, to Hrabia Monte Cristo. Także przyjemnego wieczoru, do usłyszenia.
1: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnice skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Capture Eco G z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Auto Kompol, koncesjoner Renault, Poznań Kąbrowskiego 449. Zaprasza.
9: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie w Poznaniu. Już od 27 sierpnia w MTP Hala nr 1. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Już od 27 sierpnia w MTP w Poznaniu. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
14: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Została ostatnia reklama.
16: Boli, swędzi,
17: piecze, a do tego nawraca.
18: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
19: Sponsorem programu jest Voyager. Serwis marek Jeep, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge i Ram.
2: Sponsorem audycji jest Medso. Polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
16: Popołudnie i wieczór z deszczem i lokalnymi burzami, ale pogoda nie będzie już tak dynamiczna jak wczoraj. To sprawdzamy jeszcze sytuację na drogach. Kierowców ostrzegam przed utrudnieniami na autostradzie A4 na Śląsku w pobliżu Gliwic. Przez awarię ciężarówki jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia jest zablokowany.
19: Sponsorem programu był Voyager, serwis motoryzacyjny działający od 30 lat w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 20.
2: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.

0: Pogoda. 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym?

0: czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gość...
1: Radio Pogoda. Radio...

0: Jeszcze nie śpisz?
1: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
0: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
1: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
2: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w salonie Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Została ostatnia reklama.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Ale Jasław, Radia Pogoda już w pełnej gotowości, na zegarach 18, więc zaczynamy za chwilę, ale najpierw wiadomości i prognoza pogody.
9: Wszystkie polskie ofiary wypadku na Węgrzech już zidentyfikowane. Podwyżki cen żywności czekają nas w najbliższych miesiącach. Rozmowy telefoniczne i puszczenie głośnej muzyki ograniczają brytyjskie puby.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
9: Agnieszka Trojanowska-Bis. Udało się zidentyfikować wszystkie ofiary śmiertelne w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. To jednak nie znaczy, że ciała zostaną szybko sprowadzone do kraju. Procedury są dość długotrwałe, tłumaczy wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
10: Najpierw ciała powinny być wszystkie zidentyfikowane, później akt zgonu. Później musimy przekonać kolegów węgierskich, żeby nie byli zbyt rygorystyczni w stosowaniu swoich procedur, a oni mają dość śrubowane w tym względzie wymogi. Dopiero wtedy możemy sprowadzać ciała do Polski.
9: Dlatego właśnie trudno konkretnie określić datę, kiedy wszystkie zwłoki zostaną przetransportowane do Polski i będzie można je pochować. Do aresztu na miesiąc trafił kierowca autokaru. Decyzję o areszcie podjął sąd w węgierskim Miskolcu. Śledczy podejrzewają kierowcę o nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęło wiele osób. Według ustaleń węgierskich śledczych kierowca najprawdopodobniej zasnął w trakcie jazdy, przez co autokar zjechał najpierw na pas awaryjny, a potem wpadł do rowu i przewrócił się na bok. W wypadku zginęło 12 osób, wiele zostało rannych. Kończy się dobry czas dla naszych portfeli, czas taniejącej żywności. Prognozują eksperci, tego lata widzimy deflację cen, czyli z miesiąca na miesiąc ceny spadają. Oczywiście nie wszystkie, ale znacznie więcej produktów tanieje niż drożeje. Ale już wkrótce ten trend spadających cen może się odwrócić, prognozuje dr Mariusz Dziwulski, ekspert rynku rolno-spożywczego w PKO Banku Polskim i mówi, jakie produkty są kolejne w kolejce do podwyżek.
11: Wydaje mi się, że tutaj zwrot będziemy obserwować właśnie w tej kategorii owoców i warzyw. Mniejsza produkcja w Polsce, Polska jest dużym producentem i eksporterem takich produktów jak jabłka. Wydaje mi się, że wiele kategorii warzyw z uwagi na mniejszą produkcję w Polsce zacznie drożeć.
9: Póki co, jak wynika z danych GUS-u, tańsze niż rok temu o nawet 20-25% są masło, wieprzowina, jabłka, warzywa, szczególnie buraki, kapusta, cebula i ogórki. Kolejne niewybuchy i ograniczenia w środku Warszawy. Saperzy są już na miejscu. To rejon skrzyżowania ulic Grzybowskiej i Żelaznej na granicy warszawskiej Woli i Śródmieścia, gdzie odnaleziono ponad 20 niewybuchów. Służby wstrzymały ruch kołowy i pieszy w okolicy. Ewakuować się musieli mieszkańcy dwóch okolicznych budynków. Walka o fotel prezydenta Krakowa nabiera tempa. Zarejestrowano już 24 komitety wyborcze, ale to nie oznacza, że tylu kandydatów znajdzie się ostatecznie na kartach do głosowania. Najpierw muszą zebrać wymagane podpisy. Popularna sieć brytyjskich pubów Weatherspoon wprowadziła zakaz puszczania muzyki i prowadzenia rozmów telefonicznych przez głośnik. W oświadczeniu tłumaczy, że wielu klientów doprowadzało to do szału. W niemal 800 lokalach sieci pojawią się teraz tabliczki z apelem, by klienci nie przeszkadzali innym bywalcom lokali.
7: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Mandoria, Żgów koło Łodzi, mandoria.com.
5: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
12: Błażej Kulesza, zapraszam. Eliminacje Ligi Mistrzów wchodzą w decydującą fazę play-off. Dziś pierwsze spotkania, które wyłonią 7 zwycięzców eliminacji. Szlagierem będzie starcie w Stambule. Tam Fenerbahce podejmie Olympique Lyon. To spotkanie równo o 21:00. Polskie zespoły za to szykują się na decydujące starcie w eliminacjach Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. Problemy ma Lech Poznań, bowiem kapitan kolejorza Michael Isak nie wystąpi w meczu ze szwajcarskim FC Thun. Lista nieobecnych w przypadku piłkarzy z Poznania jest znacznie dłuższa.
7: Sponsorem programu był właściciel parku rozrywki Mandoria, Żgów koło Łodzi, mandoria.com.
5: Pogoda.
9: W nocy temperatura spadnie do 9 stopni na Warmii i Mazurach, do 14 na Dolnym Śląsku, a deszcz możliwy będzie na południu i południowym zachodzie. Jutro początkowo na wschodzie i północnym wschodzie rozpogodzenia, później przelotny deszcz możliwy już w całym kraju, a na termometrach od 19 do 23 stopni.
5: Aleja Sław, Radia Pogoda.
13: Dzień dobry Państwu, zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moją i Państwa sławą jest aktor Leszek Lichota. Będziemy rozmawiać i o teatrze, i o filmach, i o serialach, i o tym, jak aktor potrafi zmienić się do roli. Zapraszamy na to spotkanie już za parę chwil bardzo serdecznie. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
5: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska przy jednym mikrofonie, przy drugim Leszek Lichota. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Zacznę od tego, że długo się umawialiśmy na tę rozmowę, bo jest Pan bardzo zajętym człowiekiem i pomyślałam sobie o tym, czy Pan w ogóle ma czas, żeby jeszcze czasami odpoczywać?
2: No właśnie, jestem na takim etapie, gdzie pokończyłem projekty, takie, które trwały prawie ze 2 lata, taki naprawdę maraton miałem. Aha. I postanowiłem sobie dać trochę wolnego czasu, żeby złapać dystans, zobaczyć, gdzie jestem, naładować baterie, przyjrzeć się sobie, dać odpocząć i nabrać sił. I ciągle mi się wydaje, że już to mogę zrobić. I ciągle się okazuje, że czekam na ten moment, że to może w przyszłym tygodniu już sobie odpocznę, a w przyszłym tygodniu coś znowu wpada. Ale takie zaległości, nie? No właśnie takie coś jak my, że się umawiamy na wywiad od paru miesięcy i mówię, no dobra, no teraz mam czas, no to możemy się umówić. I takich zaległych spraw gdzie się z kimś tam poobiecywało i chciało spotkać i zobaczyć albo porozmawiać jest dużo. No i one ciągle jeszcze zajmują mi mój czas i kalendarz, także jeszcze nie mogę odpocząć, ale naprawdę widzę światełko w tunelu.
1: To co tak bardzo ostatnio Pana zajmowało?
2: Ostatnio to plany filmowe głównie, serialowe i filmowe. I i oczywiście trasy teatralne, ale one są jakby wpisane w stały rytm kalendarza i roku. Natomiast pokończyłem wszystkie plany filmowe i chcę się zająć rzeczami, na które nie dawałem sobie czasu, odkładałem na później, takimi prywatnymi rzeczami trochę biznesowymi, które też zaniedbałem i w tym wolnym czasie chciałbym się też tym zająć. A o konkretach, jeżeli chodzi co zajmowało, nie wiem, ile mogę mówić, bo nie wiem, na ile to już jest jawna informacja po prostu.
1: Czy któraś część tych planów filmowych, będę pytać zatem dookoła, dotyczyła tego, co będzie miało premierę w tym roku, czyli mam tu na myśli serial medyczny.
2: A o tym możemy mówić jakby, tak. Serial, który nosi tytuł Znieczulenie, bo to już jakby zostało zaanonsowane i chyba na jesieni ma wyjść. I tak, to zajmowało mi bardzo dużo czasu, to był bardzo wyczerpujący plan. Myślałem, że serial medyczny to będzie, pochodzimy sobie w fartuszkach po korytarzu, pogadamy i będzie przyjemnie. Nie, to był bardzo intensywny, wymagający plan, wymagający ogromnego skupienia. Moja postać tam występowała chyba w 95% scen, więc właściwie cały czas byłem na planie, codziennie przez chyba z 5 miesięcy.
1: Trudno też, żeby było inaczej, skoro jest tam pan jednak główną postacią.
2: No tak, ale różnie te główne postaci się układają. Tutaj faktycznie ta postać niemalże cały czas jest jakby na ekranie. Uczenie się tych medycznych tekstów, żargonu szpitalnego, lekarskiego, fachowych nazw było bardzo wymagające, ale też tam bardzo mocno postawiono na realizm i będzie bardzo dużo operacji takich, których widz będzie mógł zobaczyć.
1: Do tematu tych operacji wrócimy za chwilę. Leszek Lichota jest dzisiaj gościem Alei Sław, Radia Pogoda. Zapraszam Państwa na krótką przerwę. Wracamy za chwilę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj mieszka?

0: wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda.
1: To było trudne, ale to jest pani Grażyna Świtała.
2: To było trudne i pan bardzo dobrze sobie z tym poradził. 2000 zł na wakacyjne urlopowe wsparcie otrzymuje pan Przemysław. Gratulacje.
1: Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję.
0: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
3: Autopromocja.

0: gościem Ale i Sław Radia Pogoda jest dzisiaj aktor Leszek Lichota. Rozmawiamy o serialu medycznym, który to powstaje, który to niedługo, bo chyba już jesienią będzie miał premierę, a w którym to Leszek Lichota wciela się w postać głównego bohatera. No, jak wiadomo, taki serial medyczny to również pewne wyzwania dla aktora.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Jak to wygląda? To jest jakiś konsultant, ktoś, kto stoi i jednak pomaga aktorowi, czy aktor, że tak ujmę, leci na żywioł i udaje, że wszystko wie?
2: Nie, już nie ma nic na żywioł. Znaczy już teraz w tych czasach się wszyscy do wszystkiego przygotowują, czyli zanim wejdziemy na plan, mamy bardzo długi okres przygotowawczy. I spotkania, no nie wiem, z ratownikami medycznymi, z lekarzami różnych specjalizacji, które nam są potrzebne. Bywa, że, nie wiem, obserwujemy operacje, żeby to zobaczyć na przykład, o ile jest taka możliwość. Więc jest bardzo dużo takich kursów, warsztatów, które musimy przejść. One moim zdaniem nie do końca spełniają swoją rolę, bo zanim wejdziemy na plan, to wszystko zapomnimy.
0: Okej.
2: Okay. No tak to jest niestety.
0: Czynnik ludzki.
2: Czynnik ludzki, no jak nie ma praktyki, jeżeli się raz, dwa coś wykonało na jakichś warsztatach, a później masz miesiąc przerwy, no to już później jak to robisz, no to sobie przypominasz, a nie masz tego w krwioobiegu. Więc ci konsultanci byli cały czas również obecni na planie i do każdej sceny nas przygotowywali i mówili, jak to robić, co jest prawdziwe, czego się nie robi, czego nie wolno, co jest błędem. I bardzo nam, bardzo pomagali. Byliśmy naprawdę duża pomoc, bez nich by się tego, to wszystko na pewno nie udało, ale wymagało to za każdym razem jakby uczenia się trochę od nowa.
0: Czy ta postać jest postacią, która będzie wzbudzała dużą sympatię u widzów?
2: Myślę, że i tak, i nie. Znaczy, no musi mieć coś, główna postać, gdzie widz podąża za nim. No, niekoniecznie musi to być miłość od pierwszego wejrzenia. Natomiast musi mieć coś intrygującego, albo na przykład mieć, mimo tego, że jest, nie wiem, ktoś antypatyczny i musi mieć jakąś rację, za którą widz podąży. Że ma prawo tak na przykład robić, bo ma rację. Ta postać myślę, że będzie miała i to. Znaczy, że będzie można ją za niektóre rzeczy polubić, ale będzie też, mam nadzieję, trochę drażniąca i no jak to bywa w szpitalach, każdy był kogoś, jak nie sam, to kogoś odwiedzał albo zna tę historię. Lekarze są zapracowani.

0: Pani nigdy nie mają czasu, wszyscy coś od nich chcą. I to czasami po prostu budzi takie emocje, że no chcieliby już troszkę spokoju. Chcieliby, żeby nie musieli odpowiadać na najbłahsze pytania i po 50 razy upewniać ludzi w czymś. I to jakby, ja rozumiem, że to powoduje frustrację i myślę, że w tym bohaterze też to znajdziemy jakby. Mhm. Że nie będzie to leśna góra, gdzie wszyscy są uśmiechnięci.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian,
4: mega,
5: co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski Smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Została ostatnia reklama.
12: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
13: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
12: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
12: Aflofa.
14: Reklama. Drogowskaz Radia Pogoda.
15: Krajowa 15 w Wielkopolsce między Wrześnią a Gnieznem po wypadku zablokowana jeszcze przez pół godziny. Na ekspresówce S10 między Szczecinem a węzłem Koblanka w zachodniopomorskim zderzyły się 3 samochody. Droga zablokowana w kierunku Stargardu. Do końca dnia miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie również lokalne burze. W nocy chłodno, od 9 do 14 stopni.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Teraz tak sobie pomyślałam, że czy bardziej Leśna Góra, czy bardziej Dr. House, czy może jednak polska wersja Chirurgów?
2: Trudno mi
1: pojawią
2: powiedzieć,
1: się takie porównania.
2: Trudno mi powiedzieć, gdyż ja osobiście nie oglądam seriali medycznych jakby.
1: No. Okej. Okay.
2: Natomiast było to dla mnie wyzwanie aktorskie, jakby, żeby się z czymś takim zmierzyć i chciałem jakby tego dotknąć. Więc nie wiem jakby do czego to przypiąć. I mam nadzieję, że nie będzie to niczym z tego, że będzie po prostu opowiadało swoją historię.
1: No tym bardziej, że na platformie nie tylko dostępnej w Polsce będzie ten serial, więc być może stanie się to hitem ogólnoświatowym.
2: Trzymam kciuki.
1: Ale to też ostatnio nie pierwsza pańska rola medyczna. I tak się zastanawiam, czy są jakieś podobieństwa do Znachora, czy zupełnie inna rola?
2: No, podobieństwo jest takie, że obaj byli lekarzami, no i tyle.
1: Natomiast, w pewnym sensie neurochirurgami
2: to
1: też.
2: Tak, przypomniało mi się, jak mieliśmy właśnie taki dzień, gdzie... nie pamiętam, jak się taki dzień nazywa, no ale gdzie się sprasza dziennikarzy i pokazuje się całą tam jakby... wszystkie seriale, filmy, które w tym roku mają nadejść. Prasowy dzień. No i oczywiście zapowiadali również nasz serial. Myśmy wyszli na scenę i dziennikarze zadali mi pytanie, jak się przygotowywałem do roli w tym serialu. No to więc odpowiedziałem, zagrałem wcześniej Znachora.
1: No tak. Jakby rzeczywiście to mogło wprowadzić, chociaż to wtedy były realia 50 lat wcześniej, tak? Lekarskie?
2: No więcej.
1: Więcej chyba nawet.
2: Więcej nie, no żartuję oczywiście, natomiast nie ma wspólnego, nic jakby. No, to jest zupełnie inny człowiek przede wszystkim. Z innymi rzeczami musi się mierzyć, inną ma presję na sobie, więc na szczęście nie jest to chęć wykorzystania tamtej jakby postaci i skorzystania z niej tu, tylko jest to zupełnie inna, autonomiczna historia o człowieku o w ogóle innej konstrukcji.
1: Okej. Okay. Powiem tak, spodziewam się kolejnego hitu, ponieważ mam takie wrażenie, że w serialach, w których pan się pojawia, no to one jednak potem stają się hitowe. I na przykład też często padają pytania wśród moich kolegów, jak sobie rozmawiamy, dziennikarzy, co dalej z Watahą? Czy to jeszcze jest szansa na powrót?
2: No z tymi hitowymi serialami to jest tak, że może akurat te lepsze się ogląda, a tych gorszych się nie ogląda, więc się wydaje, okay, że wszystkie są fajne. Nie, procentowo to się rozkłada różnie, ale cieszy, jeżeli się zdarza to, że się weźmie udział w projekcie, który faktycznie odniesie sukces i trafi do ludzi. Co z Watahą? Mi też zadają to pytanie cały czas. I mogę jedynie powiedzieć zgodnie ze stanem swojej wiedzy, że nic na ten temat mi nie wiadomo.
1: Okay.
2: Natomiast jeżeli chodzi o takie moje osobiste podejście do tego tematu, myślę, że zakończyliśmy już na tamtym etapie trzech sezonów tę całą historię i musiałby być niesamowicie dobry pretekst, żeby po raz kolejny do niej sięgnąć. Lubię to, że nie przedłużyliśmy, że producenci nie zdecydowali się na przedłużenie robienie kolejnych sezonów tylko po to, żeby wyciskać cytrynkę.
1: A że tak pozwolę sobie na takie porównanie, mam nadzieję, że nam jeszcze trochę cytrynki uda się wycisnąć w tej rozmowie. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Leszek Lichota. Za chwilę w Alei Sław wracamy do rozmowy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: to promocja.
1: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Boli, swędzi,
6: piecze, a do tego nawraca.
7: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
9: Marian, co ty robisz?
8: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
12: Została ostatnia reklama.
13: Ubezpieczenie samochodu w banku?
14: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer. Numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
0: Reklama.
15: A już teraz, skoro 19 na zegarach, to zapraszam bardzo serdecznie na wiadomości i prognozę pogody. A później dalsza część naszego spotkania w Alei Sław.
16: Kolejni ranni w wypadku autokaru. Polacy wrócą prawdopodobnie jutro do kraju. Strażacy ugaśli pożar lasu przed Morskim Okiem. Duże pieniądze na walkę z suszą w najbardziej zagrożonym w Polsce województwie.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
16: Agnieszka Trojanowska-Bis. Jutro szpitale na Węgrzech prawdopodobnie opuści 12 Polaków rannych w wypadku autokaru. W ostatni weekend poinformował wiceszef MSZ Wojciech Zajączkowski. W szpitalach pozostanie 5 najciężej poszkodowanych, których stan na razie nie pozwala na powrót do Polski. W tragicznym wypadku w niedzielę zginęło 12 osób. Jak informuje dziś wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, udało się zidentyfikować wszystkie ofiary śmiertelne tego wypadku, ale ich ciała jeszcze nie są sprowadzane do kraju, to ze względu na procedury stosowane na Węgrzech, tłumaczy wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
17: Oni mają dość śrubowane w tym względzie wymogi i dopiero wtedy możemy sprowadzać ciała do Polski.
16: Dziś jeszcze ministerstwo nie jest w stanie podać daty, kiedy wszystkie zwłoki zostaną przetransportowane do Polski i będzie można je pochować. Pożar lasu w rejonie Włosienicy przed Morskim Okiem został ugaszony, przekazał rzecznik Zakopiańskiej Straży Pożarnej. W trudno dostępnym terenie działania prowadzili strażacy desantowi ze śmigłowca Topr, a do dostarczania wody wykorzystano dużego drona. Zapalił się niewielki obszar, paliła się ściółka leśna i wnętrze jednego drzewa. Przyczyna pożaru nie jest znana, ale jest to miejsce odległe od szlaku i trudno dostępne. W słowackiej części Tatr pożary ściółki leśnej zdarzały się już wielokrotnie. Południowe stoki Tatr są bardziej nasłonecznione i narażone na przesuszanie. Różne części kraju zmagają się tego lata z suszą. Według danych Unii Europejskiej to najbardziej zagrożonym pustynnym regionem Polski. Jednym z najbardziej zagrożonych tym zjawiskiem regionem w Europie jest województwo łódzkie. Stąd duże kwoty wydawane, by z tym walczyć. Województwo przeznaczy na ten cel 6 milionów złotych. To pieniądze, z których skorzystać będzie mogło 40 gmin z tego regionu. Będą mogły m.in. poprawić stan techniczny stawów, zwiększyć ich pojemność, przywrócić funkcję retencyjną, zabezpieczyć skarpy czy zadbać o bioróżnorodność, mówi Małgorzata Leffler z Urzędu Marszałkowskiego.
9: Inwestowanie w małą retencję to inwestowanie w bezpieczeństwo mieszkańców rolnictwa i lokalnej przyrody. Zatrzymana w środowisku woda zasila również lokalne ekosystemy i pomaga ograniczać skutki coraz bardziej gwałtownych zmian pogodowych.
16: Takie działania są bardzo potrzebne, bo jak mówi hydrolog Katarzyna Izodorczyk.
18: Oczywiście nie możemy kontrolować temperatury, opadów, ale możemy kontrolować to i regulować to, ile tej wody zgromadzimy.
16: Po renowacji przez samorządy zbiorniki wodne mają być też miejscami do rekreacji. Koncert Artura Żmijewskiego, Koen po miłości kres oraz spektakl Zapiski z wygnania w wykonaniu Krystyny Jandy znalazły się wśród atrakcji 23. Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera. Impreza rozpocznie się już za 4 dni i potrwa tydzień.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
19: Błażej Kulesza, zapraszam. W Cincinnati trwa prestiżowy turniej tenisowy rangi 1000. Jutro Iga Świątek powalczy w 1/8 finału z francuską Dion Paris. Dotychczas obie panie grały ze sobą tylko raz w drugiej rundzie Igrzysk Olimpijskich. Górą wówczas była Polka. Patrick Vieira został za to nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Senegalu. Legenda Arsenalu i kadry Francji poprowadzi drużynę narodową po raz pierwszy w swojej karierze trenerskiej. Na stanowisku zastąpił on Pape Thion, który został zwolniony po mundialu.
1: Pogoda.
16: Wieczór w większości kraju z dużym zachmurzeniem. Miejscami możliwe są jeszcze rozpogodzenia, ale głównie przelotne opady deszczu, a na północy i północnym wschodzie również punktowe burze, a na termometrach od 18 do 21 stopni. Chłodniej na wschodzie oraz w rejonach podgórskich, tam maksymalnie 16 stopni.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
20: Przypominam, że słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim gościem jest Leszek Lichota. A rozmawiamy o różnych różnościach i wyzwaniach aktorskich, a także o nowym serialu z Leszkiem Lichotą w roli głównej, który już niebawem pojawi się w polskiej przestrzeni medialnej, że tak to ładnie ujmę. Zapraszam bardzo serdecznie na to spotkanie za parę chwil. Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry wszystkim, którzy do nas dołączyli.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 103 i 4 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Będę zatem dopytywać o te kolejne plany filmowe, które pan miał. Czyli tak, był jeden plan serialowy, filmowy, czy był jakiś plan kinowy?
2: Był. Ale nie mogę w ogóle o nim nic powiedzieć, niestety.
1: Zupełnie nic,
2: oczywiście.
1: Czyli to jest po prostu temat na kolejną naszą rozmowę, tak?
2: Tak, bo dopiero co skończyliśmy zdjęcia. Jeszcze nie wyszło to w eter. Więc w ogóle nawet nie chcę wprowadzać w tą rozmowę.
1: No rozumiem.
2: Bo
1: tajemnica.
2: Żeby cokolwiek o nim powiedzieć ciekawego i zainteresować, no musiałbym mówić rzeczy, o których jeszcze nie mogę mówić. Był taki plan filmowy, był jeszcze inny plan serialowy dla jednej innej platformy, kryminalny, który też, nie wiem, czy będzie na jesień, czy na wiosnę, który miał dosyć ciekawą konstrukcję, jakby, no bo historie kryminalne, no to wiemy, ktoś kogoś tam zabił, trzeba znaleźć kto, albo ktoś zginął i no jak tak. Zginął, no to no, tak jak to w kryminale. Natomiast tu ciekawą konstrukcję miał, że każdy odcinek jest opowiadany z perspektywy innej postaci, która jest zaangażowana w tę sprawę. A bohater, o którym się mówi przez cały czas, pojawia się dopiero później. Jak już wiemy, jak już zebraliśmy informacje o tych postaciach, co one się dowiedziały.
1: Okej.
2: To dopiero pokazuje się, jak się to wydarzyło, jak do tego doszło. I dosyć ciekawa konstrukcja, jakby taka.
1: Czy to był serial, który powstał na podstawie. Czy to był serial, który powstał na podstawie książki?
2: Nie.
1: Okej, bo skojarzyło mi się to z pewną książką, ale zatem jeśli chodzi o Znachora...
2: Czy gramy w jakieś kalambury, zagadki?
1: Nie, po prostu teraz pomyślałam...
2: Czy to był...
1: Nie. Dobra, no bo też nie chcę po prostu, że tak ujmę, dość potocznie cisnąć, bo też rozumiem, po prostu o wielu rzeczach nie może mówić, tak? I ja na przykład teraz powiem, że mam skojarzenie, że taka była książka, jak nazywam się Czerwień Orhana Pamuka, gdzie rzeczywiście dopiero na sam koniec wchodziła ta główna postać, pojawiała się. No i na przykład by się okazało, że no zgadłam, no i co?
2: No i bingo by było, ale nie.
1: I byłby news, ale nie będzie.
2: Tak, faktycznie to jest bardzo ciężko. Od paru lat się dzieje tak, że coraz ciężej nam mówić o tych projektach, które robimy, bo coraz więcej się, coraz bardziej się obarcza takim nimbem tajemnicy, że nie mówimy nic, dopóki my nie powiemy, że już można, ale jednocześnie, proszę bardzo, iść, nie wiem, do radia, do telewizji, promować, tylko nic proszę nie mówić. Bardzo trudne zadanie.
1: Czyli po prostu aktor ma teraz taką rolę, że przychodzi, mówi dzień dobry, jestem aktorem, będę grał, będzie
2: w czym,
1: super.
2: Zgadnijcie w czym, tak.
1: Okej. No, chciałabym też wrócić na chwilę do Znachora, bo myślę, że wielu naszych słuchaczy pamięta, no nie pierwszą, ale jednak tę najbardziej znaną wersję Znachora z Jerzym Bińczyckim. Czy pan, dostając propozycję zagrania Znachora, nie bał się tego, że będą porównania?
2: Znaczy takie osobiste, jakby zawodowe porównania?
1: No tak, że jako postać Znachora, no że bo wtedy Bińczycki to zagrał tak, a Lichota zagrał inaczej.
2: Tego nie, bardziej się obawiałem, ale to szybko jakby rozwiano moje wątpliwości, bardziej się obawiałem, czy w ogóle cały pomysł i historia nie jest chęcią powtórzenia tamtej. I wtedy nie widziałbym za bardzo sensu, żeby to robić jeden do jednego. Natomiast punkt widzenia, który przyjęli scenarzyści i produkcja, był na tyle jakby świeży, współczesny, dla mnie ciekawy i inny, że mimo, że opowiadamy tę samą historię tego samego faceta, którą wszyscy znamy, no to inaczej rozkładamy te akcenty. On to się prawda. Też inaczej może zachowywać. To nie jest facet, który jest ascetą i uwielbia swoją świętość, tylko jest facet, który chce żyć. Jakby on ma dość tego, co go spotkało, tego, że się miota i szuka przez te 15 lat sam nie wie czego. I marzy o tym, żeby osiąść. Więc jeżeli nadarza się taka okazja, to on chce w to wejść. A nie mówi nie, bo ja nie wchodzę w takie sytuacje.
1: Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Leszek Lichota. Do tej rozmowy za chwilę wracamy. Zapraszam Państwa na krótką muzyczną przerwę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

wierzy w miłość i to jeszcze kolorową. Śmieszy cię, że umiem marzyć, stawiać los na szczęścia kartę, która nigdy nie wychodzi.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Ty znachor, to postrzega pan tę rolę jako wyzwanie?
2: A tak, oczywiście, oczywiście, ale bardzo przyjemne. Bardzo przyjemne. Nie wyzwanie takie, które paraliżuje, nie wyzwanie, które wymaga nie wiadomo jakiego poświęcenia, tylko jako możliwość spotkania się z jedną z najcieplejszych, najpiękniejszych postaci, jaką stworzyła nasza literatura i kino. Mhm. Bo to, jak zobaczymy sobie, jak powstawały te kolejne części, się okazuje, że raz na dwa pokolenia jakiś aktor może się z tą postacią spotkać. Mniej więcej co 40 lat powstawały. Więc to była jakby duża przyjemność, że jakby wylosowało mi się to. I to było wyzwanie na zasadzie takiej, wiemy, że nie możemy spieprzyć, wiemy, że ludzie wiedzą, o czym my opowiemy, wiemy, że będą porównać, wszystko to wiemy, zdajemy sobie z tego sprawę, ale mieliśmy jakąś taką bezczelną, nie bezczelną, ale pewność, że ta historia, którą stworzymy dla nich, ich również porwie i powiedzą, no chyba nie ma co porównywać, znaczy to jest po prostu trochę inne, nie? Trochę bardziej współcześnie opowiedziane, więc nie porównanie nie ma sensu trochę. To był inny film, to jest inny film. I ten jest okej, i ten jest okej. I cały ten proces, mimo takiej odpowiedzialności, był bardzo przyjemny, bo wiedzieliśmy, że robimy coś fajnego.
1: A czy pan, powiedział pan, że nie ogląda pan seriali medycznych, ale czy też był pan w grupie Polaków, którzy co święta oglądali wcześniej Znachora?
2: No ale z tym oglądaniem Znachora co święta to jest tak, że nie, że wszyscy czekają na godzinę konkretną, żeby włączyć film i siedzieć dwie godziny w milczeniu i podziwiać po raz kolejny to dzieło, tylko on leci w tle, jak muzyka czasami leci w tle.
1: A to różnie. Na swoim przykładzie powiem, że to różnie.
2: Więc on cały czas oczywiście bywał obecny, po prostu jak u każdego. Natomiast nie skupiałem się na nim nigdy.
1: Okej.
2: Okay. Dopiero przed naszą pracą nad Znachorem, no, przysiadłem i zobaczyłem sobie wersję tą, wersję tamtą, oryginał książki i zobaczyłem różnice, gdzie kogo poniosła, jak fantazja, jakie były rozwiązania tu, jakie tam. I zobaczyłem, że to też nie jest jedyna wersja, którą wyznaliśmy, tylko nam się wydaje, że jest. Więc możemy robić kolejną, bo tamta też była jakby adaptacją i nie była zgodna z oryginałem.
1: Tak.
2: Więc też mieliśmy do tego prawo. To tak trochę zdjęło. Ze mnie przynajmniej miałem tak. No to czyli możemy sobie pójść w stronę, którą my chcemy.
1: Zastanawiałam się, jak

0: i gdzieś doszliśmy do wniosku, i mi też bardzo na tym zależało, że ponieważ wątki poboczne są na tyle pozmieniane, na tyle są silne postaci poboczne, silniejsze niż w tamtych wersjach, mają swoją podmiotowość, więc więcej w tym jest ich, w całym tym materiale, procentowo, że nie chciałbym, żeby widz myślał o tym, żeby zaprzątało mu w ogóle jakkolwiek głowę, że dlaczego ten znachor nowy jest inny, że on moim zdaniem powinien być takim bezpiecznym łącznikiem pomiędzy tymi światami, którzy ludzie mają w głowach, że on jest trochę niezmieniony, znaczy on jest cały czas tą samą figurą a reszta jest troszeczkę inna, reszta się kręci w innym kierunku, w innym tempie, natomiast on nie powinien szokować, nie powinien zajmować w ogóle myśli, czemu tak, a nie inaczej. Tylko on powinien się zgadzać z obrazkiem.
1: Do rozmowy z aktorem Leszkiem Lichotą, który jest dzisiaj gościem Alei Sław Radia Pogoda, wrócimy za kilka chwil. Zostańcie Państwo z nami.
2: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: To rzeczywiście też zgodzę się z panem, że też miałam takie pierwsze wrażenie po paru pierwszych scenach, że tu mi się zgadza obrazek z tym obrazkiem, który gdzieś tam właśnie znam z ekranizacji.
2: A proszę mi wiedzieć, że próby mieliśmy odważne.
1: Na
2: charakteryzacji tego, jak ma wyglądać, tak, włosów, czy długie, no 15 lat, no łazi gdzieś, nie zawsze te długie włosy, długie brody. No mieliśmy naprawdę bardzo dużo różnych prób, żeby na koniec dojść do tego, że w ogóle nie możemy się tym podpierać, że to musi być bardzo prawdziwe, bo jeżeli ludzie tylko wyczują odrobinę fałszu w tej postaci, to jesteśmy na straconej pozycji. Więc musimy zrobić tak, że to musi być moje. Musimy dać czas na to, kilka miesięcy, żebym zarósł, rosły te włosy, żebym

0: zrobił się tym włóczęgą, jakby, bo wszelka próba doklejenia czegoś, doczepienia i tak dalej, skazałaby nas na porażkę, jeżeli tylko by się wyczuło, że o, aktor się przebrał.
1: Tu ma doklejone, tam ma to też nie jego.
0: Więc postawiliśmy na to, że no musi to być autentyczne i szczere, bo on to w sobie ma, ta postać to w sobie ma.
1: Często musi pan wykorzystywać własne włosy, brodę i inne artefakty do przygotowywania się do roli, bo teraz tak sobie pomyślałam, że musiał pan zarosnąć. No, na przykład ja bym była zła, gdyby ktoś mi kazał, nie wiem, na przykład, dobra, to teraz nie maluję odrostów w przypadku kobiety przez pół roku. No byłoby mi z tym niedobrze.
0: No więc czy często? Zawsze.
1: Okej.
0: Okay. No bo ścięcie włosów jest dalej jakby danie swoich włosów, tylko ściętych. Więc nasze ciało, to jak wyglądamy, jest elementem każdej postaci. Mm-hmm. Jakby, ale też dlatego biorą nas, no po to są te, nie wiem, castingi, po to się dobiera te postaci, paruje, patrzy kto z kim, jak wygląda, jakie energii ma, że my sobą, już swoją postawą, swoim wyglądem i tak dalej, już do tej postaci coś wnosi, już, na dzień dobry. Mhm. I kiedyś jakoś tak, jak zaczynałem tę przygodę zawodową, jeszcze tam na studiach, to myślałem, że właśnie trzeba takiej totalnej transformacji, nikt nie może mnie poznać, za każdym razem muszę być tak inny, że w ogóle powiedzą, to byłeś ty? Nie wiedziałem. Nie, okazało się, że nie, że można się wspomóc jakby troszeczkę, czyli przenieść się w inne czasy, ale to znowu troszkę jest tak, że to ja w innych czasach, że to ja w innym życiu. Kiedy to odkryłem, to wszystko się stało dużo lżejsze.
1: Okej. Okay. A jak na przykład takie przygotowywanie się do roli Noznachora i zapuszczanie włosów, brody i tak dalej wpływa na role teatralne, które w tym czasie pan też gra?
0: No niestety muszą sobie postaci teatralne z tym radzić. Tak to jest, że w spektakle się gra wiele lat. 3, 5, 8 lat grasz jeden spektakl, tą samą postać, a w międzyczasie zrobisz 7 różnych filmów lub seriali i wyglądasz różnie. No i każda z tych postaci teatralnych się zmienia w zależności od tego, w jakim filmie grasz.
1: No właśnie.
0: Raz jesteś łysy, raz brodaty, raz zapuszczony, raz pięknie ostrzyżony. No trzeba sobie z tym radzić.
1: Okej. Okay. No ale na przykład tak sobie pomyślałam o roli w Dzikim. No to była pańska broda, czy jednak troszkę podkoloryzowana?
0: Pół na pół. Trochę, okay. Trochę moje, trochę doczepione, ale tam akurat ja jestem bardzo zadowolony z efektu tego, jak ta charakteryzacja finalnie wyglądała. Mhm. Mimo tego, że były doczepiane jakieś warkoczyki, jakieś włosy i bałem się, że będzie to widać jakoś w sposób, który by przeszkadzał. Mhm. Ale nawet jeżeli coś było widać, to mi to nie przeszkadzało, bo mi się to zgrywało z tą postacią. Mhm. Więc tu akurat bardzo, bardzo to lubiłem, tę postać.
1: Też chyba jakby technologicznie idziemy mocno do przodu ze wszystkim, że to już pewne rzeczy można troszkę jednak oszukać i mniej widać, że są na przykład doczepione, nie?
0: To zależy, zależy. No niby tak, no tylko to jest kwestia, czy komuś się będzie chciało później siedzieć nad tym i poprawiać. Mhm. Czy nie lepiej zrobić od razu dobrze i się później już nad tym nie zastanawiać, nie tracić czasu ani pieniędzy z produkcji.
1: Leszek Lichota jest dzisiaj gościem Alei Sław, Radia Pogoda. Wracamy do tej rozmowy za parę chwil.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Panie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
11: To nie jest pora.
10: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
12: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
13: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie w Poznaniu. Już od 27 sierpnia w MTP Hala nr 1. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Już od 27 sierpnia w MTP w Poznaniu. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
14: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
15: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
16: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
17: Została ostatnia reklama.
18: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
19: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
20: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: 103 i 4 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Wracając na chwilę do znieczulenia, bo też powiedział pan, że wiele scen będzie takich realistycznych, odważnych. Pan jako aktor no, musi stanąć wobec niby udawanej operacji, ale jednak no, wygląda to mocno realistycznie. Co wtedy pan czuje? Jakby ma pan, no ja na przykład patrząc na krew, operacje i tak dalej, myślę sobie, o matko, tak, trochę mi słabo. I zastanawiam się, jak wykonać takie zadanie aktorsko.
2: Ja czuję absurd tej sytuacji, okay. Że ja udaję lekarza, coś, co przede mną leży, udaje mózg. Ja udaję, że to operuję i tu leci niby krew z udawanej żyły, bo jest rurką, którą ktoś tam pompuje. Ja czuję absurd tej sytuacji. Bardzo mi to śmieszy za każdym razem.
1: Naprawdę?
2: Tak.
1: To nie jest tak, że na przykład, nie wiem, już pański mózg jednak jakby analizuje pewne rzeczy i widzi po prostu, nie, że to jest realna sytuacja? Okej.
2: Okay. Znaczy, ale to uwielbiam w tym zawodzie, jakby, mm-hmm. że umawiamy się na te fikcje, mm-hmm. że wchodzimy w to.
1: Okej.
2: Okay. Może widzimy jakby absurd cały.
1: I naprawdę nie miał pan nigdy czegoś takiego, że jednak to pana trochę przeraziło, że o matko, tyle krwi, albo widzę mózg.
2: No nie.
1: Od razu pan wie, że to jest sztuczne.
2: No nie, to tak jakby ktoś dużo keczupu wylał, udając, że się skaleczył. No, no wiesz, że to sztuczne.
1: Okej. Okay. No to jak jest na przykład wtedy z wchodzeniem w rolę? No bo czasami słyszę od aktorów, że no bardzo się wczuwają, tak? Że jakby każdy traktują tę rolę bardzo tak osobiście i tak dalej, że mają nawet takie momenty, kiedy autentycznie im się wydaje, że to jest realna sytuacja.
2: No to... to...
1: Okej, okay, czyli takie rozwiązanie pana nie dotyczy.
2: To ja mam inną metodę.
1: Dobra. Dobra, czyli jaka jest dokładnie ta metoda Leszka Lichoty?
2: Taka, że umawiamy się, że w grupie zawodowców, którzy umówili się, że chcą opowiedzieć bajkę, opowiadamy bajkę najbardziej serio, jak potrafimy. Ze świadomością, że wszystko, co robimy, jest totalną fikcją. I że robimy film, czyli obraz, i że musimy czasami tak technicznie dostosować się do tego obrazu. Mhm. Bo są takie sytuacje i ja też dawno, dawno temu kiedyś tak myślałem, że ale co mnie to obchodzi, że tutaj mnie nie widać albo że coś mnie zasłania. Ja czuję, że muszę tu być, tu stać i w tej chwili to robić. No, ale jeżeli cię nie ma w tej kamerze, to jest nieważne, co ja robię i co ja czuję, bo po prostu tego w filmie nie będzie, jak mnie nie będzie widać.
1: No tak.
2: Więc czasami trzeba technicznie, co już nie pozwala na to, żeby się jakby tak zaangażować i zatracić, no bo technicznie musisz zrobić rzecz, której w życiu byś nie zrobił. Mhm. Tylko w kamerze ona wygląda dobrze.
1: Okej.
2: A w życiu byłaby nieprawdziwa.
1: Czyli tutaj też wchodzimy trochę na taki etap.
2: Czyli umawiamy się, że robimy kino, film i robimy to pod ten obrazek, nie?
1: Tak, ale też pomyślałam sobie o tym, że domyślam się, że w teatrze zatem jest zupełnie inaczej. No bo wtedy jednak ten widz ma...
2: A teatr daje coś innego.
1: Obraz całości.
2: Przede wszystkim teatr daje coś innego, że opowiadasz linearnie od wejścia na scenę do zejścia ze sceny jakąś historię i nikt cię nie zatrzyma. Nikt nie powie ci, czekaj, popraw tą kwestię, albo powiedz lepiej, nie, idziesz w całości i tam możesz się puścić. Tam możesz pofrunąć. Nikt nie zatrzyma cię już, nie? Nie ma reżysera, który każe ci powtórzyć. A film się robi fragmentarycznie, no, takimi małymi okruszkami, nie? Pojedyncze ujęcia, to nawet czasami nie sceny. Sceny w masterze się robi takie sceny, ale później wracasz i robisz te sceny po kawałeczku. I jak tu odlecieć? Jakby, nie? Jeżeli cały czas jesteś stopowany. A w teatrze można.
1: Dużo jest dubli na przykład na takim planie serialu, gdzie trzeba właśnie się grzebać w tych bebechach.
2: Tak, bo tam jest dużo technicznych właśnie rzeczy trudnych. No bo jeżeli dbamy o realizm i na przykład są przygotowane fantomy, przez ludzi, którzy tygodniami nad nimi siedzą, że to jest fantom, którym jak rozkroisz skórę głowy, najpierw widzisz, że ta głowa w miarę wygląda naturalnie, realistycznie, potem rozcinasz tą skórę, która jest jakimś silikonem, a pod nią się odkrywa kość. Pod tą kością, jak rozłupiesz, jest błona, pod którą jest mózg. To jest wszystko przygotowane.
1: Okej.
2: I teraz jedna rzecz technicznie nie wyjdzie, coś, to trzeba to powtórzyć jakby.
1: No, ale to wtedy trzeba mieć następny fantom.
2: Czasami tak. Ale wystarczy nawet już, że to zrobisz, a potem coś, nie wiem, gdzieś coś chluśnie nie tak, wyskoczy nie tak, jak chcesz. Albo masz delikatnie coś wziąć, ale nie masz tego doświadczenia, więc ci wypada na podłogę. więc to trzeba powtórzyć, no mierzyć się z takimi rzeczami. To jest dosyć zabawne.
1: Dobrze, że taka scena dzieje się tylko w serialu, a nie w rzeczywistości. Leszek Lichota jest dzisiaj gościem, ale i Sław Radia Pogoda. Wrócimy jeszcze i do tematu znieczulenia, i do kilku innych aktorskich tematów.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Hej, musisz się tak na nie gapić.
2: No oderwać wzroku nie mogę.
1: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
2: Ale są takie atrakcyjne.
3: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
6: Została ostatnia reklama.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Reklama.
6: Aleja Sław, Radia Pogoda.
10: A dziś w programie Aleja Sław gości aktor Leszek Lichota. Do tej rozmowy za chwilę wrócimy. To jeszcze nie koniec spotkania z tym wybitnym aktorem. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam bardzo serdecznie.
6: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dużo było takich sytuacji, kiedy jednak podczas kręcenia znieczulenia coś poszło mocno nie tak z tej medycznej strony.
2: Oczywiście, oczywiście.
1: Okej, pacjent by niekoniecznie przeżył.
2: No, na pewno nie. Nie. Ale też jakby w rozmowach z tymi lekarzami, którzy konsultowali z nami to wszystko, raczej my z nimi, i mówili jak, to daje obraz tego, jak precyzyjna i jak trudna jest to robota, którą oni wykonują. Mhm. Bo my to się możemy wygłupiać i bawić, żeby mi tylko film, nikt od tego nie umrze, nikomu nic się nie stanie. Natomiast jeżeli on się pomyli minimalnie, to ma konsekwencje dla wielu osób. Mhm.
1: Tyle dobrze, że jakby w przypadku aktora, tak jak pan powiedział wcześniej, umawiacie się na opowiadanie pewnej bajki.
2: Tak, i nie pozwalamy sobie otwierać naszych czaszek.
1: Okej. Czy pan zawsze chciał być aktorem?
2: Chyba nie zawsze. Chciałem być też kosmonautą, jak miałem parę lat. Jakieś fantazje dziecięce.
1: No dobra, ale pytam już o takie dorosłe życie. Czy to już był taki pomysł, że rzeczywiście będzie pan do tego dążył i będzie pan aktorem?
2: Nie pamiętam kontrpropozycji.
1: Okej.
2: Mogłem nie wiedzieć i szukać i myśleć, ale myślę, że kiedy skrystalizowała się ta myśl, to była chyba pierwsza, która do mnie przemówiła. Mhm. Ale nie pamiętam, żebym miał jakąś opcję inną i sobie wymyślił, że albo.
1: Okej. Okay. To na przykład jak pan...
2: Jak się nie dostanę tu, to pójdę tam i będę kimś innym.
1: Czy po takich rolach, jak na przykład, nie wiem, długo pan gra na przykład, nie wiem, prawnika czy lekarza, to nie przychodzi, albo pogranicznika, nie przychodzi do głowy taka myśl, że on to też w sumie ciekawy zawód jest?
2: No w sumie ciekawy zawód jest, ale mój jest ciekawszy.
1: Okej.
2: Okay. Bo ja mogę być raz tym i raz tamtym i unikam przez to też pewnej rutyny, która się wkłada w każdym długo wykonywanym zajęciu. Nie nudzi mnie to aż tak, no bo mogę być kimś innym za 3 miesiące albo za pół roku i się mogę jarać i fascynować na nowo tym, co mnie czeka. Dlatego tak uważam, że cały czas, że dobrze wybrałem, kurczę. W sensie ciągle mi to jara. Mhm.
1: Wszystkie propozycje pan przyjmuje?
2: Nie. Nie wszystkie. Z różnych względów.
1: Pewnie czasowych przede wszystkim.
2: Najczęstszą wymówką jest brak czasu oczywiście, bo to jest najwygodniejsze i trudne do zweryfikowania. Natomiast różne bywają powody. Czasami jest nieinteresujący jakiś scenariusz. Albo czasami czujesz, że tylko na przykład ktoś właśnie w jakiś sposób wykorzystać chce chwilowo na przykład twoją popularność, którą akurat z innego projektu masz, i użyć tylko, żebyś tam...
1: Żeby inny projekt.
2: Ale
1: tak.
2: To nic nie daje. Mhm. Czasami zestaw ludzki decyduje o tym, że chce się z tym zestawie ludzkim spotkać. I wtedy na drugi plan schodzi historia. Więc różnie bywa.
1: Miał pan jakąś taką propozycję, która pana tak autentycznie ucieszyła, że o, super, fajnie, bardzo się cieszę, że będę mógł to zrobić.
2: Mnóstwo, oczywiście. Im dawniej, tym bardziej. Mhm. To były zawsze pierwszy raz i w ogóle się chciało cokolwiek, więc każda propozycja była na wagę złota i cieszyła, że się ma szansę. Im więcej się robi, tym się trudniej cieszyć gdzieś nowościami, jeżeli się robi dużo. Więc coraz rzadziej przychodzą rzeczy, które są inspirujące i nowe dla ciebie, bo już wielu rzeczy dotknąłeś. Więc to, co przychodzi, jest też już czymś, co znasz bardzo często, bo te historie są podobne.
1: Okay.
2: Że czekasz na historię, która będzie inna od reszty. Mhm. Albo wymaganie, które będzie postawić cię w innej sytuacji niż tam. Że tam chcą tylko, żebyś dał siebie, a tu mówią, czekaj, ja chcę, żebyś dał coś jeszcze. Mhm. Żebyś poszukał jeszcze i tak dalej. I na to się czeka. I to czasami się zdarza. To czasami przychodzi, ale czasami długo nie. Mhm. I czasami po prostu się wykonuje zawód.
1: Okej. Ale z tym takim wykonywaniem zawodu, to bardziej się pan cieszy na propozycje teatralne czy te filmowe?
2: nie ma znaczenia. Jeżeli jest fajna teatralna, no to, to nie ma znaczenia, czy to jest teatr, czy fajna filmowa. Mhm. Po prostu, jeżeli jest coś, co mnie zapala, to czy to jest kamera, czy scena, nie ma znaczenia żadnego.
1: No dobra, ale tak sobie myślę, że mówi pan, że na przykład właśnie z czasem coraz mniej się pan na przykład cieszy, bo to są już takie rzeczy, które gdzieś tam w pewnym sensie były, tak? I że to jest wykonywanie zawodu. Mhm. No ale jednak mam wrażenie, że przez ostatni czas ma pan bardzo intensywny czas, taki zawodowo.
2: Tak,
1: czyli no jednak coś musiało...
2: Jedno nie wyklucza drugiego. No tak, właśnie ale... intensywny czas powoduje to, że zaczynasz właściwie przestajesz, można powiedzieć, myśleć o tym, co, bo nie masz czasu na to.
1: Okay.
2: Trochę jakby czerpiesz z siebie. Mm-hmm. Troszkę się sam zjadasz. Dlatego sobie powiedziałem teraz stop. Dlatego potrzebuję tej przerwy. Dlatego po tym maratonie mówię, nie mogę wejść w kolejny projekt, bo nie mam nic do zaoferowania. Jakby ja potrzebuję przerwy i potrzebuję naładować baterię i spojrzeć na siebie z dystansu. I spytać sobie, czego chcę i kim jestem. Więc to jest o tym bardziej. Że w tych projektach, no, ileś się zagrało kryminałów, w iluś kryminałach, no one są, mówię, no do siebie trochę podobne, no. I kolejny, który jest trochę podobny. Więc czeka się na te takie propozycje, które no, w jakiś sposób cię rozpalą. Mhm. I powiedzą, o, tu warto.
1: No dobra, a czy pan zakłada sobie teraz długą przerwę na odpoczynek, czy za chwilę się okaże, że znów gonią pana różne inne rzeczy?
2: A tego nie wiem. Tego nie wiem, ile ta przerwa będzie trwała, kiedy się już dowiem tego, na co czekam. Mhm. Może to potrwać miesiąc, może parę miesięcy, a może dłużej, nie wiem. No, gdybym to wiedział, to bym mógł to zaplanować, ale właśnie potrzebuję czasu, żeby się to zdarzyło. Mhm.
1: Obawiam się, że może się okazać tak, że rzeczywiście nawet jeszcze ta przerwa dobrze się nie zacznie, a już się skończy.
2: No może tak być. No.
1: W temacie przerwy pozostajemy, zapraszam państwa, na krótką muzyczną chwilę, a potem wracamy z naszą rozmową. Leszek Lichota jest dziś gościem Alei Sław Radia Pogoda.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: Słuchają Państwo programu Ale Jasław, Radia Pogoda, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest aktor Leszek Lichota.
1: Ale Jasław, Radia Pogoda.
0: Słyszałam też, że Pan bardzo lubi snookera. Próbowałam zrozumieć zasady tej gry, trochę mi nie wyszło, to od razu się przyznaję, więc jak będę zadawać jakieś dziwne pytania, to przepraszam z góry.
2: Nie każdy musi się znać na snookerze.
0: Ale w ogóle skąd u Pana się wzięła ta pasja? To nie jest popularny sport.
2: Z takiej nastoletniej młodości.
0: Aha.
2: Wyszła ona od bilarda. No tak w tych początku lat 90. tak nie wiadomo, tam za dużo ofert nie było dla młodzieży. Można było na trzepaku siedzieć z kumplami.
0: W gałę haratać,
2: w harcerstwo pójść i tak dalej. No, szukało się takich różnych rozrywek, gdzieś można się wyjść i nie robić głupot. No i takie pójście do klubu bilardowego z kolegami i mierzenie się przy tych kulkach, zakłady, kto bardziej, kto lepiej. Element rywalizacji i hazardu z tym związanym był taki ciekawy po prostu. I z tego bilarda, jak zobaczyłem, że gdzieś mam jakieś predyspozycje do tego, żeby sobie z tego bilarda grać, zacząłem wygrywać, zacząłem jakieś pieniądze zarabiać, no bo to się zakładało z ludźmi jako taki nastolatek. Że czułem, że to jest fajne i ja to lubię po prostu. No, niektórzy lubią latać za szmacianą kulką, a ja lubię wbijać kulki z tworzywa sztucznego. No. Więc z tego wyszło, a potem zobaczyłem snookera, po prostu stół na żywo, wiedząc co, to tak samo, a nie jak w to się gra. No i to mnie zachwyciło, że można jeszcze trudniej, jeszcze bardziej i że to już nie jest tylko taka zabawa, tylko tam naprawdę trzeba się postarać.
0: Okej. Okay. Dobrze pan gra w snookera?
2: Nie. No niestety.
0: Myślałam, że tutaj padnie taka odpowiedź, że tak, wygrywam, ogrywam ludzi i tak dalej. No bo ja słyszałam od pewnego mojego gościa, z którym pan podobno też czasami grywa, że jednak pan dobrze gra.
2: Nie, otóż z całą odpowiedzialnością mówię, że na pewno nie.
0: Okay.
2: Każdy, kto się troszeczkę wie coś o snookerze i to wie, o czym mówię. Natomiast mimo tego, że nie ma jakiegoś wielkiego progresu w tej grze, ciągle sprawia mi frajda przekraczanie kolejnych małych stopni, jakby wtajemniczenia. A ponieważ to nie jest umiejętność linearna, która z czasem tylko ułatwia ci tą grę i mówi, że coraz więcej wiesz, tylko po prostu to jest taki sport, który jeżeli nie praktykujesz go non-stop, to możesz się w ciągu, nie wiem, miesiąca cofnąć o 10 lat na przykład. I mimo wszystko, że on jest tak trudny, to nawet jak ja się cofnę, czuję, że nie miałem czasu, coś i podchodzę do tego stołu, mówię, no przecież już grałem lepiej, dużo lepiej grałem, no czemu sobie nie radzę z takimi prostymi sytuacjami? No to znowuż odzyskiwanie tych skillów jakby znowu mi sprawia frajdę. Ale nie gram na tyle dobrze, żeby pójść z kimś, kto nawet polscy zawodnicy, którzy nie są zawodowcami, chociaż mamy takich obecnie, ale którzy potrenują 2-3 lata, ale solidnie, no to nie mam z nimi szans.
0: Okej.
2: Okay. I może gram 25 lat.
0: No ale to też przecież nie jest chyba sport, który wymaga, nie wiem, mięśni albo jakiegoś tam super kondycji fizycznej.
2: No to ja polecam się schylać przez 3 godziny nad stołem w pozycji, no jedna noga wyprostowana, druga nie. Jak się człowiek rozumie? Oczywiście, że wymaga, ale nie to jest najważniejsze. Natomiast opanowanie i technika jest mega ważna. To jest bardzo trudny, precyzyjny sport, techniczny i niestety, jeżeli ja popełniłem na samym początku tego sportu, kiedy nikt nikogo nie uczył, nie wiedział jak, tylko samemu, popełniłem takie kardynalne błędy w technice, to one ze mną zostały.
0: Okay.
2: I bardzo trudno je wyrzucić, jakby i zmienić. Znaczy, wymagałoby to naprawdę katorżniczego treningu, a ja nie cierpię katorżniczych treningów, tychże ja lubię grać, cieszyć się tą grą, bawić się tą grą.
0: Okej. Okay. Czyli jakby w pana przypadku nie chodzi o to, żeby wygrywać, tylko żeby grać.
2: Jak się przy okazji wygra, to fajnie.
0: Znajduje pan czas na snookera podczas tych wszystkich swoich różnych obowiązków? Czy teraz w końcu
2: różnie
0: będzie
2: to, różnie to było
0: więcej
2: ostatnio,
0: czasu?
2: Ostatnio właśnie nie, ostatnio prawie rok nie. I nawet pojechałem na mistrzostwa nasze, takie artystów biznesu i sportu, które organizujemy tam corocznie. I zobaczyłem, jaka jest różnica, kiedy przygotowywałem się do tych mistrzostw, jak się czułem, w jakiej dyspozycji, jak grałem, a jak tego nie robiłem, I właściwie zobaczyłem, że no, nie mam narzędzi, żeby stanąć w szranki z tymi, którzy ćwiczyli. Te 8 miesięcy tam, czy ileś przerwy, no widać po prostu, że kija w ręku nie miałem.
0: Okej, ale może to, tak sobie myślę, może to tylko pańska interpretacja, że tak jednak jakaś skromność panu zbytnia tutaj się pojawiła.
2: Nie, to jest realizm.
0: Okej. Okay. Czy myśli pan sobie o tym jeszcze, że chciałby pan zagrać jakąś rolę konkretną?
2: Czasem myślę, czasem nie.
0: I co to byłaby za rola?
2: No właśnie, trudno mi to sprecyzować, ponieważ ważniejsze stało się to wyzwanie, które chciałbym, żeby takie coś przyniosło, czyli niewiadoma, niż to, żebym ja spełnił fantazję, że nie wiem, Ryszarda III, czy tam jakieś, no tak mają różne fantazje aktorzy, uważam, że nie mogę wiedzieć, co to będzie, bo to musi mnie zaskoczyć na tyle, żeby mnie odpalić i żeby chcieć się zmierzyć z czymś.
0: Aha.
2: Tyle mogę powiedzieć o tym marzeniu. Nie, nie, no jest dobra. To konkret, że nie jest to co, jaka postać.
0: Tylko czego gatunku, wymaga bardziej.
2: W jakim gatunku, tak, tylko co mi odkryje.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

straszny z ciebie lot. A Piotr się z takich dziewcząt śmiał i w oczy patrzył im. A lajdak śliczne oczy miał, a w nich niebieski dym. Dziewczętom śmiał się Piotr na złość.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Aktor Leszek Lichota jest dziś gościem, ale i sław Radia Pogoda. No to chyba czas, żebyśmy na trochę trudniejszy zestaw pytań weszli.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Zdarzały się panu takie role, że bardzo, że tak ujmę, z podejścia zawodowego, że musiał pan po prostu, no mówiąc wprost, grał pan, żeby zarobić na życie?
2: Właśnie dziwi mnie zawsze, że na przykład dziennikarze krępują się zadając to pytanie, że uważają, że jest to krępujące na przykład. Że no ale czy zdarza się czasami jednak, że...
1: Ale tylko za łóżkę.
2: Za to, co pan wykonuje zawodowo, że pobiera pan wynagrodzenie? No zdarza się za każdym razem.
1: Nie, no dobra, no bo wiadomo, że potem jednak aktor jest z jakąś rolą. Zdarza się jednak, że jest mocno kojarzony, tak? No i też sobie myślę o tym, że pewnie wybierając projekty...
2: Ale to nie wiadomo,
1: projekty...
2: kiedy będziesz mocno kojarzony. To tylko nikt nie wie.
1: Okej. Okay. No dobra, to zdarzyło się. Robić joba tylko dla pieniędzy.
2: No ale wielokrotnie, oczywiście. Oczywiście, no przecież to jest zawód.
1: No tak, ale i czy to był na przykład... czy to były joby trochę Boże, słowo, przepraszam.
2: Wbrew. Patrzę na bryj.
1: Przepraszam. Czy to były właśnie na przykład role wbrew panu? Pańskim przekonaniom?
2: I poniżej oczekiwań.
1: Okej.
2: Okay. Tak. Tak, no oczywiście. No ale czasami tak jest. Nie?
1: No właśnie nie wiem, czy tak jest, dlatego o to tak dopytuję i być no, może
2: pan
1: mówi,
2: że... A ja wiem, że tak jest, bo jakby mówię to z doświadczenia.
1: No dobra, czyli że trochę uogólniamy, że każdy z aktorów ma jakąś taką rolę na swoim koncie, którą po prostu zrobił, bo musiał.
2: Nie, ja mówię o sobie.
1: Dobra.
2: Nie wypowiadam się za innych. Mogą mieć ludzie podejście takie, że robię tylko to, co mnie interesuje, kręci i na własnych warunkach. Ja takiego podejścia do tego zawodu nie mam.
1: No to jak na przykład wtedy wejść w taką rolę? Jak do niej podejść profesjonalnie? Czy jednak wtedy, że tak ujmę, gra pan po łebkach?
2: Profesjonalnie to jest mniej więcej tak, jakby redakcja powiedziała pani, proszę zrobić wywiad z osobą, która panią nie interesuje albo pani nie chce z nią się spotkać, a pani mówi, jestem dziennikarką i zrobię ten wywiad. To jest mniej więcej porównywalne.
1: No dobra, no. Czasami rzeczywiście trzeba. No. Czasami na szczęście można robić wywiady, które się chce robić.
2: No właśnie.

0: więcej.
1: To prawda. No dobra, czyli tak, teraz jesienią zobaczymy pana w znieczuleniu. Zobaczymy pana też w jakichś nowych projektach teatralnych?
0: W tym roku, może nie w nowym, bo zrobiliśmy, premierę mieliśmy zeszłego roku, ale jeszcze nie wszędzie go pokazywaliśmy, więc jakby w niektórych miastach może być po raz pierwszy, bo jeździmy z bardzo fajnym spektaklem, moim zdaniem pułapka, kryminał, gatunkowym przede wszystkim. Nie farsa, nie komedyjka, a fajny rasowy kryminał napisany przez fachurów. I ludzie mają niezłą frajdę z tego, że muszą bardzo uważnie słuchać nas, żeby w ogóle rozkminić, o co, kto za czym stoi, kto pociąga za sznurki. Że to nie jest trochę cyrk, że im dajemy rozrywkę, że sobie siedzą wygodnie i czują się zaopiekowani, tylko muszą się zaangażować intelektualnie po prostu i swoją uważność dać całą do tego spektaklu, że to jest umowa między nami. To my wam opowiemy zagadkę, intrygę, a wy spróbujcie rozkminić. I oni wchodzą w ten układ. I to jest taki gatunek troszeczkę nam się to tak kojarzy grającym, trochę jak kiedyś kobry były. Że to jest gdzieś podobne. Tam nie ma chęci zaspokojenia jakichś takich niskich potrzeb teatralnych, czyli żeby rozbawić tylko widza i tak dalej, tylko wchodzisz i opowiadasz historię i ktoś w nią wchodzi i idzie.
1: Ale przynajmniej na końcu, oczywiście nie zdradzimy, ale czy widz dostaje jakieś zaspokojenie?
0: Wszystko dostaje.
1: Dostanie wszystko.
0: I zaspokojenie i to poczucie cudowne, jakie każdy widz ma, że dał się wpuścić w maliny. To uwielbiamy przecież. Zaskoczenie. Oczywiście tam jest też dużo śmiechu. Jest, to nie jest to, że nie, że tam są wszystko śmiertelnie, poważnie i nie wolno. Nie, jest dużo śmiechu, zabawy. Jest też dużo zaskoczenia, co powiedziałem. Jest też... Są też rzeczy niespodziewane, które nie mogę zdradzić, ale gdzie widzowie bardzo mocno na to reagują. I niespodziewane rozwiązania. Nie? To, co w kryminale najbardziej lubimy. I mimo, że to jest klasyka teatralna, bo to już było grane w Polsce i na świecie. Więc bardzo lubię to grać. Jakby. I to jest pułapka. I z tym jeździmy. Tam jest Piotruś Głowacki, Marta Ścisłowicz, Jędrzej Hycnar i ja na scenie.
1: I to jest też bardzo ciekawe, ponieważ jak wyświetlają mi się właśnie, no mówiąc wprost, reklamy tego spektaklu, to bardzo plakatowo to wygląda. Prawdę mówiąc, jak kiedyś to zobaczyłam za pierwszym razem, to myślałam, że to jest jakiś nowy serial.
0: Tak, no właśnie to jest gatunkowe i ten plakat też musiał być gatunkowy. Jakby właśnie to już jest zasługa producentów, którzy dbają o to, żeby ta jakość była. Na każdym elemencie, również na plakacie. Żeby nie był tylko plakat, że weźmiemy sobie 5 twarzy, których państwo kojarzycie i damy tytuł i kolorowe obrazki, tylko żeby to wszystko się zgadzało.
1: Z treścią również.
0: Z treścią, z charakterem, z klimatem. Tak. I żeby było jeszcze smaczne.
1: Wiele osób kojarzy pana z serialami. Czuje się pan serialowym aktorem?
0: Też. Tak, też.
1: Kiedyś chyba tak się mówiło, że tak w serialu to trochę siara grać, nie?
0: No, to kiedy to było, powiem.
1: Dawno,
0: ja
1: to prawda.
0: Ja to pamiętam oczywiście,
1: ale
0: zacząłem studiować wtedy. To było dawno i już jest nieprawda. No teraz od lat już serial przejął prym. Ludzie więcej oglądają seriali, moim zdaniem, niż filmów. Po prostu przez łatwość dostępu. No to już jakieś banały bym musiał mówić, jakby, że możemy sobie włączać, kiedy chcemy i co chcemy i widzieć całą ofertę filmową i serialową z całego świata naraz, jakby nie musimy czekać, chodzić do kina, tylko my decydujemy w każdej chwili. No i to jakby między innymi zrobiło, że ludzie częściej teraz oglądają seriale i te seriale więcej nowego wnoszą do świata filmowego, do tego filmowego show biznesu niż, niż filmy. Że są ciekawsze konstrukcje, gęściej opowiadane, więcej innowacji jest w tych serialach niż w tych filmach. Czyli przejęły prym.
1: No tak, to też przy okazji pewnie jej historia jest gęściej opowiedziana, no bo jest po prostu więcej czasu niż w filmie, tak?
0: No to, że więcej czasu nie zawsze znaczy gęściej. Prawda? Ale można przybliżyć coś bardziej, nie? Że postaci w filmie, gdzie masz 15 minut na opowiedzenie postaci jakby i to, co ma robić, to w serialu może dostać cały odcinek ta postać.
1: To prawda.
0: Więc możemy się jej przybliżyć. Więc daje więcej możliwości. No i teraz już nie są seriale, bo kiedyś były seriale wieloodcinkowe, a teraz są po prostu takie mini, że 5, 6, 8 odcinków, że jesteś w stanie w jeden wieczór w zasadzie, jak zarwiesz noc, to obejrzysz całość.
1: A podobno są i tacy, którzy tak robią.
0: Oczywiście. Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy znieczulenie też już będzie miało drugi sezon?
2: Nie wiem tego.
1: A nawet jak pan wie, to widzę po minie, że mi pan nie powie. A czy ma pan także popularność? Daje panu jeszcze czasami odetchnąć, czy jednak wychodzi pan z domu i ta popularność wychodzi razem z panem?
2: Nie. W ogóle jakby bardzo rzadko to czuję. Jakoś tak ludzie są bardzo łaskawi wobec mnie w tej kwestii.
1: Okej.
2: Więc raczej, jeżeli się cokolwiek zdarza, to jest miłe. W sensie takim, że ktoś ma dobre intencje podchodząc, a nie zdarza się coś takiego, że ale pan jest kiepskim aktorem, jak ja pana nie lubię oglądać. No przecież to się nie zdarza, nikt tak nie podchodzi. Tylko raczej z tym, że dzień dobry, cieszę się, czy mogę ścisnąć dłoń, czy autograf i tak dalej, więc to jest miłe. Nie jest to na szczęście nachalne i nie czuję tego, żeby to gdzieś mnie przerastało, bo się nie zdarza tak często. To tylko wydaje się może innym, że nam się często tak zdarza, a nie zdarza.
1: A miał pan jakąś taką sytuację, że ktoś zwracał się do pana, nie wiem, imieniem właśnie postaci?
2: Oczywiście.
1: Bo tak sobie myślę, że właśnie chyba często...
2: To, że tam ludzie na ulicy, którzy tam obejrzeli mnie w serialu czy w filmie, to jeszcze pół biedy, ale jeżeli to mówi reżyser do ciebie na przykład.
1: Naprawdę?
2: No tak.
1: Okej.
2: I to nie postacią, którą grasz akurat u niego, tylko którą widział kiedyś. Tak, zdarza się, to jest czasami zabawne, czasami frustrujące, ale zdarza się.
1: Czy pan ma...
2: Na przykład po autograf, że tam, panie Grześku, czy mogę autograf?
1: Czy wśród tych postaci była jakaś, do której pan się tak jakoś po prostu osobiście mocno przywiązał?
2: Przywiązał może nie, ale bardziej polubiłem, nie? Że lubiłem z nią przebywać, z nią być, lubiłem tą historię, które jej się przydarzały, to tak. Ale osobiście przywiązał, nie wiem, jakoś chyba mam tak jakieś intymne pojęcie na temat osobiście przywiązał tego zwrotu, że nie dopuściłbym nigdy, żebym tak się związał z postacią.
1: No to za co na przykład pan lubił swoje postaci? I które?
2: No, już wspomnieliśmy, tak? Wspomnieliśmy o Znachorze, która mówiłem, że była ogromną przyjemnością jakby za to, co on miał w sobie, czyli jakie ja musiałem narzędzia w sobie uruchomić. Jakie emocje uruchomić, żeby go przedstawić, żeby nim pobyć przez chwilę. I to była taka najjaśniejsza strona człowieka, którą on miał. Najbardziej taka otwarta, ludzka, empatyczna. I to lubiłem. Lubiłem Rebrowa z Watachy oczywiście za to, że był męski, że miał przygody, że był... sprawczy, wbrew wszystkiemu i tak dalej. To lubiłem. I raczej za takie rzeczy lubię postać. I to, co się przydarza, nie? Że o, tutaj w tym filmie nie muszę skakać ze skał i wlatywać do zimą do rzek zamarzniętych, ale w tamtym lubiłem to. Wtedy.
1: Okej.
2: Okay. Te 15 lat temu to lubiłem. To była przygoda. O, czułem się jak bohater kina akcji.
1: Jakiś Iron Man prawie.
2: Tak, to jest spełnianie fantazji młodzieńczych, nie? To bycie aktorem cały czas, żeby mieć przygody.
1: No dobra, no to w takim razie, czy zawód aktora według pana to jest poważny zawód, czy taki trochę jednak...
2: A to niech sobie każdy wybierze, co chce robić w tym zawodzie.
1: A dla pana?
2: Dla mnie?
1: No.
2: Przygoda.
1: Okej. Okay. Taka raczej spełnianie trochę dziecięcych marzeń?
2: No tak, ale to nie znaczy, że to nie może być poważne. No to robimy to na serio.
1: Ale rozmawialiśmy o tym, że jednak robimy to na niby. Nie. Że umawiamy się, że robimy na niby.
2: Umawiamy się, że robimy fikcję, ale robimy ją na serio, tak żeby ludzie w to uwierzyli. O to chodzi. Natomiast każdy niech sobie podejdzie jak chce. Jeżeli ktoś potrzebuje, żeby być traktowany strasznie poważnie, to niech sobie tak to robi. A jeżeli ktoś uważa, że nie wiem, będzie grał tylko komedię na przykład i rozbawiał ludzi, dawał im radość i śmiech, to niech to robi.
1: Nie, no bo
2: naprawdę jest miejsce w tym zawodzie dla każdego.
1: Zapytałam też o to, dlatego że no, często ma pan takie postaci, które są takie bardzo poważne. Dopiero potem na przykład okazuje się,
2: Ja byłem zdziwiony, że takie dostaję. Przecież ja poszedłem na te studia i chciałem być aktorem, żeby grać komedię cały czas.
1: Naprawdę?
2: Ja wrosłem na komediach, na Barei, na lekkim kinie akcji, tam Zabójcza broń, Szklana pułapka, a nie na poważnym kinie i takich poważnych postaciach. Ja chciałem grać komedię. Tylko dostawałem propozycje niekomediowe.
1: I właśnie chciałam powiedzieć, że jednak coś poszło nie tak.
2: Coś poszło pomiędzy. Nie tak, tak.
1: Ale odnalazłby się pan teraz na przykład w jakiejś super komediowej roli?
2: Nie wiem, czy mi się odnalazł, no to na pewno bym się zmierzył. Dbam o to, żeby właśnie to marzenie spełniać, dbam o to w teatrze. Mhm. Żeby te rzeczy, które dotykam, nie były dołujące i ciężkie. I żeby widz nie miał wrażenia po wyjściu, Boże, dlaczego ja przyszedłem do tego teatru i kto mi to zrobił. Tylko właśnie, żeby sobie w tym teatrze zapomniał trochę o swoich problemach, o świecie codziennym i żeby doświadczył czegoś przyjemnego. Czy to będzie rozwiązywanie zagadki, czy to będzie obserwowanie jakichś perypetii, jakichś śmiesznych postaci ludzi, to już nieważne. Natomiast chodzi o to, żeby nie dobić go, że teatr, to teraz my ci powiemy, jak jest źle. I tej komedii, myślę, że od lat, najbardziej doświadczam w teatrze, nie?
1: No dobrze, to ja w takim razie czekam na jakąś taką ekranową pana, bardzo komediową rolę. Bardzo chętnie zobaczę pana w takim wydaniu na ekranie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Czasami jak się w bardzo poważnym filmie bardzo źle zagra, to wychodzi komedia.
1: Albo dramat. Leszek Lichota był dzisiaj moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Dziękuję za rozmowę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: A jeśli chcieliby usłyszeć się państwo więcej, to oczywiście zapraszam na radiopogoda.pl. Tamara Pawlik-Lipska, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
3: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili. Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego od sympatycznego pana Waldka pucio, pucio. Jesteś

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: A sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio. Jest.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni nasz basista, że dokoła szum na parkiecie

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panu Krysiu, kocham panią. Wszystko.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio.

0: Reklama.
1: Marian,
2: a
1: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara?
1: No.
2: A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozi

chodźmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd

0: Mega
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.

dnia. Żegnajcie burze i z serc uniesienia. Czas wszystko odmienia. Kochanko, ma, żegnam cię, wspomnij.

0: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.

0: Fartuszy, bo co zawsze wędrowali szewcy przez zielony las. Nie mieli pieniędzy.
1: Pieniążków.
0: A co oni z tymi pieniążkami, tatusiu, zrobili?
1: Nie zostanie mi tu.

0: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Andrea poczuł, jak serce zabiło mu z radości. Było za wcześnie na wizytę sędziego śledczego, a za późno, by mogli go wzywać komendant więzienia lub lekarz. Była to więc jakaś wizyta z zewnątrz. Za kratą w rozmównicy Andrea dostrzegł rozszerzonymi z ciekawości oczyma chmurną, rozumną twarz Bertuccia. Bertuccio patrzył z bolesnym zdziwieniem na kraty, zaryglowane drzwi i cień, który zamigotał za kratami. — A! — zawołał Andrea, ugodzony do żywego. — Dzień dobry, Benedetto — rzekł Bertuccio głosem głębokim i dźwięcznym. — To pan, to pan — wyjąkał młodzieniec, rozglądając się wokół z przestrachem. — Nie poznajesz mnie, nieszczęsny chłopaku? — Ciszej, ciszej — szepnął Andrea, który wiedział dobrze, jak dobre uszy mają tutejsze ściany. — Na miłość boską, ciszej, nie mów pan tak głośno. — Chciałbyś zapewne pomówić ze mną sam na sam? — spytał Bertuccio. — O tak, dobrze. I Bertuccio, sięgając do kieszeni, dał znak strażnikowi, który stał w okienku. — Przeczytajcie to — rzekł do niego. — Co to? — spytał Andrea. — Rozkaz, aby przeniesiono cię do osobnej celi i pozwolono widywać ze mną. — O! — Andrea aż podskoczył z radości i, opanowawszy się natychmiast, szepnął do siebie. — I znowu mój nieznany opiekun. Nie zapomnieli o mnie. Chcą zachować tajemnicę, skoro chcą ze mną rozmawiać w cztery oczy. Tu ich mam. Bertuccio przychodzi tu od mojego opiekuna. Strażnik pokonferował z przełożonym, po czym otwarł drzwi i zaprowadził André do celi na pierwszym piętrze z oknem na dziedziniec. Andrea był w siódmym niebie. Cela była bielona wapnem, jak to zwykle w więzieniach. Było w niej wesoło, a Andrei zdało się, że znalazł się w raju. Zbytkowne umeblowanie stanowiły piec, łóżko, krzesło i stół. Bertuccio usiadł na krześle, Andrea rzucił się na łóżko. Strażnik wyszedł. — No i co? — rzekł intendent. — Co mi chcesz powiedzieć? — A pan? — Najpierw ty. — O nie, to pan ma mi coś oznajmić, skoro do mnie przychodzisz. — Niech i tak będzie. Ciągnąłeś dalej swoje łajdactwa. Kradłeś, aż wreszcie zamordowałeś. No, jeśli po to przeniosłeś mnie pan do oddzielnej celi, nie trzeba sobie było robić kłopotu. Wiem o tym przecież, ale są inne sprawy, o których nie wiem nic. Wyjdźmy więc od nich, jeśli łaska. Kto tu pana przysłał? Ohoho, szybki jesteś, mój Benedetto. Prawda? No, do rzeczy. Nie traćmy słów na próżno. Kto pana przysyła? Ależ nikt. A skąd się dowiedziałeś, że jestem w więzieniu? Już dawno cię rozpoznałem w tym bezczelnym dandysie, który z wdziękiem galopował po polach elizejskich. Po polach elizejskich, aha, ciepło, ciepło, gorąco, po polach elizejskich. No to pogawędźmy trochę o moim ojcu, co pan na to? A ja? Kim wobec tego mam być? Pan, poczciwino, jesteś moim ojcem przybranym, ale nie sądzę, żebyś to pan roztrwonił na mnie 100 000 franków, które wydałem w ciągu kilku miesięcy. To nie pan sprawiłeś mi ojca Włocha i szlachcica. To nie pan wprowadziłeś mnie na salony i zaprosiłeś na obiad w Otyil. Jeszcze czuję ten smak. Była tam śmietanka towarzyska i pewien prokurator królewski. Szkoda, że nie poznałem się z nim lepiej, przydałoby mi się to teraz. Pan nie założy za mnie kaucji, miliona, może dwóch, kiedy już wylazło szydło z worka. No, czcigodny Korsykańczyku, gadajże. Gadaj. Ale co mam ci powiedzieć? No to ci pomogę. Mówiłeś przed chwilą o polach elizejskich, zacny mój opiekunie. No i co? No, a na polach elizejskich mieszka pewien bardzo bogaty jegomość. Ten, którego chciałeś okraść i u którego popełniłeś morderstwo. No, chyba tak. Pan hrabia de Monte Cristo. Sam rzekłeś, jak powiada Racine. To co? Mam mu się rzucić na szyję i przycisnąć do piersi, wołając: ojcze mój, ojcze, jak pisuje pan Pixercourt? Nie żartujmy. — odpowiedział poważnie Bertuccio. — Nie waż się już nigdy wymieniać tutaj tego nazwiska. — A to czemu? prychnął Andrea, nieco jednak stropiony uroczystym tonem Bertuccia. Ponieważ ten, który je nosi, jest darzony przez niebo zbyt wielką łaską, aby być ojcem takiej kanalii jak ty. Wielkie słowa. Jeśli mnie nie posłuchasz, gorzko pożałujesz. Groźby? Nie boję się, powiem, czy myślisz, że masz do czynienia z takimi karłami jak ty sam? Rzekł Bertuccio tonem tak spokojnym i spoglądając z taką pewnością siebie, że Andrea aż przeszło mrowie. Czy ty myślisz, że masz do czynienia ze zbrodniarzami z galer albo z głupcami, których robiłeś w konia? Benedetto, jesteś w mocy potężnej ręki, ale ręka ta jest gotowa cię wypuścić. Skorzystaj z tego, nie igraj z piorunem, który na chwilę odstawiła, bo może go znowu pochwycić, jeśli będziesz jej chciał przeszkadzać. Ale mój ojciec chce wiedzieć, kim jest mój ojciec, odrzekł z uporem Andrea. Zginę, jeśli trzeba, ale się dowiem. Co mi szkodzi, że wywołam skandal? Może mi się tylko przysłużyć, rozsławić mnie, zrobić reklamę, jak mawia ten dziennikarz Beauchamp? Ale wy, ludzie z wielkiego świata, zawsze macie coś do stracenia, jeśli wybucha skandal i to mimo tych waszych milionów. No, dalej, kim jest mój ojciec? Przyszedłem właśnie po to, aby ci to powiedzieć. Aha, zawołał Benedetto i w oczach zaiskrzyła mu się radość. W tejże chwili drzwi się otwarły i klucznik powiedział do Bertuccia: przepraszam pana, ale na więźnia czeka sędzia śledczy. Dziś ostatnie przesłuchanie, rzekł Andrea do intendenta. Niech go diabli przeszkodził nam. Wrócę tu jutro. Wybornie, ucieszył się Andrea. Panowie żandarmi, oddaję się w wasze ręce, ale, mój drogi, zostawże w kancelarii z jakie 10 dukatów, żeby mi tu dali to, o co poproszę. Dobrze. Andrea podał mu rękę. Bertuccio nie wyjął ręki z kieszeni, a tylko zabrzęczał złotem. No, o to mi właśnie chodziło, rzekł Andrea z wymuszonym uśmiechem, całkowicie pod wrażeniem osobliwego spokoju Bertuccia. Czyżbym się mylił? Myślał, wsiadając do więziennej karetki. Cóż, zobaczymy. No to do jutra, zawołał, odwracając się do Bertuccia. Do jutra, odpowiedział intendent. Pamiętamy, że ksiądz Busoni został sam z Noirtierem w pokoju, gdzie spoczywała zmarła, jako jedyni strażnicy zwłok dziewczyny. Być może chrześcijańskie napomnienia kapłana, jego słowa pełne łagodności i miłosierdzia, były tak przekonywające, że przywróciły starcowi nieco spokoju. Po rozmowie z księdzem rozpacz w jego oczach ustąpiła miejsca rezygnacji. Jego spokój zadziwiał wszystkich, którzy pamiętali o uczuciu, jakim pan Noirtier darzył wnuczkę. Pan de Villefort nie był u ojca od owego ranka, gdy umarła Valentine. W domu nastała już nowa służba. Pan de Villefort miał nowego lokaja, podobnie jak i Noirtier. Pani de Villefort otrzymała 2 nowe służące. Był też nowy odźwierny i nowy stangret i wszyscy wyczuwali, jak chłodne stosunki panują między tymi ludźmi w tym przeklętym domu. Posiedzenie sądu miało się odbyć za 3 dni. Villefort, zamknięty w gabinecie, pracował z gorączkową energią nad aktem oskarżenia przeciw mordercy Kadrusa. Sprawa ta, jak wszystko, z czym miał coś wspólnego hrabia de Monte Cristo, odbiła się na salonach paryskich głośnym echem. Dowody nie były wyczerpujące, opierały się bowiem na kilku słowach napisanych przez umierającego galernika, dawnego towarzysza mordercy. Mógł przecież oskarżać André, powodowany nienawiścią lub chęcią zemsty. I tylko prokurator nie żywił w tym względzie żadnych wątpliwości. Powziął niezbitą pewność, że Benedetto jest winien i choć zwycięstwo zapowiadało się trudne, jego miłość własna już się nim radowała, tylko ambicja budziła do życia to zlodowaciałe serce.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.
2: Raz, dwa, trzy. Dawno.

tamtą kartkę z wczorajszej nocy. Trzeba zmiąć i położyć w koszu i od nowa na nowej kartce pisać nowy, niemiłosny list do losu.

położyć marzeń na jutro, trzeba namarzyć. Albo donos napisać na życie, bo należy mu się swoją drogą, i podpisać zgryźliwie życzliwy. Tylko gdzie to wysłać? Do kogo?

już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Takie łóżko, a taka dobra rzecz, to był świetny pomysł z tym łóżkiem. Gdy ktoś chce sobie życie poprawić, to wystarczy poprawić poduszkę. Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć.

0: pewnie nic się nie zdarzy.
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
2: Dochodzenie trwało, więc dzięki nieustannym wysiłkom Wilforta, który pragnął otworzyć owym procesem najbliższą sesję sądu. Unikał ludzi bardziej niż kiedykolwiek, aby uniknąć nawały natrętnych próśb o karty wstępu. A zresztą tak niewiele minęło od dnia, w którym złożono do grobu biedną Valentin, dom okrywała żałoba wciąż tak świeża, iż nie dziwiło nikogo, że ojciec pogrążył się w tak zawziętej pracy, która jako jedyna mogła dać mu jakąś pociechę w nieszczęściu. Tylko raz jeden, a była to niedziela, dzień po drugiej wizycie, jaką Bertuccio złożył Benedettowi, Wilfort zobaczył się z ojcem. A stało się to wtedy, gdy padając ze znużenia, zszedł do ogrodu. Ponury, zgarbiony pod ciężarem bezlitosnych myśli, ścinał laską wybujałe, uschłe łodygi malw, które kołysały się wzdłuż alejek niczym widma kwiatów, jakże barwnych w porze roku, co właśnie minęła. Kilka razy dotarł aż do znanej nam bramy, za którą rozpościerało się opuszczone pole i wracał wciąż tą samą aleją, tym samym równym krokiem i wciąż przecinając laseczką powietrze. Wracając po raz kolejny, spojrzał machinalnie na dom. Wewnątrz hałaśliwie bawił się Edwardek, uczył się na pensji, ale niedziele i poniedziałki spędzał z matką. W tej właśnie chwili Wilfort ujrzał w jednym z otwartych okien pana Noirtiera. Starzec kazał przysunąć się do samego okna, aby nacieszyć się ostatnimi, wciąż jeszcze ciepłymi promieniami słońca, które żegnały się z więdnącym powojem i poczerwieniałymi liśćmi dzikiego wina oplatającego balkon. Oczy starca utkwione były w jednym punkcie, którego Wilfort nie mógł dokładnie dostrzec. We wzroku Noirtiera płonęła tak dzika nienawiść i gorzała taka niecierpliwość, że prokurator, umiejąc znakomicie wychwytywać wszystkie uczucia, jakie malowały się na obliczu ojca, zboczył z drogi, aby zobaczyć, w kogo wymierzone jest to straszliwe spojrzenie. I pod lipami, o niemal gołoconych gałęziach, ujrzał swoją żonę. Pani de Wilfort siedziała z książką w ręku, przerywając od czasu do czasu lekturę, aby uśmiechnąć się do syna albo odrzucić mu piłkę, którą uparcie rzucał z okna salonu do ogrodu. Wilfort zbladł. Zrozumiał bowiem, czego chciał starzec. Noirtier patrzył wciąż w tę samą stronę, ale nagle jego spojrzenie przeniosło się z synowej na syna i zaatakowało Wilforta, tak jakby starcowi z oczu wystrzeliły pioruny. Wzrok ten mówił teraz co innego, choć nie wyrażał tego z taką samą groźbą. Pani de Wilfort, nie mając pojęcia, jakie to namiętności krzyżują się nad jej głową, zatrzymała piłkę i wezwała do siebie gestem Edwardka, chcąc, aby ją ucałował. Edwardek długo dał się prosić. Matczyne pieszczoty wydawały mu się zapewne zbyt skromną rekompensatą za tyle fatygi. Wreszcie się zdecydował. Zeskoczył z okna w sam środek klombu heliotropów i margerytek i podbiegł spocony do matki. Pani de Wilfort otarła mu czoło, przylgnęła ustami do jasnej skóry chłopca i odesłała go do domu, włożywszy mu w jedną rękę piłkę, a w drugą garść cukierków. Wilfort zbliżył się do domu, przyciągany niewidzialną siłą, niczym ptak, przyciągany wzrokiem przez węża. W miarę jak się zbliżał, wzrok Noirtiera przesuwał się za nim, a palił go tak intensywnie, że aż wżerał mu się w serce. W spojrzeniu tym był dotkliwy wyrzut i straszliwa groźba. Noirtier wzniósł oczy w górę, jakby przypominał synowi o zapomnianej przez niego przysiędze. Dobrze, ojcze, zawołał z dołu Wilfort, dobrze, poczekaj jeszcze jeden dzień, dałem ci słowo. Noirtier jakby się uspokoił na te słowa i zwrócił zobojętniałe oczy w inną stronę. Wilfort rozpiął gwałtownie surdut, w którym się dusił, przesunął zsiniałą rękę po czole i wrócił do gabinetu. Noc była zimna i pogodna. Wszyscy położyli się spać. Jeden tylko Wilfort, jak zwykle, nie położył się o tej samej porze, co reszta domowników i pracował aż do 5 rano. wertował ostatnie protokoły przesłuchań sporządzone przez sędziów śledczych, przeglądał zeznania świadków i cyzelował akt oskarżenia, jeden z najwymowniejszych i najzręczniejszych, jakie napisał w życiu. Posiedzenie miało się odbyć w poniedziałek, nazajutrz rano. Świt wstał, blady i posępny. W szarawym blasku zajarzyły się litery skreślone czerwonym atramentem. Prokurator zdrzemnął się na chwilę w momencie, gdy właśnie dogasała lampa. Zbudziło go jej skwierczenie. Spojrzał na swoje dłonie. Palce miał lepkie i splamione czerwienią, jakby zbroczyła je krew. Otwarł okno. Daleko, na niebie, długa, pomarańczowa smuga przecinała smukłe topole, których czarne kontury odcinały się na tle horyzontu. Nad polem lucerny, za bramą i za kasztanami wzbijał się w niebo skowronek, wznosząc swój czysty, poranny trel. Wilgotne powietrze poranka owiało twarz Wilforta i otrzeźwiło go. To dziś, rzekł z wysiłkiem, człowiek, który wzniesie miecz sprawiedliwości, musi uderzyć w winowajców, we wszystkich winowajców. I mimowolnie spojrzał w okno, w którym widział go wczoraj. Zasłony były zaciągnięte, a przecież obraz ojca stał mu tak żywo przed oczyma, że zwrócił się w stronę tego zamkniętego okna, jakby widział w nim groźnego starca i szepnął: tak, bądź spokojny. Spuścił głowę, przeszedł się tam i z powrotem po gabinecie, po czym rzucił się w ubraniu na kanapę, nie tyle aby się przespać, ile raczej po to, by odprężyć ciało, zesztywniałe ze zmęczenia i chłodu, który przeniknął go aż do szpiku kości. Zwolna wszyscy zaczęli wstawać. Wilfort słyszał te poszczególne odgłosy, które składają się w pewnym sensie na życie domu. Skrzypiały drzwi, pani de Wilfort dzwoniła na pokojówkę, rozległy się pierwsze radosne okrzyki Edwardka, który, jak to zwykle dzieci w tym wieku, budził się zawsze wesoły. Zadzwonił i Wilfort. Wszedł lokaj, przynosząc gazety. Razem z gazetami przyniósł także filiżankę czekolady. — Co to jest? — spytał Wilfort. — Czekolada. — Przecież nie prosiłem o nią. Któż to raczył o mnie tak zadbać? — Jaśnie pani. Mówiła, że jaśnie pan będzie zapewne dziś wygłaszał długie przemówienie w sprawie tego morderstwa i powinien nabrać sił. I służący postawił pozłacaną filiżankę na stoliku przy kanapie, na którym leżał stos papieżysk, podobnie jak i na innych meblach w tym pokoju. Wyszedł. Wilfort patrzył przez chwilę ponuro na filiżankę, potem porwał ją gwałtownym ruchem i opróżnił jednym haustem. Chciałoby się rzec, spodziewał się, że napój jest zatruty i przyzywa śmierć, aby go uwolniła od obowiązku dużo cięższego niż sama śmierć. Podniósł się i jął przechadzać się po pokoju z uśmiechem, który napawałby strachem, gdyby ktokolwiek mógł go zobaczyć. Czekolada nie była zatruta. Nie wywarła na panu de Wilforcie żadnego skutku. Nadeszła godzina śniadania, ale Wilfort nie pojawił się przy stole. Lokaj znowu przyszedł do gabinetu. Jaśnie pani kazała panu powiedzieć, że wybiła godzina 11, a posiedzenie ma się rozpocząć o 12. I co z tego? Rzekł Wilfort. Jaśnie pani już się ubrała, jest gotowa do wyjścia i pyta, czy pojedzie razem z panem. Dokąd? Do sądu. A po co? Jaśnie pani bardzo życzy sobie być na tej rozprawie. Aha, odezwał się Wilfort głosem niemal przerażającym. Ona sobie życzy. Służący cofnął się i rzekł: jeżeli jaśnie pan woli pojechać sam, zaraz to jaśnie pani oznajmie. Wilfort stał przez chwilę nic nie mówiąc, zatapiając paznokcie w blady policzek, z którym kontrastował czarny jak heban zarost. Powiedz pani, odpowiedział wreszcie, że chcę z nią pomówić i proszę, aby czekała na mnie u siebie. Dobrze, jaśnie panie. Potem wrócisz tu ogolić mnie i ubrać. Wrócę natychmiast.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Lokaj wyszedł. Po chwili wrócił, ogolił Wilforta i ubrał go w uroczystą czerń. A gdy skończył, rzekł: jaśnie pani powiedziała, żeby jaśnie pan przyszedł do niej, jak tylko się pan ubierze. Już idę. I Wilfort, trzymając pod pachą akta, a w dłoni cylinder, udał się do apartamentów żony. Przy drzwiach przystanął i otarł chustką pot, który spływał mu z pobladłego czoła. Pchnął drzwi. Pani de Wilfort siedziała na otomanie, kartkując niecierpliwie dzienniki i broszury, które Edwardek wyrywał jej w zabawie z rąk i rozdzierał, nim matka skończyła czytać. Była ubrana do wyjścia. Kapelusz leżał na krześle, nałożyła już rękawiczki. O, jesteś, rzekła spokojnym, naturalnym głosem. Ale Boże, jakiś ty blady. Znowu całą noc pracowałeś? Czemuż nie przyszedłeś do nas na śniadanie? I co, mam jechać z tobą czy osobno z Edwardkiem? Jak widzimy, pani de Wilfort zadała naraz mnóstwo pytań, aby otrzymać choć jedną odpowiedź, ale pan de Wilfort, zimny jak skała, pozostał na nie obojętny. Edwardku odezwał się, rzucając dziecku rozkazujące spojrzenie. Idź pobaw się w salonie, chłopcze, muszę porozmawiać z mamą. Wobec tego chłodu, tego stanowczego tonu, tego dziwnego wstępu, pani de Wilfort mimowolnie zadrżała. Edwardek podniósł głowę i spojrzał na matkę, ale widząc, że nie potwierdza rozkazu ojca, zaczął na nowo obcinać główki ołowianym żołnierzykom. Edward, słyszałeś? Krzyknął pan de Wilfort tak ostro, że chłopiec aż podskoczył na dywanie. Masz wyjść! Chłopiec, nienawykły do takiego traktowania, porwał się na nogi i zbladł, trudno powiedzieć, czy z gniewu, czy ze strachu. Ojciec podszedł do niego, objął i pocałował w czoło. Idź już, dziecko, rzekł. No idź. Edwardek wyszedł. Pan de Wilfort zamknął za nim drzwi na zasuwkę. Boże, co się stało? Zawołała pani de Wilfort, usiłując przeniknąć męża spojrzeniem. Spróbowała się uśmiechnąć, ale chłód męża zmroził jej na ustach ten uśmiech. Gdzie trzymasz pani truciznę, której zwykle używasz? Wycedził powoli i wyraźnie Wilfort, nie siląc się na żadne wstępy. Pani de Wilfort musiała poczuć się jak skowronek, gdy widzi, jak Kania zacieśnia nad nim mordercze kręgi. Z piersi wyrwał się jej chrapliwy jęk, ni to westchnienie, ni to krzyk, twarz powlekła jej śmiertelna bladość. Mężu, ja nie rozumiem cię. Paroksyzm trwogi poderwał ją z otomany i zaraz w drugim paroksyzmie, dużo silniejszym, osunęła się z powrotem. Pytałem, odezwał się Wilfort całkowicie spokojnym głosem, gdzie trzymasz truciznę, którą zabiłaś moich teściów, Barła i Valentina? Zastanów się, co ty mówisz, zawołała pani de Wilfort, składając ręce. Nie masz pytać, ale odpowiadać. Mężowi czy sędziemu? Wybełkotała pani de Wilfort. Sędziemu, pani, sędziemu. Był to widok przerażający. Podbladłej kobiecie w oczach malowała się trwoga, a dygotała całym ciałem. Mężu? Mężu! Wyszeptała i to było wszystko. Nie odpowiadasz, pani! Krzyknął groźnym głosem Wilfort. I dodał z uśmiechem bardziej przerażającym niż jego gniew, choć prawda, nie zaprzeczasz. Pani de Wilfort drgnęła. I nie mogłabyś zaprzeczyć, ciągnął, wyciągając rękę, jakby chciał ją pochwycić w imieniu sprawiedliwości. Dokonałaś tych kilku zbrodni z bezwstydną zręcznością, ale mogłaś tym oszukać tylko ludzi, których zaślepiała miłość do ciebie. Od śmierci pani de Saint-Méran wiedziałem, że jest w moim domu truciciel. Ostrzegł mnie d'Avrigny. Po śmierci Barła moje podejrzenia padły, niech mi to Bóg wybaczy, na anioła, bo podejrzliwość tkwi we mnie z natury, ale po śmierci Valentin nie miałem już wątpliwości i nie tylko ja. W tej chwili o twojej zbrodni wiedzą dwie osoby, ale wielu się domyśla i niebawem dowiedzą się o tym wszyscy. A jak to pani powiedziałem, mówi do ciebie nie mąż, ale sędzia. Pani de Villefort zakryła twarz dłońmi. Mężu, jęknęła, błagam, nie wierz pozorom. Czyżbyś się bała? Zawołał Villefort z pogardą. No tak, przekonałem się o tym niejednokrotnie, że truciciele są tchórzami. Czyżbyś była pani tchórzem? Ty, która miałaś tyle ohydnej odwagi, aby patrzeć, jak umiera dwoje starców i młodziutka dziewczyna? Mężu, o mój mężu, czyżbyś była tchórzem? Ciągnął Villefort z rosnącym wzburzeniem. Ty, która liczyłaś minuty, gdy konały twoje cztery ofiary? Ty, która wymyśliłaś ów piekielny plan i mieszałaś te swoje haniebne wywary z tak cudowną wprawą i dokładnością? Ty, która tak dobrze szybko zaplanowałaś, czyżbyś zapomniała o swoich rachunkach o jednym, o tym, do czego możecie doprowadzić wykrycie twoich zbrodni? O nie, niemożliwe. Musiałaś zachować sobie jakąś truciznę łagodniejszą, delikatniejszą, a za to bardziej zabójczą truciznę, dzięki której uniknęłabyś kary, która ci się należy. Zrobiłaś tak. A przynajmniej mam taką nadzieję. Pani de Villefort załamała ręce i osunęła się na kolana. Wiem, wiem, przyznajesz się, ale ten, kto przyznaje się dopiero sędziemu, kto przyznaje się w ostatniej chwili, gdy już nie można niczego się wyprzeć, w niczym nie może już umniejszyć kary, jaką mu wyznaczą. Kary? Zawołała pani de Villefort. Kary? Już drugi raz wspominasz o karze. Naturalnie. Czy dlatego, że udało ci się popełnić zbrodnię cztery razy, sądziłaś, że unikniesz kary? A może sądziłaś, że jej unikniesz jako żona prokuratora? O, nie, pani. Nie. Kimkolwiek byłaby trucicielka. Czeka ją szafot. Zwłaszcza, jeśli, jak mówiłem, nie postarała się zachować dla siebie paru kropel swojej najpewniejszej trucizny. Pani de Villefort krzyknęła dziko, a ohydna, niepowstrzymana już trwoga wykrzywiła jej rysy. O, nie lękaj się pani szafotu, rzekł prokurator. Nie chciałbym cię okryć taką hańbą, bo spadłaby ona i na mnie. Nie, przeciwnie. Jeśli mnie zrozumiałaś, powinnaś się domyślić, że nie możesz zginąć na szafocie. Nie, nie zrozumiałam. O co ci chodzi, mężu? Wybełkotała nieszczęsna kobieta, całkowicie zdruzgotana. Oto, że żona najwyższego stanowiskiem sądownika w stolicy nie splami nazwiska, które jest nieskazitelne i nie okryje tym samym hańbą zarazem męża i dziecka. O nie, nie. O, to będzie z twojej strony dobry uczynek. Dziękuję ci. Dziękujesz mi za co? Za to, co właśnie powiedziałaś. A co ja powiedziałam? W głowie mi się miesza, nic już nie rozumiem. Boże, Boże! I zerwała się. Włosy miała rozrzucone w nieładzie. Na usta wystąpiła jej piana. To była odpowiedź na pytanie, jakie ci zadałem na początku. Gdzie jest trucizna, której zazwyczaj używasz? Pani de Villefort wzniosła ręce ku niebu i załamała je konwulsyjnie. Nie, nie, wrzasnęła, nie chcesz tego. Nie chcę, abyś zginęła na szafocie, rozumiesz? Mężu łaski. Chcę, aby sprawiedliwości stało się zadość. Żyję po to, aby karać. Dodał, patrząc płomiennym wzrokiem. Każdą inną kobietę, choćby to była królowa, posłałbym w ręce kata, ale dla ciebie będę bardziej litościwy. Ciebie pytam, czyż nie zachowałaś choć kropelki trucizny, łagodniejszej w działaniu, ale za to piorunującej i całkowicie pewnej? No przebacz mi, pozwól mi żyć, pomyśl, jestem twoją żoną. Jesteś trucicielką. Zaklinam cię na boskie miłosierdzie, zaklinam cię w imię naszej miłości. Nie. Nie. W imieniu naszego dziecka, daruj mi życie dla dziecka. Nie, nie, już powiedziałem. gdybym ci darował życie, może byś zabiła pewnego dnia i nasze dziecko. Ja? Miałabym zabić mojego syneczka? Zawołała ta straszliwa matka, rzucając się na Wilforta. Ja miałabym zabić Edwardka? I okropny, szatański śmiech, śmiech obłąkanej, zakończył te słowa, cichnąc w głuchym rzężeniu. Pani de Wilfort osunęła się na kolana. Wilfort podszedł do niej. Pamiętaj, pani, rzekł, że jeśli, gdy wrócę, sprawiedliwości nie stanie się zadość, ja sam panią oskarżę i osobiście zawiozę do więzienia. Słuchała, dygocząc, przybita, pokonana i tylko w jej oczach błyszczało życie, kryjąc straszliwy ogień. Słyszysz? Idę tam domagać się na zbrodniarzu kary śmierci. Jeżeli zastanę cię przy życiu, noc tę spędzisz już w conciergerie. Pani de Wilfort westchnęła, opuściły ją nerwy i padła zdruzgotana na ziemię. Prokuratora jakby tknęła litość, spojrzał na nią mniej surowo i ukłoniwszy się lekko, rzekł powoli: żegnaj, pani, żegnaj. Pożegnanie to podziałało na panią de Wilfort jak cios śmiertelny, zemdlała. Prokurator wyszedł, a wychodząc zamknął drzwi na dwa spusty.
0: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima.

luną, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wy...

zakochaj się.

0: Radio Pogoda. Najlepsze na plaży.
1: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłonią.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróżby.

zielone gramy. Chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął, jakby

Kiedy jadę samochodem, słucham Radia Pogoda i bardzo, bardzo Państwa zachęcam, żebyście robili to samo. Alicja Węgorzewska.

0: informacje.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: To było trudne, ale to jest pani Grażyna Świtała.
3: To było trudne i pan bardzo dobrze sobie z tym poradził. 2000 zł na wakacyjne urlopowe wsparcie otrzymuje pan Przemysław. Gratulacje.
2: Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz w czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo.

Halo? Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik.

0: Rzuć monetę, rzuć monetę,
1: rzuć monetę.
2: Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele.

to chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij.

0: Radio Pogoda. Zawsze w słonecznym nastroju.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd.